rozchyla.

mieć w myśli klejnot zaufania. Lecz słony deszcz, lecz złoty blask.

nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło kalisza, rogatka 20C.
1: Sponsorem programu jest firma Michał i Krzysztof Kurdyk, właściciele i hodowcy kurek znoszących takie jaja. Beznatka 2 koło kalisza.
2: Pogoda na dziś.
3: Na razie skromne 7 na plusie. Dziś w południowej Wielkopolsce, no cóż, jeszcze dwójki z przodu nie zobaczymy. Tak w okolicach 14 stopni, może gdzieniegdzie 15 maksymalnie dzisiaj. Do tego wiatr z północy, który wieje słabo 9 km na godzinę, a na barometrach mamy 1019 hektopaskali.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło kalisza, rogatka 20C.
1: Sponsorem programu jest firma Michał i Krzysztof Kurdyk. Właściciele i hodowcy kurek znoszących takie jaja. Beznatka 2 koło kalisza.
4: Właśnie minęła
5: 6.
4: Radio Centrum.
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
6: Adwokat od trumny na kółkach zatrzymany na Lubelszczyźnie. Obniżek raczej nie będzie, mogą być podwyżki stóp procentowych. Iga Świątek zaczyna grę w turnieju w Rzymie. Dorota Werdecka, dzień dobry. Nie ma już tak dużych płomieni i zadmienia. Sytuacja w Puszczy Solskiej się stabilizuje, mówi burmistrz Józefowa Roman Dziura. Akcja gaśnicza z udziałem strażaków wciąż jednak trwa.
7: No było wśród mieszkańców bardzo dużo lęku. Nie ukrywam, że próbowali nawet wymuszać na nas przedwczesną ewakuację. My na bieżąco objeżdżaliśmy te lasy i monitorowaliśmy, jakie to zagrożenie jest.
6: Przez ponad dwa dni akcji gaśniczej w Puszczy Solskiej wykonano z powietrza około 500 zrzutów, ponad 600 ton wody. Łódzki adwokat od trumny na kółkach zatrzymany przez policję. Po kilku dniach od wystawienia listu gończego policjanci schwytali 46-latka, który nie stawił się do zakładu karnego. Paweł K. ma odbyć wyrok 18 miesięcy więzienia za spowodowanie 5 lat temu na Warmii wypadku, w którym zginęły dwie kobiety. Adwokat komentował wtedy sprawę w mediach społecznościowych, mówiąc, że ofiary jechały w starym aucie, które właśnie nazwał trumną na kółkach i dlatego jego zdaniem zginęły. Mecenasa zatrzymano w powiecie chrobieszowskim na Lubelszczyźnie.
8: 46-latek był całkowicie zaskoczony wizytą mundurowych, nie stawiał oporu podczas zatrzymania. Był przekonany, że częste zmiany miejsca pobytu pozwolą mu pozostać nieuchwytnym.
6: Mówi komisarz Adam Dębiński z łódzkiej policji. Oprócz półtora roku więzienia wyrok zatrzymanego adwokata obejmuje także 4-letni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Obniżek stóp procentowych raczej na razie nie będzie. Tak uważa prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński, ale podwyżki mogą być, jeśli napędzana drogimi paliwami inflacja przekroczy pułap 3,5%.
9: Czy przewiduje, że mogą być podwyżki? Mogą być. No jeśli, no w tej chwili jesteśmy blisko górnego pułapu odchyleń. Oczywiście przekroczenie górnego pułapu z prognozą, że to się będzie utrzymywać, no to już jest bezpośrednia powód, żeby w tym kierunku iść.
6: W środę Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła wysokości stóp. Stopa referencyjna NBP to nadal 3,75%. A skoro o paliwach wspomnieliśmy, litr benzyny 95 maksymalnie ma kosztować dziś 6 zł 41 groszy, benzyny 98 6,90, a oleju napędowego nie więcej niż 7 zł 17 groszy, to dzisiejsze maksymalne ceny paliw, co oznacza, że benzynę i diesla zatankujemy taniej niż wczoraj. Po południu o 13.30 w kancelarii premiera Polska podpisze umowę z Komisją Europejską w ramach programu SAFE. Nasz kraj otrzyma unijną pożyczkę w wysokości blisko 44 miliardów euro na obronność. Do końca miesiąca do Polski ma trafić pierwsza zaliczka, 6,5 miliarda. Środki z programu SAFE mają pójść m.in. na realizację programu Tarcza Wschód i rozwój systemów antydronowych. Amerykanka Katie McNally będzie pierwszą rywalką Igi Świątek w Rzymie. Mecz drugiej rundy już dziś. Tenisistki zainaugurują dzisiejsze zmagania na korcie centralnym. Przypomnę, że w środę już w pierwszej rundzie z turniejem w Rzymie pożegnali się Magdalena Fręch, Magda Linet i Hubert Hurkacz.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. Duet na rano.
10: Tak to jest w życiu, że jedni się żegnają, a inni się witają. O, i my na przykład jesteśmy w roli tych drugich i się witamy.
3: My wolimy się witać, niż się żegnać.
10: Tak, ale jak się żegnamy na przykład z wami, że już goodbye o 11, to niby jesteśmy smutni, no bo smutni. Ale z drugiej strony wiemy, że do was wrócimy, więc to nie jest takie smutne pożegnanie,
3: nie,
10: prawda?
3: Nie, to jest tylko na moment, na chwilę, no. A poza tym zawsze jest ktoś, kto zajmie nasze miejsce.
10: Ale nie ma
3: moment.
10: To... Nie ma to jak się przywitać, to jest konkret, jest piątek, piąteczek.
3: Piątunio.
10: No właśnie, Karolina Romke.
3: Tomasz Michalak.
10: Mówimy wam dzień dobry, zapraszamy do 11. Taką muzę mamy. No myślę, że nie jednego z łóżka wyrzuci.
3: Raczej.

0: To Bank Wiktorii, to pani Kasia również. 12 minut po godzinie 6. Piątek, 8 dzień maja w kalendarzu. Budzimy was, budzimy.
1: No właśnie, budzimy. Znalazłam bardzo fajne powiedzenie, które myślę, że do piątku idealnie pasuje. Gdyby mój szef wiedział, jak nieproduktywny jestem w piątki, też nie chciałby mnie w pracy.
0: O, proszę bardzo, to jest takie, wiesz, no może złapać.
1: To nie opłaca się w piątek chodzić do pracy,
0: absolutnie,
1: jak się jest nieproduktywnym.
0: Absolutnie, a w czwartek już produktywność spada, więc ja bym się zastanowił
1: takie
0: nad popołudniami.
1: Na
0: tak, czy tak. To ma sens w ogóle. Tak, poniedziałek nie ma produktywności, poniedzieli w ogóle nie ma, to też jest bez sensu, żeby przychodzić do roboty.
1: Ale zobacz, no. To tak jakby tydzień podzielić tak prawie na pół na pół.
0: Zostaje wtorek i środa, dobrze, wtorek i środa,
1: i tak, i
0: czwartek do południa. No, to ja bym już zrobił petycję. Ja myślę, że słuchacze się podpiszą.
1: Podpisy, tak.
0: Podpiszecie
1: koniecznie.
0: Się, halo? Podpiszą się na pewno. Dzień dobry.
2: Reklama. My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
3: Może poinformować po prostu.
4: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
5: No w sumie.
6: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Reklama.
9: Od samego rana Radio Centrum i muzyka, jaką lubisz. Duet na rano.

0: To Jennifer Lopez o poranku dla was, żeby trochę bioderkiem sobie poruszać. 19 po 6, a my już sięgamy po poranną prasę. Co tam ciekawego?
1: Rzuciło mi się w oczy złoto, jak to mawiają, złoto, a skromne. Chodzi o Krzysia Rutkowskiego, który teraz, no cóż, no rozprawę ma z byłą, bo tu alimenty, bo to, bo tamta.
0: Tak, już mu zasądzono, będzie więcej płacić.
1: No, tak, i odrobinę.
0: Tak, i w ogóle miarka się przebrała, bo efekt tego zasądzenia jest taki, że teraz była partnerka Rutkowskiego pozwie jego żonę dla odmiany i spotkają się w sądzie.
1: Poczekaj, ja muszę dokończyć, czemu złote, a skromne. No. Bo on przyszedł tłumaczyć, że z emerytem nie ma na alimenty, a przyszedł obwieszone złotem, jak piszą mi na zdjęciu.
0: Pozłacane. Pozłacane.
1: Ja tak się zastanawiam, to jest, że to różnica. Może takie, wiesz, nie do końca.
0: No, pozłacane to jest różnica.
1: I, no, ogromna, no. Oczywiście. No.
0: Albo tylko pryśnięte złotym sprayem.
1: Tu na pewno nic nie pryśnięte, na pewno nie tylko złota, a skromna, bo to jest dziewczyna, która podoba się nawet tacie.
0: O właśnie, Heizer, młody Heizer, cytuję, stracił głowę dla 20-latki, ale Zygmunt też chwali młodziutką Biankę. Czy musiał się przyjrzeć?
1: Tak, ja myślę, że jemu nikt nie umknie.
0: No właśnie, dobrze. I powiedział Zygmunt, synu, idź na całość.
1: Ząbka nie będzie.
0: To nic z tego. Dobrze. Coś jeszcze porannej prasie. Emeryt może sprawdzić dzisiaj. Co zrobić, żeby nie zabrali ci działki, tego RODOS małego?
1: A to trzeba pilnować, tego RODOS.
0: Znaczy, kupujecie widły, kupujecie łopaty, grabie.
1: Nikt was stamtąd nie ruszy.
0: Robicie takie zasieki, że nikt was z tego RODOS
1: tak nie podpowiadaj, bo jeszcze nie jeden emeryt dzisiaj wyląduje w budowlanym.
0: Będziecie mieli oblężenie.
2: Od samego rana Radio Centrum i muzyka, jaką lubisz.

0: Reklama.
1: Nowość w MG Kalisz. Poznaj MG S9. Siedmioosobowy SUV plug-in hybrid. Komfort, przestrzeń i nowoczesna technologia dla całej rodziny. Już dostępny w MG Grupa Lis, ulica Poznańska 24. Rusz w przyszłość z MG S9.
0: Reklama.
2: Radio Centrum i muzyka, jaką lubisz. Od samego rana.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Pro Plus Grupa Lis, Centrum Aut Dostawczych i Modyfikowanych Kalisz, ulica Łódzka 71.
1: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także o 2 u Staromiejskiego.
2: Informacje dla kierowców.
3: 6:30 na zegarach, zaglądamy na drogi. Piątkowy poranek jest oczywiście spokojny, jak na poranek przystało. Jeszcze nie wruszyliście do pracy, jeszcze nie ma wielkiego ruchu na ulicach Kalisza, więc jeśli przejechać przez miasto szybko, bezboleśnie, to właśnie teraz. Wkrótce oczywiście to się zmieni. Drogowcy także wrócą na trasy. W Kaliszu Sulisławicka pod Kaliszem, 12 na odcinku między Opatówkiem a Zdunami. Z Duny na tej wysokości najwięcej prac na drodze numer 12. Ostrów Wielkopolski i okolica, droga numer 36. Cały czas wyjazd z Ostrowa, Zacharzew, Lamki, Fabryka, te miejscowości tutaj. No cóż, w godzinach szczytu robi się bardzo tłoczno, a nawet poza godzinami szczytu trzeba chwilę postać, bo jest wahadło, działają tymczasowe światła i tam ta zmiana trwa długo, momentami bardzo długo. Poza tym po drogach w regionie jedziecie bez większych utrudnień. No to co, szerokości. Za informację dziękujemy. Taxi Echo 196-23.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Pro Plus Grupa Lis, Centrum Aut Dostawczych i Modyfikowanych Kalisz, ulica Łódzka 71.
1: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
4: Dobra wiadomość dla kierowców korzystających z autostrady A2. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych Autostrad ogłosiła przetarg na likwidację miejsc poboru opłat na wielkopolskim odcinku tej trasy. To krok w stronę bardziej płynnego i wygodnego podróżowania po jednej z najważniejszych dróg w Polsce.
3: Brawo, brawo, ale to jest fajne, wiesz, przetarg na zlikwidowanie miejsc poboru opłat.
4: Też jest ciekawe, no, nie? Tak, no to tam też trzeba likwidator jakiś
3: musi wejść. Kto najtaniej te budy tam zmiecie z powierzchni ziemi? No, to jest fajna
4: sami
3: opcja.
4: Sami kierowcy by chętnie pewnie
3: dobrze,
4: tam
3: że nie ma przetargu na likwidację autostrady, bo to nie byłoby dobre.
5: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg.

0: to oczywiście chłopaki z Backstreet Boys. Za 22 minuty będzie godzina 7. To co, do pracy, tak? Trzeba pędzić już.
1: Do pracy, rodacy.
0: No, to jest ten moment. To jest ten moment. A jak jeszcze dołączymy informacje o tym, kto dzisiaj powinien szczególnie ruszyć do pracy, no to proszę, bo dzisiaj jest Dzień Bibliotekarza i Bibliotek, wyczytałem.
1: O, no właśnie, i cały tydzień w ogóle biblioteki będą i bibliotekarze świętować. No ja myślę, że czytelnicy to tam będą hurtem walić, na kawkę wpadać, nie tylko po książki, bo to wiesz, że jest takie przyjemne miejsce spotkań towarzyskich.
0: Takie miłe życzenia dla bibliotekarza. Niech was dzisiaj zarzucą tymi zamówieniami, tak? Żebyście chwili nie mieli na to.
1: Dobrym słowem, no daj im czasami trochę odpocząć. No, oni jeszcze nas nie słyszą, bo ja myślę, że no może chyba, że którzy
0: w domu są, przygotowują
1: są, wiesz,
0: się, tak,
1: już
0: no.
1: gotowi i zwarci.
0: Wszystkiego dobrego dla was.
2: Duet na rano. Reklama. Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
3: Zakupy tylko w Spoe. Danon Actimel 4x 100 gramów w asortymencie za 7,99. Wspieraj polski handel. Wybierz Spoe.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Trwa tydzień japoński w Lidlu. Już dziś wszystkie sosy Vitasia. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A z kuponem Lidl Plus. Łosoś atlantycki, filet ze skórą. Cena przed obniżką 79,90. Teraz 49,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
6: Lidl, to się opłaca.
2: Reklama.
6: Od radia.
7: Nie będzie L, nie będzie U. Będzie tak, jak się mówi. Tak się mówi. Radio Centrum. Piątek, 10.30. Tym razem...
8: Michała Kraszkiewicza, wójta gminy Żelazków. Zapytamy o inwestycje, te trwające oraz zakończone, a także o stan demografii w gminie. Hashtag warto posłuchać.
7: Radio Centrum. Tak się mówi i tak się słucha.
6: Od radia dla ciebie.
9: Feeling blue without you. Give me one more chance, give me one more dance. I'm feeling blue without you.

0: Za 14 minut będzie godzina 7. Sprawdzamy, kto się urodził przed laty. 8 maja właśnie Karolina rozpoczyna, bo ma jubilata wyjątkowego.
1: Dokładnie tak. To Sir David Attenborough, wybitny brytyjski podróżnik, biolog, pisarz, legendarny twórca filmów przyrodniczych, który obchodzi dzisiaj swoje 100. urodziny. Od wielu lat pokazuje światu piękno natury i zachęca do ochrony środowiska. Stworzył mnóstwo kultowych serii dokumentalnych, wiele książek. No i ciekawostka taka, że od jego nazwiska nazwano także kilka gatunków zwierząt i roślin.
0: O proszę.
1: Kolejnej setki życzymy.
0: Od mojego nie nazwali jeszcze, ale czekam na ten piękny moment w życiu. Nie wiem. 100 lat to już się nie życzy w tym momencie, tak? Czyli kolejny. 200, niech będzie 200, jak najbardziej. W 1940 urodził się z kolei Ricky Nelson, amerykański piosenkarz i gitarzysta, autor takiego słynnego przeboju Hello Mary Lou. On śpiewał tak. Taka klasyka. Pamiętasz?
1: No oczywiście, znaczy nie pamiętam, znaczy, kiedy
0: wiem,
1: powstawała,
0: no,
1: nie?
0: Tak, ale,
1: żeby nie
0: ale
1: było.
0: Coś tam kojarzysz, prawda?
1: Oczywiście, że tak.
0: I jeszcze jeden z piosenkarzy też ma okazję do świętowania.
1: A to myślę, że jego wszyscy kojarzą, to Enrique, boski Enrique Iglesias, 75-rocznik, oczywiście piosenkarz, aktor hiszpański.
0: Urodzeni 8 maja są życzliwi ludziom i weseli, mają poczucie humoru, mają optymizm, a to sprawia, że mają też wielu przyjaciół.
1: A w życiu zdarza się wiele szczęśliwych zbiegów okoliczności, mają szansę na sukces w zawodach związanych z nauką, podróżami i architekturą.
0: Cieszą się wielkim powodzeniem w miłości, choć bywają w niej nie stali i zapominają o swoich obietnicach.
1: Nieładnie.
0: No bo mają powodzenie, to nie mogą
1: to
0: być stali.
1: Nie muszą,
0: to,
1: tak?
0: Nie, nie mogą, no wiesz.
1: Też to twoja logika. No. Szczęśliwa cyfra to 4.
0: Kamień szlachetny to niejaki różowy kwarc.
1: I sprzyjający znak zodiaku.
0: Strzelec. Proszę. A my gramy dla tych, którzy mają dziś jakąkolwiek okazję za 12:07.
1: Wszystkiego co najlepsze i Cyndi Lauper dla was.

0: Za 5 minut już będzie godzina 7 i kolejne najważniejsze wiadomości.
1: No właśnie, dzisiaj tematy związane o Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Strażakom udało się w końcu opanować pożar.
0: Szczegóły już za moment.
2: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
3: Reklama.
4: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają: młoda kapusta 5,99, awokado Has 2 za 9 zł, warzywa Hortex 1 plus 1 gratis. Z naszej produkcji sernik belgijski i bułka fitness, a z delicji filet zapiekany z warzywami. Uwaga! Ćwiartka z kurczaka 6,99, szynka bez kości 19,90 i pręga wołowa bez kości 49,90. Z Połem Kalisz. Tradycja i jakość.
5: 107, 106, 105, 104, 103. Kolejne BMW X3 oraz X5 szybko znajdują nabywców. Pospiesz się i sprawdź ofertę samochodów gotowych do odbioru w BMW Premium Arena Kalisz. Szeroki wybór wersji wyposażenia oraz silnikowych. Przeglądaj dostępne na bmw-kalisz.pl. Wolisz własną konfigurację? Zapytaj naszego doradcę o BMW X3 za 2500 zł netto miesięcznie bez wpłaty wstępnej. Dealer BMW Premium Arena zaprasza. Kalisz, ulica Wrocławska 50A.
3: Reklama.
2: Muzyka, jaką lubisz, od samego

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło kalisza, rogatka 20C.
1: Sponsorem programu jest firma Michał i Krzysztof Kurdyk, właściciele i hodowcy kurek znoszących takie jaja. Beznatka 2 koło kalisza.
2: Pogoda na dziś.
3: Za oknami słonecznie od samego rana i wszystko wskazuje na to, że w ciągu dnia trochę tego słońca nam się pojawi, ale chmury będą jednak przeważać. Z dobrych wiadomości, dziś już bez opadów deszczu, choć deszczu nigdy za wiele, zwłaszcza po takim okresie suszy. Chłodno, 8-7 stopni teraz na termometrach, a dziś maksymalnie do 13, nadal napływa chłodne powietrze z północy.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło kalisza, rogatka 20C.
1: Sponsorem programu jest firma Michał i Krzysztof Kurdyk, właściciele i hodowcy kurek znoszących takie jaja. Beznatka 2 koło kalisza.
4: Właśnie minęła
5: 7.
4: Radio
6: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Strażacy opanowali pożar Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Mimo ataków w cieśninie Ormus, Trump zapewnia, że rozejm trwa. Dziś mija rok od wyboru papieża Leona XIV. Dorota Wardecka. Strażakom udało się opanować pożar Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Akcja gaśnicza trwa od 3 dni. Na razie nie wiadomo, czy i jakie zwierzęta ucierpiały, mówi dyrektor Roztoczeńskiego Parku Narodowego Tadeusz Grabowski.
7: Ten pożar na pewno spowodował wielkie migracje, tych głównie wilków, rysi, lisarny, jeleni, łosi.
5: Szefowa resortu środowiska i klimatu dodaje, że na odbudowę spalonego lasu potrzeba będzie setek lat. Trzeci, najwyższy stopień zagrożenia pożarowego obowiązuje tymczasem w województwie małopolskim. Jeśli susza nadal będzie się utrzymywać, to wprowadzony zostanie zakaz wchodzenia do lasów. Katarzyna Łynarczyk.
8: Jeśli przez kilka dni wilgotność ściółki wynosić będzie 10%, już teraz sytuacja jest bardzo trudna, mówi kapitan Hubert Ciepły, rzecznik Małopolskiej Straży Pożarnej.
9: Wczoraj mieliśmy pożar 18 hektarów w powiecie proszowickim, olkuskim i w powiecie chrzanowskim na Podhalu.
8: Niestety to człowiek odpowiada za większość pożarów.
9: To my musimy dbać o to bezpieczeństwo, czyli nie palimy papierosów, nie rozniecamy ognisk.
8: Informacje znajdziemy na specjalnych mapach, ale otrzymać powinniśmy też alerty ostrzegawcze.
5: Siły USA przeprowadziły ataki na irańskie porty. Według mediów amerykańskie wojska zaatakowały leżące nad cieśniną Ormus porty używane do eksportu ropy naftowej. To w ramach samoobrony oświadczyło dowództwo centralne USA. Irańskie media państwowe podały, że siły USA zaatakowały również irański tankowiec, a wojsko Iranu w odpowiedzi zaatakowało 3 amerykańskie niszczyciele w cieśninie Ormus. Prezydent USA Donald Trump zapewnił jednak w stacji ABC News, że uważa zawieszenie broni z Iranem za nadal obowiązujące, mimo nowej wymiany ognia. Wracamy do kraju. Prezydent chce referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Chodzi o Zielony Ład. Pytanie w referendum ma brzmieć, czy jest pan, pani za realizacją polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej. To komentarze.
10: Każdy nie chce, żeby ceny naszego życia rosły, więc to pytanie jest tezą.
11: To niewątpliwie ruch populistyczny. Mamy w Polsce dzisiaj katastrofę, jeśli chodzi o suszę. Mamy katastrofę, jeśli chodzi o ceny energii. Bez inwestycji w transformację energetyczną nie będziemy bezpieczni.
5: Mówią Małgorzata Kidawa-Błońska z Koalicji Obywatelskiej i Magdalena Biejat z Lewicy. Zmieniają się standardy opieki okołoporodowej. Pacjentka musi mieć zapewniony dostęp do co najmniej jednej metody farmakologicznego łagodzenia bólu podczas porodu. Nowością jest też rozszerzenie prawa do nieprzerwanego dwugodzinnego kontaktu matki z dzieckiem tuż po narodzinach, także po cesarskim cięciu, mówi położna Katarzyna Barszczyk ze Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 w Bydgoszczy.
12: Kamgurowanie jest bardzo ważne, bo to jest takie pierwsze spotkanie właśnie dziecka z rodzicami.
5: Przepisy mają też chronić kobiety po stracie dziecka w czasie ciąży lub porodu, zapewniając im m.in. osobne sale w szpitalu oraz opiekę położnej w domu. Mija pierwsza rocznica wyboru papieża Leona XIV. Został wybrany w drugim dniu konklawy zwołanego po śmierci papieża Franciszka 21 kwietnia. Inauguracja jego pontyfikatu odbyła się 18 maja rok temu, a w rocznicę swego wyboru papież złoży wizytę w Neapolu i Pompejach.
13: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Paris Saint-Germain i Arsenal w finale Ligi Mistrzów, Freiburg i Aston Villa w finale Ligi Europy i Crystal Palace i Rayo Vallecano w finale Ligi Konferencji. Tak będą wyglądać decydujące starcia o europejskie puchary. Freiburg wygrał z Bragą 3-1, Aston Villa z Mattim Cashem w składzie pokonała Nottingham Forest 4-0. Z kolei Crystal Palace wygrał z Shakhtarem Donieck 2-1, a Rayo Vallecano po raz drugi pokonało Strasburg 1-0. Finał Ligi Europy 20 maja w Stambule, Ligi Konferencji 27 maja w Lipsku, a Ligi Mistrzów 30 maja w Budapeszcie. Międzynarodowy Komitet Olimpijski zalecił zniesienie wszystkich ograniczeń dla białoruskich sportowców startujących w zawodach międzynarodowych. To oczywiście otwiera im drogę do powrotu m.in. na igrzyska i występy pod swoją własną flagą. Formalnie tę zmianę będą musiały zaakceptować światowe federacje w poszczególnych dyscyplinach. Zniesienie ograniczeń nie dotyczy sportowców z Rosji, mówi szefowa MKOL-u Kirsty Coventry. Dla nas kluczowa jest neutralność i oczywiście sport. Wyraźnie zaznaczyliśmy, że chcemy, aby wszyscy sportowcy mogli brać udział w zawodach. Wierzę i wierzy w to również zarząd MKOL-u, że ta decyzja właśnie to pokazuje. Jeśli chodzi o Rosyjski Komitet Olimpijski, to tu doszło do bardzo konstruktywnej wymiany zdań, ale różnica polega na tym, że białoruski nigdy nie był zawieszony i zawsze cieszył się nienaganną opinią. Decyzja MKOL-u rzecz jasna spotkała się z dużą krytyką w Ukrainie. Tamtejszy Komitet Olimpijski wyraził głębokie rozczarowanie, uznając, że decyzja jest sprzeczna z podstawowymi zasadami uczciwości, odpowiedzialności i wartości olimpijskich. Jadący Toyotą Szwed Oliver Solberg prowadzi po pierwszym dniu rajdu Portugalii 6. rundy Mistrzostw Świata. O ponad 3 sekundy wyprzedza Francuza Adriana Formo, jadącego Hyundaiem, i o ponad 7 kolejnego kierowcy z Francji Sebastiana Ogiera z zespołu Toyoty. Lider klasyfikacji generalnej Brytyjczyk Elfyn Evans jest 5. Dziś kolejne odcinki specjalne, a koniec rajdu w niedzielę. Holenderka Misha Bredewolt wygrała 5. etap wyścigu kolarskiego Vuelta Espania. Na prowadzeniu umocniła się 2. na mecie w Astordze Belgijka Lotte Kopecky. W czołówce finiszowały Polki, 4. była Agnieszka Skalniak-Sójka, a 8. Katarzyna Niewiadoma, która jest także 8. w generalce.
6: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. Duet na rano.
3: I my tu gadu-gadu, podatki, pogoda, polityka, sport i tak się nam zrobiło 7 po 7.
14: Bardzo późno już, ale spokojnie. Dzisiaj Wróżka mówi, że poranek będzie pracowity, ale nie warto się tym stresować. Bardzo mi się podoba to podejście.
3: Bardzo fajnie, bo to znaczy, że jak jest 7 po 7, a wy jeszcze nie jesteście w pracy, a powinniście być, to się nie stresujcie. To
14: pójdzie
3: na spokojnie,
14: płazem.
3: Tak, przyjdziecie, powiecie, w radiu mówili itp. itd. Gramy
14: będzie
3: dalej,
14: nasza
3: tak?
14: Wina, nie? No. Tak, tak, tak. Przygotujcie już kawę, będziemy wróżyć.
3: A my przy piątku takie brzmienia mamy dla was.

0: zawsze mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Reklama.
2: Szykujesz kampera w trasę? Centrum Kempingowe Ostrów Wielkopolski przy ulicy Okulnej 1. Zaprasza. Wykonujemy profesjonalne przeglądy gazowe i przedsezonowe. Montujemy klimatyzację, fotowoltaikę, markizy, bagażniki, instalacje wodne i elektryczne oraz wiele innych. Zapewniamy naprawy powypadkowe i uszczelnienie.
3: Na hasło radio 10% rabatu na usługi.
2: Zadzwoń 690 680 245. Powtarzam 690 680 245. Okulna 1. Zapraszamy. Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś szparagi zielone 500 gramów, cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za opakowanie. A z kuponem Lidl Plus? Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają. Młoda kapusta 5,99, awokado Hass 2 za 9 zł, warzywa Hortex 1 plus 1 gratis. Z naszej produkcji sernik belgijski i bułka fitness, a z delicji filet zapiekany z warzywami. Uwaga! Ćwiartka z kurczaka 6,99, szynka bez kości 19,90 i pręga wołowa bez kości 49,90. Z Połem Kalisz. Tradycja i jakość.
1: Reklama.
6: Dzień dobry z Kalisza.

0: Sofia. Sponsorem programu jest firma Michał i Krzysztof Kurdyk, właściciele i hodowcy kurek znoszących takie jaja. Bez natka 2 koło Kalisza.
1: Horoskop Radia Centrum.
2: No to zabieramy się za wróżenie. Zaczynam od baranów. Baranie, będziesz towarzyski i bardzo dociekliwy. Rachunki czy nudne rozmowy nie będą twoją specjalnością. Możesz mieć z tego powodu tylko takie małe, drobne zaległości. Jeśli czasu na pracę okaże się za mało, szukaj życzliwych pomocników. I dzisiaj wybierz to, co przynosi ci satysfakcję.
3: Dobrze, byku, ty z kolei bądź dobrej myśli, częściej się uśmiechaj, a dzięki temu łatwiej osiągniesz sukces. Piątkowy wieczór to będzie czas na odpoczynek i relaks. Możesz wtedy podjąć ważne postanowienia dotyczące diety lub stylu życia.
2: Bliźnięta, warto poszukać wsparcia, nawet jeżeli sam zwykle ze wszystkim dajesz sobie świetnie radę. Wszystko dzisiaj sprzyja dobrym pomysłom na współpracę właśnie, tylko nie spieraj się jakieś drobiazgi. Na pewne rzeczy lepiej machnąć ręką, a sprawy same się ułożą. W miłości dzisiaj masz powodzenie.
3: Rak nie powinien dzisiaj brać zbyt wiele na siebie, bo może czuć się osłabiony. Napij się spokojnie kawy, herbaty, a następnie postaraj się zapomnieć o ważnych zadaniach. Skup się, a unikniesz problemów.
2: Co u lwa? Pomysły spotkają się z uznaniem, ktoś ważny zacznie cię bardziej doceniać. Dzień sprzyja też zakupom szybkim czy podróżom. Po południu czas na zabawę. Znajdziesz pomocnika od nudnych obowiązków i poczujesz, że razem jest nieco łatwiej działać.
3: Panna będzie otwarta na nowe propozycje. W pracy porozmawia z kimś bardziej doświadczonym, kto zainspiruje do działania. Po południu warto zadzwonić do znajomych, bo będą chcieli cię zabrać na różne imprezy albo też szykuje się wyjazd.
4: Waga.
2: Dzisiaj możesz zyskać więcej niż inni, jednak po pracy zadbaj o równowagę. Nadmiar obowiązków może nieco osłabić entuzjazm. Wieczorem spokojnie zastanów się, w jaki sposób możesz niczego nie stracić w pracy, ale też mieć więcej czasu na swoje hobby.
3: Skorpion będzie roztargniony. Postaraj się zadbać o szczegóły różnych spraw. Sprawdzaj rachunki. Jeżeli będziesz miał wszystko pod kontrolą, na pewno unikniesz problemów. Po południu przypływ dobrego humoru i spotkanie z kimś bardzo sympatycznym.
2: Strzelcu, warto się starać, bo masz dzisiaj większe szczęście w sprawach finansowych. Jeżeli pozostaniesz wierny sobie, to nie będziesz mieć żadnych problemów ani wątpliwości. Po pracy z kolei pomyśl o przyjemnościach, dobrym jedzeniu czy też wygodzie.
3: Koziorożec będzie konkretny i zdecydowany. Gdy inni będą dyskutować, ty zabierzesz się za ciekawe sprawy. Zamieszanie, jakie niektórzy ludzie robią wokół siebie, nie będzie miało dziś na ciebie żadnego wpływu.
2: Co u wodnika? Będzie miał w sobie naprawdę dużo optymizmu, planu i ważne zadania. Rozglądaj się za nowymi możliwościami. W miłości jednak postępuj ostrożnie. Jeżeli partner zacznie ci się zwierzać, to nie zaczynaj dyskusji.
3: A ryby, zamiast zaczynać coś na nowo, na siłę, powinny zaplanować rozrywkowy weekend. Po południu dobry czas na rozwój, spotkania z przyjaciółmi, może nowe hobby. To będą propozycje na popołudnie. Wenus zachęca też dodatkowo do relaksu, ale tylko w dobrym towarzystwie.
2: Biorę sobie do serca.
1: Radio Centrum ponosi pełną odpowiedzialność za szczęście, jakie cię spotka w związku z horoskopem.
0: Sponsorem programu jest firma Michał i Krzysztof Kurdyk, właściciele i hodowcy kurek znoszących takie jaja. Bez natka 2 koło Kalisza.

0: Reklama.
1: Hej, słyszałaś? W Tip Topie sprzedają teraz używaną odzież na kilogramy.
2: Nie do wiary.
3: Odzież używana na kilogramy?
1: Tak, modna odzież używana na wagę. Światowe marki. I to wszystko w super cenie.
3: Trzeba się tam wybrać.
4: Tak, to nowość. Oferujemy modną odzież na wagę oraz buty, torby, torebki, zabawki, gadżety i inne rzeczy. Tip Top, Ostrów Wielkopolski, Głogowska 14, pierwsze piętro.
5: Zakupy tylko w Społem. Kawa Jacobs Kronung lub Jacobs Night and Day 250 gramów za 17,99. Wspieraj polski handel. Wybierz Społem.
6: 107, 106, 105, 104, 103. Kolejne BMW X3 oraz X5 szybko znajdują nabywców. Pospiesz się i sprawdź ofertę samochodów gotowych do odbioru w BMW Premium Arena Kalisz. Szeroki wybór wersji wyposażenia oraz silnikowych. Przeglądaj dostępne na bmw-kalisz.pl. Wolisz własną konfigurację? Zapytaj naszego doradcę o BMW X3 za 2500 zł netto miesięcznie bez wpłaty wstępnej. Dealer BMW Premium Arena zaprasza. Kalisz, ulica Wrocławska 50A.
7: Potrzebujesz roślin do ogrodu lub na balkon? Z pomocą przychodzisz kółka drzew i krzewów ozdobnych Olea. W naszej ofercie znajdziesz trawy ozdobne, hortensje, rośliny balkonowe i wiele innych roślin. Szkółka drzew i krzewów Olea. Kalisz, ulica Świętego Michała 114. Czynne od poniedziałku do piątku od 8.30 do 17.00. W soboty od 9.00 do 13.00. www.oleaszkółka.pl.
0: Reklama.
8: Od radia.
9: Nie będzie L, nie będzie U. Będzie tak, jak się mówi. Tak się mówi. Radio Centrum. Piątek, 10.30. Tym razem...
10: Michała Kraszkiewicza, wójta gminy Żelazków. Zapytamy o inwestycje, te trwające oraz zakończone, a także o stan demografii w gminie. Hashtag warto posłuchać.
9: Radio Centrum. Tak się mówi i tak się słucha.
8: Od radia dla Ciebie.

0: 7:30, czas na wiadomości o poranku. Kasia Górcewicz.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Potrącił kobietę, był pijany. W Ostrowie ruszył proces w sprawie śmierci 37-latki. W tym serwisie powiemy też o konkursie dla artystów, a w sporcie dwóch w finale brązowego kasku.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Anita szła chodnikiem, kiedy wjechało w nią rozpędzone BMW. Za jego kierownicą siedział 26-latek, a obok niego 26-letnia pasażerka. Nie udzielili pomocy 37-latce, tylko odjechali. Kobieta zginęła na miejscu. Zostali zatrzymani godzinę później w Przygodzicach. Jak się okazało, podróżujący BMW byli pijani. W Ostrowie Wielkopolskim wczoraj ruszył proces w sprawie śmiertelnego wypadku, do którego doszło 1 stycznia tego roku w rejonie skrzyżowania ulic Piłsudskiego i Wysockiej. Daniel Z., odpowiadający za spowodowanie wypadku w stanie nietrzeźwości oraz nieudzielenie pomocy kobiecie, przyznał się do winy.
4: Ponieważ nie miałem wcześniej możliwości, chciałbym przeprosić rodzinę zmarłej Anity. Wiem, że moje słowa niczego nie zmienią. Codziennie budzę się ze świadomością, że to przeze mnie. Pani Anity już nie ma tutaj z nami. I ta świadomość do końca życia zostanie ze mną, właśnie do końca życia.
2: Powiedział w czasie procesu 26-latek, któremu grozi 20 lat więzienia. W sądzie rejonowym w Ostrowie Wielkopolskim stawili się także bliscy i znajomi Anity. Mieli jej zdjęcia w rękach, a w oczach łzy.
5: Poszłam robić pogrzeb. Pan, który szykował moją córkę do trumny, powiedział, że nie powinnam jej oglądać, bo była w takim tragicznym stanie. Jak się pan czuje? Proszę mi odpowiedzieć. No proszę mi odpowiedzieć, zadałam panu pytania. Czuje się pan z tym źle? Wbił mi pan nóż w serce. Zabił pan całą moją rodzinę i moją córkę, która była szczęśliwa. Sprawił pan ból, który nie jest w stanie nic znieść. A tym bardziej matka. 26 lat wychowywałam swoje dzieci sama. A wy ją zabiliście. Tak po prostu.
2: Powiedziała kobieta, zwracając się do oskarżonych. Pasażerce BMW postawiono zarzut nieudzielenia pomocy. Z zawodu pielęgniarka w czasie śledztwa przyznała się do winy. W sądzie zmieniła zdanie i przekonywała, że próbowała odwieźć mężczyznę od jazdy pod wpływem alkoholu. Jej grozi do 3 lat pozbawienia wolności.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
2: Tylko do 15 maja trwają zgłoszenia do ogólnopolskiego konkursu artystyczno-projektowego organizowanego przez Centrum Edukacji Artystycznej oraz Liceum Sztuk Plastycznych imienia Tadeusza Kulisiewicza w Kaliszu. Zabawka, gra, bajka imienia błogosławionej matki Elżbiety Róży Czackiej polega na zaprojektowaniu i wykonaniu przestrzennego, użytkowego obiektu artystycznego. Zabawki, gry lub formy narracyjnej dostępnej dla osób niewidomych i słabowidzących. 22 maja jury konkursu wyłoni zwycięzców. Później prace konkursowe zostaną zaprezentowane na specjalnym wernisażu.
6: 19 czerwca o 13 zapraszamy na wernisaż wystawy Zabawka, gra, bajka. Na wystawie zobaczycie zabawki, gry, formy, które łączą, a nie wykluczają. To rzeczy, które można poznawać nie tylko wzrokiem, ale też dotykiem. Powstały z myślą o osobach niewidomych i słabowidzących, pełne faktur, dźwięków, pomysłów, które naprawdę uruchamiają wyobraźnię. Inspiracją konkursu jest postać Elżbiety Różyczackiej, kobiety, która zmieniła rzeczywistość osób niewidomych w naszym kraju, pokazując, że ograniczenia mogą stać się początkiem realnej zmiany.
2: Powiedziała Radio Centrum dr Marzena Bobrzecka, koordynatorka konkursu i wystawy. Więcej informacji o konkursie znajdziecie na naszej stronie internetowej. Wstęp na wernisaż jest wolny. Patronami honorowymi konkursu są marszałkowie Sejmu i Senatu oraz prezydent Kalisza. Partnerem medialnym jest Radio Centrum.
3: Więcej informacji na www.rc.fm.
2: Teżet Ostrowia będzie miała 2 reprezentantów w finale brązowego kasku, w którym rywalizują młodzi żużlowcy do lat 19. Wczoraj awans z eliminacji w Opolu uzyskał Paweł Sitek, a z Gniezna Nikodem Łuczak.
7: W eliminacji w Opolu wystąpiło 2 reprezentantów ostrowskiego klubu, Paweł Sitek i Filip Seniuk. Obaj byli kandydatami do awansu, bo przecież całkiem niedawno ścigali się w finale srebrnego kasku. Paweł Sitek po 3 seriach startów miał zaledwie 5 punktów i jego miejsce w czołowej piątce, która otrzymywała awans do finału, stał pod znakiem zapytania. Na szczęście junior Teżet Ostrowia wygrał swoje 2 ostatnie wyścigi i z 11 punktami zajął 4 miejsce, premiowane awansem do finału. 7 z dorobkiem 8 punktów w Opolu był Filip Seniuk, który nie wywalczył awansu. Miłą niespodziankę w eliminacji w Gnieźnie sprawił za to zaledwie 16-letni Nikodem Łuczak, który uzbierał 8 punktów, tyle samo co 4 innych żużlowców. Młodzieżowiec Ostrowa awans zapewnił sobie dopiero po wyścigu dodatkowym, zajmując ostatecznie 5 miejsce. Finał brązowego kasku rozegrany zostanie na torze w Grudziądzu 28 8 maja i będzie to jednocześnie krajowa eliminacja do indywidualnych mistrzostw Europy juniorów do lat 19. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
8: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Pro Plus Grupa Lis, Centrum Aut Dostawczych i Modyfikowanych Kalisz, ulica Łódzka 71.
9: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
1: Informacje dla kierowców.
0: Za 25 minut będzie godzina 8, więc sprawdzamy sytuację na drogach południowej Wielkopolski. Warunki do jazdy dobre, drogowcy wracają na stałe punkty, więc w kilku miejscach będzie trzeba zwolnić. Już na drodze numer 12 pracują, na wysokości z Dun. Tutaj trzeba, no właśnie, uważać i zagospodarować sobie kilka minut, na przykład w korku. W Kaliszu teraz największy ruch w okolicach Wojska Polskiego i Stawiszyńskiej. Zwalniamy także miejscami na ulicy Poznańskiej. Na Nowym Świecie także w kilku punktach, ale nie ma korków. Kalisz, Ostrów Wielkopolski, ruch odbywa się płynnie, nie ma utrudnień, a w Ostrowie w remoncie jest ulica Leduchowskiego, tutaj w kilku miejscach mijanka, trzeba uważać i zwolnić. Ponadto Klasztorna też remontowana. Ostrów Wielkopolski to też miejsca, w których samochodów jest już więcej. Krotoszeńska, Raszkowska, miejscami ulica Odolanowska, a także Piłsudskiego, a poza tym przez miasto jedziecie bez większych utrudnień. Rzut oka na najważniejsze trasy krajowe w regionie i wojewódzkie przejezdne bez problemów. Za informacje dziękujemy Taxi Echo 196-23.
8: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Pro Plus Grupa Lis, Centrum Aut Dostawczych i Modyfikowanych Kalisz, ulica Łódzka 71.
9: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
2: Dzisiaj w Europie i w Polsce również kierowcy niektórzy umieszczą żółte wstążki na lusterkach swoich pojazdów, a to jest symbol Międzynarodowego Dnia Kierowcy Zawodowego, którego celem jest docenienie pracy kierowców i zwrócenie uwagi na wyzwania w branży. W Polsce, jak się okazuje, niedobór kierowców oraz rosnące trudności w przyciągnięciu nowych pracowników do zawodu, więc jeżeli ktoś o tym myśli, no to bardzo proszę, zwłaszcza dzisiaj.
1: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg.

0: Za 17 minut będzie godzina 8. My Goldfield muzycznie za nami, a my teraz jedziemy na wakacje, z których można wyciągnąć, jak się okazuje, całkiem niezłe odszkodowanie, o czym przekonał się pewien niemiecki turysta.
1: Jak ktoś się uprze i potrafi, a są tacy, którzy odpuszczają, ale on nie odpuścił, był na wakacjach w Grecji, no i słynna bitwa o leżaki. Zazwyczaj mówi się o Polakach, którzy już, wiesz, przed śniadaniem rzucają
0: ręczniki. A to wszystkie nacje walczą.
1: A to w ogóle nawet nie ma opcji, żeby tak porównywać. On wstał o 6, żeby zarezerwować leżaki dla siebie i swoich bliskich.
0: I okazało się, że każdego dnia, kiedy on próbował, to już tam ręczniki leżały, cokolwiek innego, wszystko było porezerwowane, więc się chłop zdenerwował, że on swojego leżaczka nie może wywalczyć. I złożył reklamację do biura podróży, pozwał także w sądzie biuro, że ono nie było w stanie mu zapewnić korzystania z uroków wakacji poprzez to, że leżaka nie było.
1: No i dzieci musiało na ziemi leżeć, no to jest niezdrowe, bo wilka można złapać.
0: Wygrał
1: kasę, rekompensata prawie 1000 euro.
0: I to jest taki pomysł dla naszych rodaków, wracając jednak do Polski, bo zbliżają się wakacje, tak myślę.
1: Ale podpuszczasz.
0: Jak nie będzie miejsca nad Bałtykiem, słuchajcie, w tej pierwszej linii brzegowej, tam gdzie ludzie chodzą, tam gdzie parawan można rozbić, tak żeby nikt nie mógł przejść,
1: no
0: to wtedy jak raz, drugi, trzeci idziesz, nie ma miejsca, pozywasz władze gminy albo odpowiedniego miasta, że ty nie miałeś miejsca w pierwszej tam linii brzegowej.
1: W pierwszym rzędzie,
0: tak,
1: ale to byli tacy, którzy byli mądrzejsi, słuchaj, na Teneryfie, spali na leżakach, żeby zabezpieczyć sobie miejsce na drugi dzień przy basenie.
0: Nie podpuszczamy was.
2: Dzień dobry.
3: Reklama.
4: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
5: Volkswagen. W Action zawsze czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu wzmacniacz zapachu Endless Scent 11,99. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 13,49 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mleko UHT 3,2% Pilos 1 litr w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,29. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez-promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Koncert z okazji Dnia Matki. Szlagierowa gala z humorem już 23 maja w Krotoszynie. Kino Przedwiośnie przy Alei Powstańców Wielkopolskich 18. Duża dawka najlepszych szlagierów i dobrego humoru. Bilety w kasie kina oraz internetowo na kupbilecik.pl. Nie może was tam zabraknąć.
9: Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
3: Reklama.
10: Dzień dobry z Kalisza.

0: Za 8 minut już będzie godzina 8. Piątek Piąteczek przynosi nam także kolejne wiadomości.
1: Góry, morze, a może jeziora? No właśnie, wakacje. Ponoć coraz więcej Polaków już zaczyna o tym myśleć, rezerwować i okazuje się, że boją się jednak latać za granicę ze względu na sytuację. Zostaną w kraju.
0: Czyli będzie boom na turystów nad morzem, tak? W górach jeszcze więcej turystów, jeszcze więcej parawanów i tak dalej. O tym powiemy w wiadomościach o 8.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Reklama.
1: Nie wiem, którą założyć. Białą? Ładna. A ta? Za kolorowa. A może ze stójką albo w tym fasonie? Którą koszulę mam ubrać?
2: Feniks, skarbie, Feniks! Nieważne, którą i jaką, w Feniksie wyglądasz znakomicie.
3: Producent koszul męskich Feniks poleca wszelkiego rodzaju koszule od wizytowych po dzienne. Zapraszamy do sklepu firmowego Kalisz, ulica Towarowa 1B oraz do sklepów patronackich na terenie całego kraju.
1: Feniks to styl i elegancja.
4: Uwaga, promocja! Pierścionki z diamentami 30% taniej. Idealne na zaręczyny. Indywidualne zamówienia realizujemy w 2 dni robocze. Super ceny. Tylko w Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. Promocja. Złote obrączki 1990 zł za parę obrączek. Polecamy komplety na komunie. U nas biżuteria złota i srebrna w super cenach. Oferta specjalna na Dzień Mamy. Piękne prezenty kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. Skupuj złoto i srebro.
5: Nowość w MG Kalisz. Poznaj MG S9. 7-osobowy SUV plug-in hybrid. Komfort, przestrzeń i nowoczesna technologia dla całej rodziny. Już dostępny w MG Grupa Lis. Ulica Poznańska 24. Rusz w przyszłość z MG S9.
6: Bo miłość jest
7: wyjątkowy koncert. Koncert Teresy Werner z okazji Dnia Matki. Zapraszamy już 22 maja do Auli Uniwersytetu Kaliskiego przy ulicy Nowy Świat 4 w Kaliszu. Bilety, Kasa Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu oraz na kupbilecik.pl. To będzie wspaniała zabawa przy największych przebojach Teresy Werner.
8: Czujesz ten rytm? Tak właśnie bije serce twojego ogrodu. Zadbaj o nie i pozwól, aby było doskonałe. Centrum Kamienia zaprasza na ogrodowe łowy. Na ponad 10 tysiącach metrów kwadratowych znajdziesz każdy kamień do ogrodu. Centrum Kamienia, kamienie ozdobne, elewacyjne i tarasowe. Kostka granitowa oraz betonowa. Czekanów przy trasie 25 między Ostrowem a Kaliszem. www.ckamienia.pl. Posłuchaj, to rytm życia ogrodu.
9: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają: młoda kapusta 5,99, awokado Has 2 za 9 zł, warzywa Hortex 1 plus 1 gratis. Z naszej produkcji sernik belgijski i bułka fitness, a z delicji filet zapiekany z warzywami. Uwaga! Ćwiartka z kurczaka 6,99, szynka bez kości 19,90 i pręga wołowa bez kości 49,90. Z Połem Kalisz. Tradycja i jakość.
10: Tysiące roślin w jednym miejscu. Unikalne odmiany, gorące nowości i wyjątkowe promocje. Prosto od polskich szkółkarzy z całej Europy. Nie przegap największego wydarzenia ogrodowego w Wielkopolsce. Ostrów 3MK Arena Ostrów, 16 i 17 maja. Do zobaczenia!
11: 107, 106, 105, 104, 103.
12: Kolejne BMW X3 oraz X5 szybko znajdują nabywców. Pospiesz się i sprawdź ofertę samochodów gotowych do odbioru w BMW Premium Arena Kalisz. Szeroki wybór wersji wyposażenia oraz silnikowych. Przeglądaj dostępne na bmw-kalisz.pl. Wolisz własną konfigurację? Zapytaj naszego doradcę o BMW X3 za 2500 zł netto miesięcznie bez wpłaty wstępnej. Dealer BMW Premium Arena zaprasza. Kalisz, ulica Wrocławska 50A.
0: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
1: Sponsorem programu jest firma Michał i Krzysztof Kurdyk, właściciele i hodowcy kurek znoszących takie jaja. Beznatka 2 koło Kalisza.
2: Pogoda na dziś.
3: Za oknami teraz jest słonecznie, ale zdaniem synoptyków chmury z każdą godziną będzie przybywać i dzisiaj raczej taka właśnie pogoda. Chmury i słońce, ale bez opadów. Chłodno, do 13-14 stopni w regionie. Teraz około 9, wiatr z północy do 15 km na godzinę.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
1: Sponsorem programu jest firma Michał i Krzysztof Kurdyk, właściciele i hodowcy kurek znoszących takie jaja. Beznatka 2 koło Kalisza.
4: Właśnie minęła
5: 8.
4: Radio Centrum.
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
6: Polska podpisze dzisiaj umowę w ramach unijnego programu SAFE. Trwa dogaszanie Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Coraz szybciej rośnie liczba rezerwacji wakacyjnych w Polsce. Polska podpisze dziś umowę z Komisją Europejską w ramach unijnego programu SAFE. To oznacza pożyczkę w wysokości blisko 44 miliardów euro na obronność. Do Polski jeszcze w maju powinna trafić zaliczka w wysokości 6,5 miliarda euro. Szymon Kępka.
7: Pieniądze dla Polski mają być przeznaczone m.in. na realizację programu Tarcza Wschód, rozwój systemów antydronowych, obrony przeciwlotniczej i artylerii, mówi wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.
8: To jest też sygnał, że najbliższe tygodnie dla wszystkich firm zbrojeniowych, tych, którzy będą spełniać warunki i możliwości. To czas wytężonej pracy.
7: Jednocześnie rząd przygotowuje plan, dzięki któremu możliwe ma być wydanie pieniędzy z SAFE także na rzecz Policji i Straży Granicznej. Obecnie nie jest to możliwe ze względu na prezydenckie weto. Pierwsze pieniądze z SAFE mają być wydane w ciągu najbliższych tygodni. Zgodnie z deklaracją rządu 89% funduszy ma trafić do polskiego przemysłu i gospodarki.
6: Dogaszanie cały czas trwa i zajmie zapewne kilka, a nawet kilkanaście dni. Strażakom udało się opanować pożar Puszczy Solskiej. Na Lubelszczyźnie pomógł deszcz, a spłonęło około 300 hektarów lasu.
9: W życiu nie widziałem takiego żywiołu, jaki to był. Ogień szedł górą po koronach drzew.
10: W każdym momencie wyjeżdżając my walczymy nie o siebie, tylko o kogoś głównie. No, jesteśmy do tego powołani.
11: Wodę mamy stosunkowo blisko, jako śmigłowiec jesteśmy w stanie tą wodę pobierać z każdego zbiornika.
6: Strażacy skupiają się teraz głównie na dogaszaniu terenu i gaszeniu ewentualnych zarzewi ognia. W poniedziałek w szkołach w całej Polsce rozpoczną się testy ósmoklasisty. Formuła egzaminu jest bardzo zbliżona do matur, mówi dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Krzysztof Zakrzewski.
12: Ten egzamin jest ważny, dlatego że liczy się w rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej. Nie ma progu zdawalności, natomiast do niego należy przystąpić. Składa on się z trzech egzaminów języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego.
6: Do testu podejdzie ponad 390 tysięcy uczniów z 13 tysięcy szkół podstawowych. A dziś kolejny dzień matur na poziomie rozszerzonym. Rano egzamin z biologii, po południu z filozofii. Do tego pierwszego przystąpi ponad 71 tysięcy maturzystów, do filozofii nieco ponad 2 tysiące. A jeśli chodzi o wakacje, to do łask wracają te w kraju. Jak pisze Puls Biznesu, liczba rezerwacji rośnie w tempie dwucyfrowym. Sytuacja na Bliskim Wschodzie i ogólna niepewność związana z podróżami zagranicznymi sprawiają, że turyści szukają bliższych i bezpieczniejszych kierunków. Największą popularnością cieszy się Bałtyk i właśnie nad morzem wypoczywamy najdłużej, bo średnio około tygodnia. Na drugim miejscu są góry, w których średnio spędzamy około 5 dni, a nad jeziorami 4. Kraków wraca do średniowiecznej tradycji. Już od soboty przy Barbakanie znów będzie można oglądać uroczyste otwieranie bramy miasta, mówi Michał Niezabitowski, dyrektor Muzeum Krakowa.
13: Trzeba wrócić do symboliki miasta, które zawsze miało otwarte bramy, bo otwarta brama jest wielkim symbolem tego, czym jest miasto dzisiaj.
6: Bramy będą otwierane codziennie o 10.20 z wyjątkiem poniedziałków do końca października.
2: Kursy walut.
3: I zaglądamy do kantorów. Średnia cena euro to 4,22 zł, dolar amerykański po 3,60, średni kurs franka szwajcarskiego 4,62 zł, a funt brytyjski 4,88.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. Duet na rano.
3: A muzyczka za darmo od duetu na rano, o proszę, 7:55 prawie.
5: Za uśmiech, wiesz, chociaż jak ktoś tak grymasi i może niekoniecznie ma ochotę się uśmiechać, no to dobrze. No.
3: A uśmiechamy się dzisiaj przede wszystkim do tych, którzy mają okazję do świętowania, bogate to grono.
5: Tak, dzisiaj Aleksander, Dionizy, Ida.
3: A do kompletu dokładamy także imprezę u Michała, Stanisława i Wiktora. Jak się chłopaki zlecą w jedno miejsce, to się będzie działo.
5: No i pamiętajcie, że dzisiaj składamy też życzenia bibliotekarzom.
3: I przyspieszamy już na początek tej godziny numer, który doskonale znacie z anteny Radia Centrum. Fatum, mania szybkości, dajcie głośniej.

0: Reklama.
1: Nowość w MG Kalisz. Poznaj MG S9. Siedmioosobowy SUV plug-in hybrid. Komfort, przestrzeń i nowoczesna technologia dla całej rodziny. Już dostępny w MG Grupa Lis. Ulica Poznańska 24. Rusz w przyszłość z MG S9.
2: Sek-

0: Spróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Zakupy tylko w Społem. Winiary, pomysł na zapiekankę, spaghetti lub garnek chłopski za 3,19. Wspieraj polski handel. Wybierz Społem.
2: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster, tam gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Orzechy nerkowca Ale 100-200 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. I polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Reklama.
7: Dzień dobry z Kalisza.

0: 16 minut już po godzinie 8, a my jeszcze zajrzymy tak nieco bardziej do tego kalendarza, bo okazji do świętowania jest dzisiaj tyle, że dla każdego coś dobrego.
1: To mam coś dla tych najbardziej upartych, aczkolwiek wolałabym, żeby tutaj nie przypisywać tym stworzeniom jakichś negatywnych cech. Światowy Dzień Osła, a to jest naprawdę bardzo przemiłe stworzenie.
0: Kto świętuje, ręka do góry.
1: Pracowite Dobrze. Osiołki są Oczywiście, inteligentne, jasne. Więc wiesz.
0: No i tyle. Do tego mamy dzisiaj wspomniany Dzień Bibliotekarza i Bibliotek i mamy też Dzień Kierowcy Zawodowego. Czyli
1: też ważne
0: czyli
1: święto.
0: W naszym kraju to wszyscy świętują, bo każdy kierowca uważa
1: sami
0: się
1: zawodowcy.
0: Za zawodowca. Tak,
1: no, sami za, a zawodowców brakuje, jasne. Tak na dobrą sprawę, więc ciężko stwierdzić, gdzie ten zawodowy kierowca.
0: Zawodowców pozdrawiamy w każdym fachu, oczywiście jesteście mile widziani i gramy dla was.

0: Reklama. Uwaga, promocja! Pierścionki z diamentami 30% taniej. Idealne na zaręczyny. Indywidualne zamówienia realizujemy w 2 dni robocze. Super ceny. Tylko w Jubilermonika w Galerii Kalisz Carrefour. Promocja. Złote obrączki 1990 zł za parę obrączek. Polecamy komplety na komunie. U nas biżuteria złota i srebrna w super cenach. Oferta specjalna na Dzień Mamy. Piękne prezenty kupuj tam, gdzie taniej. Jubilermonika w Galerii Kalisz Carrefour. Skupuj złoto i srebro.
1: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają: młoda kapusta 5,99, awokado Has 2 za 9 zł, warzywa Hortex 1 plus 1 gratis. Z naszej produkcji sernik belgijski i bułka fitness, a z delicji filet zapiekany z warzywami. Uwaga! Ćwiartka z kurczaka 6,99, szynka bez kości 19,90 i pręga wołowa bez kości 49,90. Z Połem Kalisz. Tradycja i jakość.
0: Reklama.
2: Od radia.
3: Nie będzie L, nie będzie U. Będzie tak, jak się mówi. Tak się mówi. Radio Centrum. Piątek, 10.30. Tym razem...
4: Michała Kraszkiewicza, wójta gminy Żelazków. Zapytamy o inwestycje, te trwające oraz zakończone, a także o stan demografii w gminie. Hashtag warto posłuchać.
3: Radio Centrum. Tak się mówi i tak się słucha.
2: Od radia. Dla ciebie.

0: To zawsze. To zawsze zostanie dobre. Robert Miles i Children w Radiu Centrum.
1: A już za chwileczkę mała przerwa w muzyce, bo czas na kolejne wiadomości z południowej Wielkopolski. Nie przyznano honorowego obywatela miasta Kalisza w tym roku.
0: Z jakiego powodu? Między innymi o tym będziemy mówić o 8.30.
2: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.

0: 8.30 i czas na wiadomości. Kasia Górcewicz.
1: W centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Nie będzie odznaki honorowego obywatelstwa miasta Kalisza. W tym serwisie powiemy także o tym, czy uszkodzony obelisk zostanie naprawiony, a w sporcie stal w Dąbrowie Górniczej.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Honorowego obywatelstwa miasta Kalisza nie przyznano. W tym roku nikt nie otrzyma najwyższego wyróżnienia przyznawanego przez Radę Miasta osobom szczególnie zasłużonym dla lokalnej społeczności, rozwoju i promocji miasta. Natomiast odznakę honorową miasta Kalisza otrzyma 5 osób, a nagrodę miasta Kalisza za 2025 rok jedna.
3: To wyróżnienie dla osób, które poświęcają czas miastu, mieszkańcom tego miasta. To są osoby, które wyróżniają się na tle społeczeństwa. Zgłoszenia były przez różne instytucje i osoby. Te osoby były weryfikowane przez Komisję Rady Miasta, następnie przez kapitułę. Jeżeli chodzi o nagrody pieniężne, to jest tylko jedna nagroda miasta Kalisza. Ona jest przyznana formalnie osobie, ponieważ nie możemy honorować stowarzyszenia.
2: Powiedział Radiu Centrum Sławomir Lasiecki, przewodniczący Rady Miasta Kalisza. Nagrodę Miasta Kalisza w wysokości 20 tysięcy złotych otrzyma w tym roku Przemysław Kurowiak, prezes Stowarzyszenia Poszukiwaczy Śladów Historii Denar w Kaliszu. A wszystkie wyróżnienia zostaną wręczone podczas uroczystej sesji Rady Miasta Kalisza w czerwcu. Nazwiska osób uhonorowanych odznaką znajdziecie na naszej stronie internetowej.
1: www.rc.fm.
2: Obelisk został uszkodzony, więc go ogrodzono, ale czy będzie naprawiony? Pyta Roman, słuchacz Radia Centrum, za pośrednictwem linii interwencyjnej. Mowa o obelisku na cmentarzu żołnierzy radzieckich w Kaliszu. W tym momencie Urząd Miasta wymienia się mailami z Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu w sprawie podjęcia konkretnych działań.
4: Obelisk stoi w centralnej części cmentarza żołnierzy radzieckich. Został uszkodzony w pierwszym kwartale tego roku. Pojawiły się na nim m.in. niebieskie plamy zrobione farbą. Z początkiem marca uszkodzenie obelisku zostało zgłoszone do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu celem podjęcia dalszych działań oraz ustalenia drogi postępowania, poinformowała Radio Centrum Katarzyna Ciupek, rzeczniczka prasowa Urzędu Miasta Kalisza. W kwietniu Wielkopolski Urząd Wojewódzki wysłał odpowiedź w tej sprawie, a raczej pytanie do naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Kalisza. Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu poprosił o przygotowanie oceny stanu technicznego obiektu w kontekście ewentualnego zagrożenia bezpieczeństwa dla osób przebywających w pobliżu oraz wycenę jego remontu. Na tej podstawie będzie można przekazać Urzędowi Miasta Kalisza ewentualne środki finansowe na realizację zadania, poinformowała Radio Centrum Nina Swarcewicz, rzeczniczka prasowa wojewody wielkopolskiej. W 2022 roku po napaści Rosji na Ukrainę kaliskie środowiska prawicowe umieściły na nekropolii tabliczki z napisem "Teren budowy, wstęp wzbroniony". To wywołało dyskusję o możliwości usunięcia symboli radzieckich z cmentarza. Ten, zgodnie z prawem, jest terenem objętym szczególną ochroną, więc takie posunięcia możliwe są po konsultacjach z Rosją. Od momentu ataku tego kraju na naszego wschodniego sąsiada nie jest to możliwe. Agnieszka Walczak, Radio Centrum.
2: Kolejny mecz w ciągu 3 dni z kategorii zwycięstwo albo koniec sezonu. Mowa o drużynie Tasomix Rosiek Stali Ostrów, która po wygraniu u siebie nad Górnikiem Wałbrzych dziś o 20.15 zagra w Dąbrowie Górniczej z tamtejszym MKS-em w pierwszej rundzie fazy play-in Orlen Basket Ligi. W sezonie zasadniczym Stal przegrała 2 razy z MKS-em, ale teraz to nic nie znaczy. Nie mamy nic do stracenia, a apetyt rośnie w miarę jedzenia, powiedzieli Radiu Centrum trener Andrzej Urban i kapitan Stali Daniel Gołębiowski.
5: Oczywiście, że chcielibyśmy teraz bardzo znaleźć się w play-offach.
6: Ale będzie trudno, no nie oszukujmy się, na wyjazdach graliście słabo, a tutaj z tej pozycji niższej startujecie.
5: Startujemy z niższej pozycji, mamy wąską rotację, na pewno będzie trudno, ale nie poddamy się. Jedziemy teraz do Dąbrowy Górniczej i zrobimy wszystko, aby tam zwyciężyć.
7: Życie jest jakie jest, bierzmy to, co mamy w rękach. Nikt by wcześniej nie zakładał tego, że będziemy w fazie play-in, że będziemy walczyć o play-off i tak dalej, że będziemy na połowie sezonu walczyć o Puchar Polski, więc cieszmy się tym, co jest, cieszmy się, jaką mamy drużynę, jaką mamy grupę, jakich mamy kibiców. Bądźmy wdzięczni za to, bo to są naprawdę takie małe rzeczy, które dają tą pozytywną energię dla całej społeczności, dla klubu.
2: Zwycięzca meczu w Dąbrowie Górniczej zagra w niedzielę z przegranym z pary Anwil Włocławek, Orlen Zastal Zielona Góra. Drużyna, która przegra, zakończy sezon 2025-26.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
8: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Pro Plus Grupa Lis, centrum aut dostawczych i modyfikowanych Kalisz, ulica Łódzka 71.
9: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
10: Informacje dla kierowców.
0: Za 26 minut 9 na drogach jest spokojnie, warunki do jazdy dobre, a jeśli chodzi o miejsca, w których teraz jedziemy nieco wolniej, no to w Kaliszu, między innymi okolice Wojska Polskiego i Stawiszyńskiej, 3 maja Majkowska na pewnym fragmencie też dość mocno zatłoczona. Ta okolica miasta tutaj nam się zakorkowało. Wojska Polskiego, Poznańska, tutaj też więcej aut na krzyżówce i poza tym przez Kalisz przejedziecie bez żadnych większych utrudnień. Pod Kaliszem droga numer 12 z Duny. W jedną i w drugą stronę mamy zwężenia, pracę drogowców i tam oczywiście w godzinach szczytu, a nawet teraz spory ruch i ograniczenia. Tak jak za Ostrowem w kierunku Krotoszyna. 36 nadal w remoncie na 2-3-kilometrowym odcinku, a to sprawia, że trzeba sobie wziąć spory zapas, nawet kilkunastominutowy na to, żeby przejechać na czas. Ostrów Wielkopolski, Reduchowskiego w remoncie na dużym odcinku, Klasztorna również, a poza tym przez miasto jedziecie bez większych utrudnień. I to wszystko, jeśli chodzi o te najważniejsze utrudnienia w regionie. Pozostaje życzyć szerokości. Za informacje dziękujemy Taxi Echo 196-23.
8: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Pro Plus Grupa Lis, centrum aut dostawczych i modyfikowanych Kalisz, ulica Łódzka 71.
9: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
2: Jeżeli wybieracie się na wakacje, o których już mówiliśmy, do Włoch, albo nawet na szybszy wyjazd, to trzeba będzie uważać, jeżeli zabieracie ze sobą na przykład hulajnogę, bo już wkrótce wchodzi w życie reforma włoskiego kodeksu drogowego, który wprowadza jedne z najbardziej surowych przepisów dotyczących hulajnóg w Europie. Nowe regulacje dotyczą nie tylko obywateli Italii, ale turystów właśnie, więc wiele urządzeń kupionych w Polsce nie będzie miało prawa wjechać na włoskie drogi.
1: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg.

0: Reklama.
1: Hej, słyszałaś? W TipTopie sprzedają teraz używaną odzież na kilogramy.
2: Nie do wiary.
3: Odzież używana na kilogramy?
1: Tak, modna odzież używana na wagę. Światowe marki. I to wszystko w super cenie.
3: Trzeba się tam wybrać.
4: Tak, to nowość. Oferujemy modną odzież na wagę oraz buty, torby, torebki, zabawki, gadżety i inne rzeczy. TipTop, Ostrów Wielkopolski, Głogowska 14, pierwsze piętro.
5: Uwielbiam rysowanie.
6: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się
7: bezpiecznie.
6: Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen.
8: Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia.
9: Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
10: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
0: Reklama.

0: kalendarz muzyczny.
1: Dzisiaj w kalendarzu jedna data w historii muzyki, ale za to jaka? Rok 1975.
2: No właśnie, Enrique Iglesias właśnie wtedy się urodził, hiszpański wokalista, syn piosenkarza i kompozytora Julio Iglesiasa.
1: Julio piękne piosenki tworzył, Enrique również, takie, które z jednej strony mogą nas ukołysać, bo było kilka takich przebojów Enrique.
2: Tak, romantycznych trochę.
1: Ale były też takie, przy których można było się poruszać, oj tak, i to dość solidnie na niejednej imprezie.
2: 98. rocznik, dokładnie kawałek, który mamy dla was już za moment.
1: Enrique Iglesias, Bailamos.

0: To Maria Carey nastrojowo na poranek. Też takie numery lubimy wam zagrać, żebyście mogli trochę zwolnić w pracy. Za 5 minut będzie 9.
1: A już za chwilę kolejne wiadomości, a w nich o portalach społecznościowych, które nie chronią przed samotnością. To kolejne badania naukowców.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: Reklama.
2: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na bydm-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
3: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
1: Sponsorem programu jest firma Michał i Krzysztof Kurdyk, właściciele i hodowcy kurek znoszących takie jaja. Beznatka 2 koło Kalisza.
2: Pogoda na dziś.
3: Na tej pogodzie no nie jest to zachwycająca wiosna taką jak lubimy, bo dzisiaj mniej słońca, na razie bez opadów i maksymalnie w okolicach 14 stopni na plusie w naszym regionie. Wiatr teraz północy, wieje słabo, 9 km na godzinę i niewiele przyspieszy, a na barometrach 1020 hektopaskali.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
1: Sponsorem programu jest firma Michał i Krzysztof Kurdyk, właściciele i hodowcy kurek znoszących takie jaja. Beznatka 2 koło Kalisza.
4: Właśnie minęła 9:00. Radio Centrum.
5: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
6: Adwokat od trumny na kółkach zatrzymany. Nawet kilkanaście dni potrwa dogaszanie Puszczy Solskiej. WHO spodziewa się kolejnych przypadków hantawirusa. Dorota Wardecka. Poszukiwany listem gończym łódzki prawnik Paweł K., znany jako adwokat od trumien na kółkach, został zatrzymany w mieszkaniu pod Hrubieszowem, w którym się ukrywał. Mężczyzna nie stawił się wcześniej do zakładu karnego. Miał tam odbyć wyrok 18 miesięcy więzienia za spowodowanie wypadku, w którym zginęły dwie kobiety. Był całkowicie zaskoczony wizytą policjantów. Nie stawiał oporu podczas zatrzymania, mówi Adam Dębiński z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.
7: Funkcjonariusze wytypowali konkretny adres. To kolejny sukces łódzkich policjantów, który pokazuje, że nikt nie może czuć się bezkarny, a ukrywanie się przed wymiarem sprawiedliwości zawsze kończy się w ten sam sposób, osadzeniem w placówce penitencjarnej.
6: Do wypadku doszło prawie 5 lat temu na drodze Barczewo-Jeziorany na Warmii. Pożar Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie opanowany przez strażaków. Teraz trwa dogaszanie, które może zająć jeszcze kilka, a nawet kilkanaście dni. Z ogniem strażacy walczyli 3 dni.
8: Staramy się bezpiecznie wykonywać precyzyjnie koordynując wszystkie nasze zadania. Mamy dużą sprawność. Te załogi, które wykonują moi koledzy, naprawdę robią to bardzo szybko. Ilość wody zrzucanej jest bardzo duża. Precyzja jest ważna czasami. Czasami wcale nie ilość zrzutów, czasami precyzja po to, żeby ten ogień zablokować, wiecie, żeby on się nie rozprzestrzeniał.
6: A spłonęło około 300 hektarów lasu. Może pojawić się więcej przypadków hantawirusa, ogłosiła Światowa Organizacja Zdrowia po tym, jak choroba pojawiła się wśród pasażerów statku wycieczkowego. Trójka z nich zmarła. Organizacja spodziewa się jednak, że epidemia będzie miała ograniczony zasięg, jeśli zostaną zachowane środki ostrożności. Na tę chwilę liczba potwierdzonych przypadków zakażenia wirusem jest niewielka, ale może wzrosnąć, mówi szef WHO Tedros Ghebreyesus.
9: Jak dotąd zgłoszono 8 przypadków, w tym 3 zgony. 5 z tych 8 przypadków potwierdzono zakażenie hantawirusem, a w pozostałych 3 istnieje podejrzenie zakażenia.
6: WHO nie wyklucza, że podczas rejsu statku doszło do zainfekowania innych pasażerów. Hantawirusy są niebezpieczne dla zdrowia i życia ludzi. Przenoszą się zazwyczaj przez kontakt z gryzoniami. Mogą wywołać ciężkie choroby układu oddechowego. Warszawa i Rzym zacieśniają relacje. Podczas wizyty polskiego premiera we Włoszech padła też zapowiedź o pracach nad nowym polsko-włoskim traktatem. Jak wcześniej mówił premier Tusk, na wzór tego francuskiego i brytyjskiego.
10: Wspólne poglądy geopolityczne, więc nie ma żadnego powodu, żeby także nasze relacje od strony formalnej, żeby nie były na tym najwyższym poziomie. Już się cieszę na to. My na pewno jeszcze po drodze podpiszemy niejedną umowę.
6: Premier Donald Tusk widział się również z papieżem Leonem XIV, który dziś obchodzi rocznicę pontyfikatu. Portale społecznościowe nie chronią przed samotnością. Do takich wniosków doszli naukowcy z Oregonu, badający 1500 osób w wieku od 30 do 70 lat. Z ich obserwacji wynika, że kontaktowanie się online z osobami, które rzeczywiście się zna, nie wiąże się z większą samotnością, ale też nie jest związane z jej zmniejszeniem. Natomiast kontakty z nieznajomymi w społecznościówkach korelują z samotnością. A przy okazji około 35% znajomych w mediach społecznościowych to właśnie osoby, których badani nigdy nie spotkali osobiście.
2: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Znamy już finalistów wszystkich europejskich pucharów. O triumf w Lidze Europy walczą Freiburg i Aston Villa, bo Niemcy pokonali wczoraj Bragę 3-1, a Anglicy Nottingham Forest 4-0. W Lidze Konferencji w finale spotkają się Crystal Palace i Rayo Vallecano. Anglicy wygrali z Szachtarem Donieck 2-1, a Hiszpanie ze Strasburgiem 1-0. Finał Ligi Europy 20 maja w Stambule, Ligi Konferencji 27 maja w Lipsku, a Ligi Mistrzów 30 maja w Budapeszcie. Do zakończenia sezonu w Ekstraklasie pozostały już tylko 3 kolejki. Na razie wiemy jedynie, że do pierwszej ligi spadnie na pewno Termalik, a nie Ciecza. Mistrzem może zostać już w ten weekend Lech Poznań pod warunkiem, że wygra dziś z Arką Gdynia, a jutro Górnik Zabrze nie pokona Zagłębia Lubin, a Jagiellonia Białystok pogoni Szczecin. Granie rozpoczniemy jednak w Częstochowie, gdzie Raków podejmie o 18:00 Koronę Kielce. Gospodarzy po raz pierwszy poprowadzi Dawid Kroczek, który ostatnie miesiące przepracował w dziale skautingu Rakowa.
11: To nie było wielkiej filozofii, jeżeli chodzi o jakby cały ten proces. Zadzwonił właściciel Michał Świerczewski z jasnym jakby pytaniem, czy no widzimy tutaj jakby wspólną współpracę na te kolejki, które zostały do końca. Wiedziałem, co się dzieje w klubie, no bo jakby też taką funkcję pełniłem. Nic nowego i nie trzeba się do tego coś jakoś specjalnie przygotowywać, no bo jesteś na bieżąco w takich działaniach.
2: Jutro niezwykle ważne mecze w kontekście walki o utrzymanie Widzew Łódź podejmie Lechia Gdańsk. Nie będzie łączenia sportów zimowych i letnich na Igrzyskach Olimpijskich. MKOL wykluczył takie rozwiązanie, o którym mówiło się od jakiegoś czasu w kontekście zimowych igrzysk w Alpach Francuskich za 4 lata. Mówi przewodnicząca MKOL-u Kirsty Coventry.
12: We will vote for the program in June.
2: Głosowanie nad programem odbędzie się wprawdzie w przyszłym miesiącu, ale już podjęliśmy decyzję, że nie znajdą się na tych igrzyskach żadne sporty letnie ani dyscypliny łączone. Program będzie obejmował wyłącznie sporty na śniegu i lodzie. Francuzi brali pod uwagę włączenie do programu takich dyscyplin jak biegi przełajowe, kolarstwo przełajowe i gravelowe. Obrońcy tytułu, piłkarze ręczni Magdeburga po raz drugi pokonali PIK, Szeged i uzupełnili stawkę uczestników w turnieju Final Four Ligi Mistrzów. W czerwcowej imprezie w Kolonii zagrają również Aalborg, Fikse Berlin i Barcelona.
5: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: 5 minut po godzinie 9:00, piątek, piąteczek, piątunio i mam dla Was kolejne powiedzonka dotyczące tego dnia. Piątek widzi więcej uśmiechów niż jakikolwiek inny dzień tygodnia pracy, no proszę. No i jeszcze jedno, piątek to taki najsłodszy dzień tygodnia, kiedy snujesz plany, kiedy masz marzenia. Ja Wam życzę, żeby te się spełniły i żebyście doczekali naprawdę bardzo przyjemnych tematów. Przyjemnie również w muzyce, dla tych, którzy tak się cieszą, no to ta piosenka jest tego najlepszym dowodem. I'm so excited i Pointer Sisters.
5: Duet na rano.

0: Reklama.
1: Hej, słyszałaś? W TipTopie sprzedają teraz używaną odzież na kilogramy.
2: Nie do wiary.
3: Odzież używana na kilogramy?
1: Tak, modna odzież używana na wagę. Światowe marki. I to wszystko w super cenie.
3: Trzeba się tam wybrać.
4: Tak, to nowość. Oferujemy modną odzież na wagę oraz buty, torby, torebki, zabawki, gadżety i inne rzeczy. TipTop, Ostrów Wielkopolski, Głogowska 14, pierwsze piętro.
5: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji Domino's 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
6: Zakupy tylko w Smole. Danon Actimel 4x 100 gramów w asortymencie za 7,99. Wspieraj polski handel. Wybierz Smole.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
7: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Reklama.
9: Dzień dobry z Kalisza.

0: каждый раз конкурс.
1: Киноцентром, Центром культуры и штуки Łazienna 6, а там дзieje się, bo dzisiaj mamy co prawda jeden film, ale za to naprawdę dobry. Dobrze się kłamie w miłym towarzystwie.
2: O. Do zobaczenia o godzinie 16. Właśnie ta produkcja, czyli film, który powraca na ekrany 10 lat po światowej premierze. Będzie kolejna okazja, żeby zobaczyć właśnie ten obraz.
1: No właśnie, wystarczy do nas zadzwonić. Numer znacie, 88 400 106 i 4. No to sprawdźmy, kto się z nami. Halo, halo, dzień dobry.
3: Halo, halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry, kto się do nas zadzwonił?
3: Natalia.
1: Cześć Natalko, cześć, dzień dobry, ale mi tutaj normalnie się linia grzeje. Byłaś pierwsza, więc witamy cię serdecznie. Czy ty chcesz się wybrać do kina?
3: Oczywiście.
1: No dobrze, to w takim razie jeszcze wiesz dobrze, że to kino jest, które ma wiele do zaoferowania. Czy ty ten film widziałaś już?
3: Nie jeszcze.
1: No dobrze, to wszystko przed tobą. To jeszcze tylko podpowiem, że w razie czego to w poniedziałek też jest fajny film. Dmuchawce, to jest taka animacja francuska, też przepiękna i być może będzie można także zabrać dzieci. Czy ty wiesz, kogo chcesz zabrać?
3: No męża.
1: No męża. No dobrze, no to w takim razie życzę tobie i mężowi udanego seansu, a teraz jeszcze możesz szybko pozdrawiać.
3: Pozdrawiam męża. Całą rodzinkę, wszystkich radiosłuchaczy i oczywiście całą ekipę Radio Centrum.
1: Bardzo dziękujemy. Życzymy tobie także wszystkiego co najlepsze. Zostań jeszcze chwilę przy telefonie.
0: Reklama. Sklepy z Połem w Kaliszu polecają. Młoda kapusta 5,99. Awokado Hass 2 za 9 zł. Warzywa Hortex 1 plus 1 gratis. Z naszej produkcji sernik belgijski i bułka fitness. A z delicji filet zapiekany z warzywami. Uwaga! Ćwiartka z kurczaka 6,99, szynka bez kości 19,90 i pręga wołowa bez kości 49,90. Z Połem Kalisz. Tradycja i jakość.
4: Nie wiem, którą założyć. Białą? Ładna. A ta? Za kolorowa. A może ze stójką albo w tym fasonie? Którą koszulę mam ubrać?
5: Feniks, skarbie Feniks. Nieważne, którą i jaką, w Feniksie wyglądasz znakomicie.
6: Producent koszul męskich Feniks poleca wszelkiego rodzaju koszule od wizytowych po dzienne. Zapraszamy do sklepu firmowego Kalisz, ulica Towarowa 1B oraz do sklepów patronackich na terenie całego kraju.
4: Feniks to styl i elegancja.
0: 107, 106, 105, 104, 103. Kolejne BMW X3 oraz X5 szybko znajdują nabywców. Pospiesz się i sprawdź ofertę samochodów gotowych do odbioru w BMW Premium Arena Kalisz. Szeroki wybór wersji wyposażenia oraz silnikowych. Przeglądaj dostępne na bmw-kalisz.pl. Wolisz własną konfigurację? Zapytaj naszego doradcę o BMW X3 za 2500 zł netto miesięcznie bez wpłaty wstępnej. Dealer BMW Premium Arena zaprasza. Kalisz, ulica Wrocławska 50A.
7: Kochanie, a wjazd i podjazd uwzględniłeś?
8: Oczywiście.
7: A przydomowy parking?
8: Naturalnie.
7: A taras?
8: Bezwzględnie.
7: I to wszystko sama zaprojektowałaś?
8: Poniekąd. Pomógł mi Wesołek.
7: Wiedziałem, bo u Wesołka darmowy projekt kostki brukowej firmy Drogbruk.
8: I gwarancja super ceny.
7: Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. Kalisz Piłsudskiego 17. mbwesołek.pl.
0: Reklama.
9: Od radia.
10: Nie będzie L, nie będzie U. Będzie tak, jak się mówi. Tak się mówi. Radio Centrum. Piątek, 10.30. Tym razem...
11: Michała Kraszkiewicza, wójta gminy Żelazków. Zapytamy o inwestycje, te trwające oraz zakończone, a także o stan demografii w gminie. Hashtag warto posłuchać.
10: Radio Centrum. Tak się mówi i tak się słucha.
9: Od radia. Dla ciebie.

0: Billie Jean na kolejny klasyk, oczywiście od Michaela Jacksona, 26 minut po 9.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: A za chwilę kolejne wiadomości i kolejna i szósta akcja sprzątania rzeki Prosny.
2: O tym powiemy wam o 9.30.

0: 9:30 minęła, czas na kolejne wiadomości z naszego regionu. Kasia Górcewicz.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Znęcał się nad kotem, usłyszał zarzuty. W tym serwisie także o wielkim sprzątaniu Prosny i w rewanżu w Kielcach.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Zarzut znęcania się nad zwierzętami postawiono 39-latkowi, który miał kopać i rzucać kotem. Mężczyzna w tej sprawie był wczoraj przesłuchiwany.
4: Zatrzymany wczoraj wieczorem 39-letni mężczyzna, który podczas spaceru miał znęcać się nad kotem, dziś usłyszał zarzut. Policjanci Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą na podstawie zebranego materiału dowodowego przedstawili zatrzymanemu zarzut znęcania się nad zwierzętami. Decyzją prokuratora wobec podejrzanego zastosowano również środek zapobiegawczy w postaci dozoru policji.
2: Powiedziała Radio Centrum podkomisarz Anna Jaworska-Wojnicz, oficer prasowa Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu. Zgłoszenie w tej sprawie policja otrzymała w środę wieczorem od kobiety, która była świadkiem zdarzenia. Ona też umieściła w mediach społecznościowych nagranie, na którym widać, jak mężczyzna maltretuje zwierzę. To jeden z dowodów w sprawie. W dniu zajścia policja przesłuchiwała też pierwszych świadków. Nie wiadomo, czy mężczyzna przyznał się do winy. Za znęcanie nad zwierzętami grozi do 3 lat pozbawienia wolności, za znęcanie ze szczególnym okrucieństwem do 5 lat więzienia.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
2: Wystarczy raz przepłynąć się Prosną, by dostrzec jej niepowtarzalny urok, walory przyrodnicze oraz rekreacyjne. Żeby w sezonie wszystkie atuty były widoczne, a wypoczywanie przyjemne, miłośnicy i propagatorzy rzecznej rekreacji posprzątają Prosnę. To 6. akcja organizowana przez Starostwo Powiatowe w Kaliszu, do której włączają się samorządy i różnego rodzaju organizacje z gminy, przez które rzeka przepływa, oraz wypożyczalnie kajaków udostępniające bezpłatnie sprzęt pływający, umożliwiający prowadzenie akcji na wodzie.
5: Zauważamy, co prawda, że tych śmieci jest być może mniej, natomiast no, rzeczywiście one ciągle są. Oczywiście przeróżne rzeczy znajdują się w rzece. To jest zaskakujące, jak dziwne przedmioty możemy wyłowić z tej rzeki, bo były i piłki, i krzesła, różnego rodzaju oczywiście zawsze butelki, puszki. To tradycyjnie no, są też i martwe zwierzęta, też się takie trafiają na naszej trasie, ale no, robimy wszystko, żeby ta nasza piękna Prosna przed sezonem kajakowym była posprzątana, była atrakcyjna i oczywiście do takiego odwiedzania naszego powiatu kaliskiego i zwiedzania go z perspektywy kajaka oczywiście zachęcamy.
2: Powiedziała Radiocentrum Marta Wolarz ze Starostwa Powiatowego w Kaliszu, koordynatorka i jedna z pomysłodawczyń akcji sprzątania Prosny. Zazwyczaj udaje się wysprzątać około 50-kilometrowy odcinek od Grabowa nad Prosną do Kalisza, a w wyławianiu śmieci z rzeki oraz zbieraniu ich z nadbrzeży może wziąć udział każdy. Ta akcja odbędzie się w tę sobotę 9 maja. Start o 10, a finał o 15 w przystajni. W przystajni. To w zasadzie formalność, ale trzeba ten mecz zagrać, zakończyć go w zdrowiu i wyciągnąć jak najlepsze wnioski na pojedynki o brązowe medale. Mowa o rewanżowym pojedynku Rebut KPR Ostrowi z Industrią. Dziś o 20:30 w Kielcach rozpocznie się drugi mecz półfinałowy play-off Orlen Superligi, w którym wicemistrz kraju podejmie brązowego medalistę poprzednich rozgrywek. W pierwszym meczu w Ostrowie do przerwy był remis 15-15, a skończyło się wygraną faworyta z Kielc 34-26. Dla nas to cenna lekcja przed najważniejszymi meczami w sezonie, powiedzieli Radiocentrum Patryk Marciniak, Jakub Zimny i asystent Kima Rasmusena Rafał Stępniak.
6: Trzeba być realistami, ale będziemy walczyć na pewno o jak najwyższe cele. Chcemy się tam też dużo pogadać tak dzisiaj, przynajmniej w pierwszej połowie. Nie mamy nic do stracenia i będziemy walczyć.
7: No, nie ma co się oszukiwać. No, pojedziemy, powalczymy. Na pewno jeszcze taki to będzie dla nas mega dobry trening przed Gdańskiem, uważam. No nie, znajdziemy do Kielc jeszcze teraz powalczyć i popracujemy nad paroma rzeczami. Może też któryś z chłopaków z kontuzji już gdzieś tam wróci z tych małych, drobnych urazów.
8: My też chcemy w każdym meczu się uczyć, podnosić swoje możliwości, a gdzie jak nie z takim zespołem, który to jest czołówka światowa, gdzie tu na tle takiego zespołu możemy sprawdzić swoje możliwości, przećwiczyć pewne warianty. Jak wyjdzie, tak wyjdzie. No, natomiast no, nie ma co ukrywać, nie ma się co czarować, że najważniejsze będą w tym sezonie mecze z Gdańskiem.
2: W drugim półfinale Orlen Superligi rywalizuje obrońca tytułu Orlen Wisła Płock z PGE Wybrzeżem Gdańsk.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Reklama. Uwaga, promocja! Pierścionki z diamentami 30% taniej. Idealne na zaręczyny. Indywidualne zamówienia realizujemy w 2 dni robocze. Super ceny. Tylko w Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. Promocja. Złote obrączki 1990 zł za parę obrączek. Polecamy komplety na komunie. U nas biżuteria złota i srebrna w super cenach. Oferta specjalna na dzień mamy. Piękne prezenty kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. Skupuj złoto i srebro.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło Ekstra Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Spotkaj się z wielką sztuką, z mistrzami aktorstwa, z samym sobą. 66. Kaliskie Spotkania Teatralne. Festiwal Sztuki Aktorskiej. 19 spektakli, ponad 100 ról aktorskich. Kalisz, 18 kwietnia, 16 maja. Główny sponsor MTM Consulting Developer. Platynowy sponsor Calmedica.
4: Castorama!
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
4: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
5: Tak?
4: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama! Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Potrzebujesz roślin do ogrodu lub na balkon? Z pomocą przychodzi szkółka drzew i krzewów ozdobnych Olea. W naszej ofercie znajdziesz trawy ozdobne, hortensje, rośliny balkonowe i wiele innych roślin. Szkółka drzew i krzewów Olea. Kalisz, ulica Świętego Michała 114. Czynne od poniedziałku do piątku od 8.30 do 17.00. W soboty od 9.00 do 13.00. www.oleaszkółka.pl.
7: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
0: Reklama.
8: Zapraszam Ciebie na to spotkanie i wtedy wrócę.

0: Czas na małą zmianę nuty.
1: A teraz w Radiu Centrum Rok z okienka.
0: Czas na dobry rocznik, bo 1982 Buddy, Deliver Us From Evil, ten tytuł albumu, a z niego prosto kawałek Hold On To Love.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Za chwilę kolejne wiadomości z kraju i ze świata, a w nich Polska, która podpisze dzisiaj umowę w ramach programu Safe, a będą także polskie elektroniczne auta. Jakie o tym już o 10:00?
2: Reklama.
3: Nowość w MG Kalisz. Poznaj MG S9. Siedmioosobowy SUV plug-in hybrid. Komfort, przestrzeń i nowoczesna technologia dla całej rodziny. Już dostępny w MG Grupa Lis, ulica Poznańska 24. Rusz w przyszłość z MG S9.
4: Tysiące roślin w jednym miejscu. Unikalne odmiany, gorące nowości i wyjątkowe promocje. Prosto od polskich szkółkarzy i z całej Europy. Nie przegap największego wydarzenia ogrodowego w Wielkopolsce. Ostrów 3MK Arena Ostrów, 16 i 17 maja. Do zobaczenia!
5: Szykujesz kampera w trasę? Centrum Kempingowe Ostrów Wielkopolski przy ulicy Okulnej 1. Zaprasza. Wykonujemy profesjonalne przeglądy gazowe i przedsezonowe. Montujemy klimatyzację, fotowoltaikę, markizy, bagażniki, instalacje wodne i elektryczne oraz wiele innych. Zapewniamy naprawy powypadkowe i uszczelnienie.
6: Na hasło radio 10% rabatu na usługi.
5: Zadzwoń 690-680-245. Powtarzam 690-680-245. Okulna 1. Zapraszamy.
2: Reklama. This one is dedicated to them heartbroken lovers.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło kalisza, rogatka 20C.
1: Sponsorem programu jest firma Michał i Krzysztof Kurdyk, właściciele i hodowcy kurek znoszących takie jaja. Beznatka 2 koło kalisza.
2: Pogoda na dziś.
3: Przewędrował do nas od północy antycyklon Xeri z centrum nad Bałtykiem. No i płynie cały czas to chłodniejsze powietrze polarne z nadpółnocnego Atlantyku. A to sprawia, że dzisiaj temperatura także niezbyt ciekawa i zachmurzenie także spore. 10 stopni tyle na moim radiowym termometrze, jeszcze 4 więcej. Dziś maksymalnie w okolicach 14. Wiatr z północnego wschodu wieje słabo, a na barometrach w tym momencie 1020 hektopaskali. Warunki biometeo są dziś obojętne.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło kalisza, rogatka 20C.
1: Sponsorem programu jest firma Michał i Krzysztof Kurdyk, właściciele i hodowcy kurek znoszących takie jaja. Beznatka 2 koło kalisza.
4: Właśnie minęła
3: 10.
4: Radio Centrum.
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Polska podpisze dziś umowę w ramach programu SAFE. Będą polskie elektroniczne auta, ale nie pod marką Izery. Trump odracza wyższe cła na towary z Unii Europejskiej. Dorota Wardycka. Na systemy antydronowe i realizację programu Tarcza Wschód zostaną przeznaczone pieniądze z programu SAFE. Za nieco ponad 3 godziny podpisana zostanie umowa z Komisją Europejską. W ramach programu nasz kraj otrzyma unijną pożyczkę w wysokości blisko 44 miliardów euro na obronność. W połowie marca prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę wdrażającą SAFE, przypomina wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk.
6: Jedna część sceny politycznej w pewnym momencie z tego się wyłączyła, podejmując po prostu antyunijną i antyeuropejską decyzję w imię partykularnych interesów.
5: W odpowiedzi na prezydenckie weto rząd przyjął uchwałę w sprawie programu Polska Zbrojna, która upoważnia szefa MON-u oraz ministra finansów do podpisania umowy. To symboliczne odcięcie od marki Izera, która nigdy nie wyszła poza plany, i nowy początek dla budowy samochodu elektrycznego w Polsce. Tak minister aktywów komentuje podpisanie przez Electromobility Poland porozumienia z tajwańską spółką Foxconn. Dzięki niej ma powstać fabryka aut elektrycznych w Jaworznie. Dzięki zawarciu porozumienia Polska nie straci ponad 4,5 miliarda złotych na rozwój elektromobilności z Krajowego Planu Odbudowy. Tomasz Węcka.
7: Dostęp do pieniędzy z KPO na fabrykę w Jaworznie był niemożliwy bez partnera strategicznego, który podzieli się technologią budowy aut elektrycznych. Chińczycy budzili wątpliwości związane z bezpieczeństwem. Stanęło na koncernie z Tajwanu, mówi minister aktywów.
8: Do końca żyliśmy w napięciu, bo te negocjacje były trudne. Porozumienie jest podpisane, a środki z KPO zostaną wykorzystane.
7: Zdaniem Wojciecha Balczuna to zupełnie inne podejście niż historyczny projekt Izery,
8: który spoza prezentacji PowerPointowych nigdy nie wyszedł poza oczywiście wykupieniem działki i wycięciem drzew.
7: Prezes Electromobility Poland Cyprian Gronkiewicz zapewnia, że między innymi poszycia zewnętrzne, fotele, deska rozdzielcza, część wnętrza i podwozia będą produkowane w Polsce. Fabryka w Jaworznie ma na start produkować 3 modele aut. Nazw jeszcze nie znamy, ale nie będzie to Izera.
5: Prezydent Donald Trump ogłosił odroczenie wyższych ceł na towary z Unii Europejskiej do 4 lipca. To po rozmowie amerykańskiego prezydenta z przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen. Wcześniejsze zapowiedzi mówiły o podwyższeniu ceł na auta już w tym tygodniu do 25% z obecnych 15%. Wyższe cła mogłyby uderzyć również w Polskę, która jest ważnym producentem i eksporterem części samochodowych. Koalicja Obywatelska zdecyduje, czy ukarać dyscyplinarnie senatora tej partii Tomasza Lenca. To po jego wizycie w szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim, gdzie był z synem, kontrola wykazała, że z pominięciem kolejki. Jak mówi Dorota Łopoda, rzeczniczka koalicji.
9: Są wyniki kontroli NFZ-u, które potwierdziły nieprawidłowości. Nikt nie stoi ponad prawem, więc oczekujemy od senatora Lenca wyjaśnień.
5: Narodowy Fundusz Zdrowia nałożył na szpital 134 tysiące złotych kary. Tyranozaury były nie tylko drapieżnikami, żywiły się również padliną. Do takich wniosków doszli naukowcy z Danii, którzy zbadali skamieniałe fragmenty kostne stopy dużego tyranozaura sprzed 75 milionów lat, wykonując trójwymiarowe skany o wysokiej rozdzielczości. Poddali analizie znajdujących się na nich 16 śladów zębów.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: No dobra, to dosyć takich przeróżnych, zatrważających wiadomości. Wracamy do tego, co najprzyjemniejsze. Piątek, piąteczek i muzyka.
10: A czy ja mogę zrobić to ostatnie? Piątunio.
3: No, specjalnie cię zostawiłam.
10: Jest, no właśnie. Jak tu nie powiedzieć słuchaczom, że taki przyjemny czas? Choć pewnie są tacy, którzy nie mają wolnego podczas weekendu,
3: na
10: ale...
3: Na przykład ja.
10: Ojej.
3: Ale ja będę z muzyką, z słuchaczami,
10: no
3: więc będzie przyjemnie.
10: No to jaka to
3: nie
10: praca
3: narzekam,
10: jest? Gdzie
3: nie narzekam.
10: Tam? No. Grajmy coś ładnego.
3: Mówisz? Dobrze, to damy Madonnę, La Isla Bonita.
2: Duet na rano.

0: Reklama.
1: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
0: Reklama.
2: Od radia.
3: Nie będzie L, nie będzie U. Będzie tak, jak się mówi. Tak się mówi. Radio Centrum. Piątek, 10.30. Tym razem...
4: Michała Kraszkiewicza, wójta gminy Żelazków. Zapytamy o inwestycje, te trwające oraz zakończone, a także o stan demografii w gminie. Hashtag warto posłuchać.
3: Radio Centrum. Tak się mówi i tak się słucha.
2: Od radia. Dla ciebie.

0: czyli co tam żeśmy wygooglali najlepszego?
1: Żadnych celebrytów, ale bardzo ważne rzeczy takie przyszłościowe, co ktoś by powiedział, że to bardziej film, ale proszę, jest Seul i buddyjscy mnisi, którzy przejęli szeregi do swojego zakonu humanoidalnego robota.
2: I to nie byle jakiego robota, bo to jest robot, który naprawdę już sporo potrafi, żeby się dostać do zakonu. No, robot o imieniu Gabi, bo takie imię przyjął, musiał sporo zrobić. Prawie że egzamin zdał.
1: Dokładnie. Tam działo się sporo, bo to jest 5 buddyjskich wskazań, które były też tak delikatnie zmodyfikowane za pomocą sztucznej inteligencji pod jego potrzeby.
2: Robot złożył przysięgę, że będzie tak szanować życie, nie będzie go krzywdzić, nie będzie niszczyć innych robotów i przedmiotów, będzie posłuszny ludziom. To w sumie dość ważne, bo różnie może być ze sztuczną inteligencją i nie będzie się sprzeciwiać ludziom. Oraz...
1: No właśnie, nie będzie zachowywać się niemój w sposób mogący kogoś oszukać i przy okazji nie będzie marnował energii przez nadmierne ładowanie się. No, ja myślę, że to na człowieka można przerzucić.
2: Oczywiście, wiesz? Jasne. Ale to nie marnowanie energii, ładna sprawa. Czyli on będzie tak jechał na minimum. Taki tam 15% naładowania baterii na wszelki wypadek, żeby nie padł, ale też żeby nie narobić problemów. Żeby być nadal ekologiczny i ekonomiczny.
1: Bardzo mi się podoba, bo jest podane, że tych 5 wskazań będzie uznane za podstawowe zasady nie tylko dla samych buddystów, ale dla społeczeństwa, które będzie w przyszłości to niedalekiej koegzystować z robotami właśnie. Przypomina mi się taki film Twórca. Jakbyście nie widzieli, to polecam. Show is hot out here. No.

0: Upgrade. Komfort, przestrzeń i nowoczesna technologia dla całej rodziny. Już dostępny w MG Grupa Lis, ulica Poznańska 24. Rusz w przyszłość z MGS 9.
1: Zakupy tylko w Społę. Kawa Jacobs Kronung lub Jacobs Night and Day 250 gramów za 17,99. Wspieraj polski handel. Wybierz Społę.
2: Reklama.
3: 22 minuty po 10.
4: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: Już za chwilę, skoro piątek, kolejny odcinek cyklu publicystycznego. Tak się mówi, a na antenie Radio Centrum rozmowa z Michałem Kraszkiewiczem, wójtem gminy Żelazko, punktualnie 10.30.

0: tak się słucha.
1: Dawid Nawrocki, witam Państwa bardzo serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest pan Michał Kraszkiewicz, wójt gminy Żelazków. Witam pana wójta.
2: Witam serdecznie pana redaktora oraz słuchaczy Radia Centrum.
1: Panie wójcie, no już mamy maj, ale no nie mieliśmy wcześniej okazji, żeby porozmawiać szerzej o tym, co się działo w Żelazkowie w zeszłym roku, więc może tak na szybko, pokrótce podsumujemy, co w 2025 udało się zrealizować, takie najważniejsze inwestycje w gminie.
2: Tak, jeżeli chodzi o rok 2025, to tutaj faktycznie najważniejsze wydarzenie to było uruchomienie nowego budynku szkoły w Żelazkowie. Budynek, który przez 2 lata budowaliśmy od podstaw i tutaj w jednej części umieściliśmy klasy 1-3, a w drugiej części jest przedszkole dla naszych najmłodszych dzieciaków. Były również inwestycje wodno-kanalizacyjne, bo przyjęliśmy sobie takie założenie razem z Radą Gminy, że chcielibyśmy tą kadencję wykorzystać na uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej, dlatego w ubiegłym roku rozpoczęto modernizację stacji uzdatniania wody w Pulku i w Jankowie. To były zadania 2-letnie, ale one się kończyły w tamtym roku. Mamy 6 stacji uzdatniania wody, jesteśmy już na półmetku i myślimy, że faktycznie uda nam się zrealizować wszystkie te cele, dlatego że to ważna sprawa. Nasza gospodarka wodno-ściekowa wymagała wiele troski, ale jesteśmy na dobrej drodze.
1: A ile te inwestycje pochłonęły środków gminnych, ale też zapewne zewnętrznych?
2: No jeżeli chodzi o stację uzdatniania wody, to tutaj te ceny, wiadomo, że one po przetargach się różnią, ale w latach ubiegłych były dosyć wysokie, bo jedna stacja uzdatniania wody potrafiła kosztować od 4 do 5 milionów złotych. W tym roku również mamy kolejną inwestycję. Jesteśmy w trakcie modernizacji stacji uzdatniania wody w miejscowości Dębę i tutaj zaskoczenie, pomimo tego, iż zakres prac był dosyć podobny, to ta cena była o 40% mniejsza niż w latach ubiegłych, więc można by było wyciągnąć taki wniosek, że gdzieś jest może jakaś stagnacja albo trochę mniej pracy dla firm zajmujących się tą gospodarką, dlatego te ceny były atrakcyjniejsze.
1: A w przypadku budowy szkoły, tak od podstaw, no to zakładam, że to dość
2: to była kwota 8 milionów złotych.
1: Porównując bardziej do budżetu gminy, jak to wygląda, no bo 8 milionów, 4-5 to są na pewno spore kwoty z perspektywy naszych słuchaczy, ale bez odniesienia do tego, jak kształtuje się budżet gminy, no to też niewiele mówią, jak bardzo to była istotna z Państwa perspektywy inwestycja.
2: No dosyć istotna. To faktycznie jest tak, że dla gminy, która w roku 2026 przejęła budżet na poziomie 70 milionów złotych, tu też zaznaczam, że akurat nasza sytuacja jest dosyć dobra i korzystna, stabilna przede wszystkim, dlatego że gmina Żelazków w nim posiada zadłużenia, żadnych kredytów ani zobowiązań pieniężnych, dlatego staramy się gospodarować tymi środkami, które mamy i oczywiście pozyskiwać coraz większe środki zewnętrzne. Chociażby w tym roku pozyskaliśmy 400 tysięcy złotych. Tam był wniosek z tamtego roku na remont orlika w Żelazkowie, wymianę nawierzchni, bo był to jeden z pierwszych orlików, który był budowany. Ale jeżeli chodzi o skalę, to faktycznie przy 70-milionowym budżecie staramy się, żeby między 15 a 17-18 milionów było przeznaczonych na te wydatki majątkowe, plus to, co uda nam się jeszcze pozyskać ze środków zewnętrznych.
1: Często rozmawiam z różnymi włodarzami, ten pogląd na to, czy dana gmina ma zadłużenie, to jest dobrze, czy nie, no jest różny. Niektórzy uważają, że tak, zapewne w Żelazkowie, że jednak nie zaciągać tych długów to jest dobrze, no bo lepiej nie mieć zobowiązań. Inni uważają, że jednak inwestycje mają priorytet i nawet jeśli gmina zaciągnie jakieś kredyty, pożyczki, no to jest korzyścią dla mieszkańców. No, z perspektywy słuchaczy, czy nawet takich przypadkowych ludzi, no to z jednej strony raz słyszą, że to jest dobrze, że gmina nie ma zadłużenia, z drugiej strony zaraz mogą usłyszeć, że gmina nie ma zadłużenia, to znaczy, że nie skupia się na...
2: Wyjaśnieniem. W mojej ocenie jest tak, że jeżeli są inwestycje, które są inwestycjami pilnymi już na teraz, a nie ma środków, to nie ma co się barać, jeżeli chodzi o kredyty i pożyczki, dlatego że te inwestycje dla mieszkańców są najważniejsze. Ale trzeba też pamiętać, że każdy kredyt czy pożyczka to jest też koszt, który trzeba spłacić. My staramy się planować do przodu nasze inwestycje, tak żeby w prognozie finansowej uwzględnić te nasze potrzeby. Dlatego na ten moment staramy się robić to ze środków bieżących, nie brać kredytów i pożyczek, ale jeżeli będzie taka sytuacja, bo też trzeba wziąć to pod uwagę, że w samorządzie zdarzają się różne sytuacje, tak? Może się okazać, że inwestycja, która była przewidziana za 2-3 lata i była w czasie rozłożona finansowo, okazuje się, że ona już jest teraz do zrobienia i wtedy trzeba będzie się posiłkować środkami z jakichś tam kredytów, ale tak jak powiedziałem, jeżeli nie trzeba, to staramy się tego nie robić, jeżeli jest pilna potrzeba, to nie będziemy się takich decyzji bać.
1: Z tego budżetu około 70-milionowego, jak dużo w tym roku pójdzie na inwestycje i jakie będą najważniejsze realizacje w tym roku?
2: Tak jak jak mówiłem, tutaj gdzieś kwota około 16-17 milionów złotych, można powiedzieć, że w tych inwestycjach majątkowych ona się znajdzie. Najważniejszymi inwestycjami w tym roku to będzie przede wszystkim ośrodek zdrowia. Dlatego, że od dłuższego czasu mamy już taką sytuację, że nasz ośrodek zdrowia, który istnieje, jest w takiej nie najlepszej kondycji, to trzeba otwarcie sobie powiedzieć, a jest też trudny do zmodernizowania, dlatego, że cały czas pacjenci muszą być przyjmowani. Dlatego w ubiegłym roku też gmina zakupiła działkę przylegającym do Urzędu Gminy. Mieszkańcy dobrze kojarzą tą działkę, jest to działka po gminnej spółdzielni. Kiedyś historycznie tam była gminna spółdzielnia. Gmina tą działkę zakupiła i w ramach tego, oprócz pasaży, które tam handlowe istnieją, jest też budynek, który zamierzamy zaadaptować na nowy ośrodek zdrowia. To jest budynek o powierzchni 500 metrów, jednopiętrowy. Znajdzie się tam POZ, ale też chcemy stworzyć przestrzeń dla dodatkowych gabinetów, dlatego że mieszkańcy komunikują nam, że brakuje czy ginekologa, czy okulisty, czy też jakiejś rehabilitacji. Mamy nadzieję, że ta nowa inwestycja, nowa strefa, bo też warto dodać, że my jako samorząd odpowiadamy za warunki, w jakich ci mieszkańcy będą funkcjonowali, ale no już nie mamy wpływu na to, kto będzie ich leczył, dlatego tutaj decyzja kontraktowa NFZ-u. Liczymy na to, że stworzenie tej nowej przestrzeni przyciągnie do nas też nowych specjalistów, którzy będą naszych mieszkańców mogli leczyć.
1: I kiedy pacjenci będą mogli skorzystać z tego ośrodka?
2: Jesteśmy teraz na etapie składania wniosku o pozwolenie na budowę. Mamy zabezpieczone środki, więc myślimy, że gdzieś na przełomie czerwca-lipca odbędzie się przetarg na remont. Pewnie nie uda się tego zrobić do końca roku ze względu na to, że to jednak jest dosyć wymagająca inwestycja, więc myślimy, że na przełomie początek roku przyszłego będziemy mogli się już cieszyć nowym ośrodkiem zdrowia w Żelazkowie.
1: A z nowego dworku, który tak naprawdę Urząd Gminy funkcjonuje, nowa odsłona, kiedy będą mogli się mieszkańcy, ale też goście, którzy będą odwiedzać gminę Żelazków, cieszyć.
2: No tutaj dobra informacja, bo zapraszamy już teraz. Mieszkańcy od kilku tygodni mogą już zapoznać się z efektami pracy rewitalizacji dworku w Żelazkowie. To dopełnienie tych działań, które były też podejmowane przez poprzedniego włodarza, wcześniej był park, nam udało się teraz wyremontować oficynę, no i jakby wisienka na całym tym torcie, to jest dwór, który pełni rolę budynku Urzędu Gminy. To bardzo wymagająca inwestycja, ona była długotrwała, ona była dosyć uciążliwa i oprócz tych walorów estetycznych, bo tutaj nie da się ukryć, że po wymianie elewacji, wymianie dachu, to też dla nas najistotniejsze jako dla urzędników jest to, że udało nam się poprawić te mankamenty, a chodziło tu głównie o dach, dlatego że jakby w tej starej konstrukcji tutaj mieliśmy tylko dachówkę, nie było żadnego ocieplenia, deskowania, papy, mieliśmy wiele przecieków, szkodników, teraz wszystko jest już zrobione w nowych technologiach zgodnie ze sztuką, a warto dodać, że ten dworek czekał blisko 50 lat, bo z naszych obliczeń wynika, że chyba 48 lat temu był taki gruntowny remont tego dworku. To ważny zabytek, chyba na każdej widokówce albo na każdym plakacie znajduje się wizerunek tego budynku, więc cieszymy się, że udało nam się to zrobić i mieszkańcy poniekąd teraz dają nam sygnały, że chyba im się to wszystko bardzo podoba.
1: A czy mają państwo jakieś plany, żeby ten dworek w nowym wydaniu wykorzystywać w szerszym zakresie, żeby też zachęcać na przykład turystów do odwiedzania gminy?
2: To jest niewykluczone. Myślę, że tutaj współpraca między Urzędem Gminy, ale również dworkiem w Rusowie, dworkiem Marii Dąbrowskiej, tak? Dlatego, że jakby to są budynki, które chyba są najbardziej charakterystyczne na terenie naszej gminy. Mieszkańcy teraz cieszą się z parku, cieszą się z tego obejścia, ale no, czy można by było te walory estetyczne zrobić? Pewnie trzeba by było przeprowadzić jeszcze drugi etap, a drugi etap wymaga remontu wnętrza. I tutaj mamy dopięty projekt, mamy pozwolenie, będziemy szukać środków na realizację, ale to będzie logistycznie bardzo trudne i wymagające, dlatego że ten dworek pełni funkcję Urzędu Gminy, więc mieszkańcy musieliby być obsługiwani pewnie w innym miejscu. Na ten moment jeszcze takich planów nie mam. Jesteśmy przygotowani, jeżeli chodzi o dokumentację, ale no, co będzie, to przyszłość pokaże. Zobaczymy, czy nam uda się to zrealizować.
1: Zmieńmy temat i przejdźmy do sprawy, no, która w całym kraju jest dość drażliwa, czyli demografia. Jak to wygląda w gminie Żelazków? Wiem też, że jest rekrutacja do nowego żłobka, więc chyba aż tak źle nie może być.
2: Tak, no bardzo się cieszymy. Uda nam się z dniem 1 czerwca uruchomić pierwszy publiczny żłobek na terenie naszej gminy. To też jest jakby pokłosie tej inwestycji z tamtego roku, gdzie w Żelazkowie znaleźliśmy miejsca na nowe przedszkole, a właśnie budynek po przedszkolu został teraz zaadoptowany dzięki środkom z programu Maluch Plus i dofinansowania ministerialnego. Tutaj też za kwotę blisko 6 600 tysięcy złotych przygotujemy przestrzeń dla na ten moment 16 najmłodszych mieszkańców. Mamy już rekrutację, wygląda na to, że będziemy mieli komplet, może też niektóre osoby będą w jakiejś rezerwie, bo jest możliwość zwiększenia ilości tych miejsc. A co do demografii, to tutaj no, nie da się ukryć, że cała Polska cierpi na tej demografii, tak? Widać te spadki, widać również w Żelazkowie, ale może nie tak drastyczne. Statystycznie wychodzi na to, że ubywa tych mieszkańców około 20 osób rocznie. Jeżeli weźmiemy sobie jakieś dane historyczne, a wiadomo, że to też nie jest łatwe do porównania, dlatego że z jednej strony mamy urodzenia, a z drugiej strony zgony. I jeżeli chodzi o ten przyrost taki naturalny i dzieci, które się rodzą w gminie Żelazków, to on też nie jest taki liniowy, bo jednego roku bywa to blisko setka dzieciaków, a drugiego już 60 kilkoro. Nie wiemy do końca, nie mamy też takich dokładnych danych, bazujemy na danych GUS-owskich, tak, ale też w dzisiejszych warunkach musimy sobie zdawać sprawę, że jakby ta migracja tych mieszkańców jest dosyć duża. My jako tereny graniczące z miastem Kaliszem na pewno mamy mniejszy problem niż te gminy, które są oddalone, dlatego że no widzimy ten napływ mieszkańców nowych i tu o to jesteśmy raczej spokojni, patrząc chociażby po warunkach zabudowy, które teraz wydajemy w związku ze zmianami dotyczącymi planów ogólnych. Widać zainteresowanie działkami na terenie naszej gminy.
1: Czyli dodatkowo nie trzeba zachęcać, żeby osoby z zewnątrz osiedlały się w gminie Żelazków.
2: Zawsze trzeba zachęcać, ale na ten moment jeszcze nie ma jakiejś pilnej potrzeby.
1: Okej. Nasza rozmowa powoli dobiega końca, więc może przejdźmy do kwestii takich bardziej kulturalnych, turystycznych. Na pewno Dożynki rok rocznie ściągają do wielu gmin powiatu kaliskiego gości. Pewnie do gminy Żelazków też wielu osób się wybierze, a czemu by mogli się tam wybrać? Co ich zachęci do tego?
2: Zachęci ich na pewno historia naszych dożynek, bo w mojej ocenie one od zawsze były na dobrym, fajnym, wysokim poziomie. Staramy się to przygotować najlepiej, jak tylko potrafimy. Żelazków zawsze słynął z dobrych koncertów, przyciągał mieszkańców, ale też okolicznych gości. W tym roku myślimy, że nie będzie inaczej. Jeżeli chodzi o dożynki, to te dożynki będziemy mieli w ten weekend 14 sierpnia, bo to jest bodajże chyba piątek przed tym naszym świętem. Trochę inaczej niż zazwyczaj, ale to też wynika z tego, że chcielibyśmy, żeby ten jeden dzień dodatkowy był dla naszych mieszkańców takim odpoczynkiem, a to też jest czas, gdzie wtedy nie przeprowadza się żadnych prac polowych, więc myślę, że wszyscy będą z tego terminu zadowoleni. Co do zespołu, to w tym roku będzie to zespół Bratanki, a dogrywamy jeszcze kilka dodatkowych kwestii, jeżeli chodzi o dwa inne zespoły.
1: Czyli warto będzie się wybrać.
2: Jestem przekonany, że tak i serdecznie wszystkich już teraz zapraszam.
1: To my do tych zaproszeń się oczywiście przyłączamy, a naszym dzisiejszym gościem był pan Michał Kraszkiewicz, wójt gminy Żelazków. Dziękuję za rozmowę.
2: Również dziękuję bardzo i pozdrawiam wszystkich.
0: Radio Centrum. Tak się mówi i tak się słucha.
3: A jeżeli nie zdążyliście wysłuchać rozmowy w całości albo chcecie ją powtórzyć, to znajdziecie ją wkrótce również na profilu Radio Centrum na Facebooku.
4: Reklama.
5: Nowość w MG Kalisz. Poznaj MG S9. Siedmioosobowy SUV plug-in hybrid. Komfort, przestrzeń i nowoczesna technologia dla całej rodziny. Już dostępny w MG Grupa Lis, ulica Poznańska 24. Rusz w przyszłość z MG S9.
6: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają: młoda kapusta 5,99, awokado Hass 2 za 9 zł, warzywa Hortex 1 plus 1 gratis. Z naszej produkcji sernik belgijski i bułka fitness, a z delicji filet zapiekany z warzywami. Uwaga! Ćwiartka z kurczaka 6,99, szynka bez kości 19,90 i pręga wołowa bez kości 49,90. Z Połem Kalisz. Tradycja i jakość.
4: Reklama.

0: Ważne tematy, te niosące pomoc i te, przy których można sobie fajnie spędzić czas. I tak będzie właśnie jutro w Kaliskim Parku Miejskim o godzinie 15. Po raz kolejny dla Ani Mrówczyńskiej kolejny fest na tam liczne występy, gry i zabawy z animatorem, loteria fantowa, budka z lodami, dmuchańce, wiele innych atrakcji dla dzieci.
1: Ania walczy o swoje zdrowie, Ania walczy o swoje życie, w tej chwili przebywając daleko od nas w Barcelonie, no i potrzebuje bardzo mocno naszego wsparcia.
0: A to wsparcie będzie można udzielić właśnie na tym wydarzeniu, więc pamiętajcie, rodzinny festyn w Parku Miejskim w Kaliszu o godzinie 15.
1: O tym piszemy dla Was także na rc.fm. Zaglądajcie, poznacie wszystkie niezbędne szczegóły. Radio Centrum 106.4 FM.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Znowu zbliża się pełna, czyli kolejne wiadomości z kraju, ze świata. W nich także na sportowo Iga Świątek, która wystąpi dziś na kortach w Rzymie.
2: O tym będziemy mówić. Powiemy także o podpisaniu umowy na miliardy euro dla Polski, czyli unijny program SAFE. To także temat wiadomości o 11.
1: A skoro 11 zbliża się wielkimi krokami, to my będziemy z wami się już żegnać, życząc wam udanego piątunia.
2: I przy okazji jeszcze weekendu, choć pewnie się spotkamy i usłyszymy, a po 11 radiowe stery przejmuje Marzanna Forysiak.
1: Trzymajcie się ciepło, do usłyszenia, cześć, pa.
3: Reklama.
4: Castorama.
5: Teoria
6: i praktyka.
5: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
6: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
5: Tak?
6: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Reklama.
7: Radio Centrum.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
1: Sponsorem programu jest firma Michał i Krzysztof Kurdyk, właściciele i hodowcy kurek znoszących takie jaja. Beznatka 2 koło Kalisza.
2: Pogoda na dziś.
3: Chłód i chmury, a to wszystko zawdzięczamy wyżowi. Antycyklonowi Xery z centrum nad Bałtykiem płynie do nas chłodniejsze powietrze polarne z nad północnego Atlantyku. No i trzeba się troszkę ubrać. Maksymalnie dziś na termometrach do 15 stopni, zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, a miejscami możliwe również słabe przelotne opady deszczu. Wiatr słaby z kierunków północnych, ciśnienie wolno rośnie.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
1: Sponsorem programu jest firma Michał i Krzysztof Kurdyk, właściciele i hodowcy kurek znoszących takie jaja. Beznatka 2 koło Kalisza.
4: Właśnie minęła
3: 11.
4: Radio
5: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
6: Wciąż trwa akcja strażaków w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Dziś podpisanie umowy na miliardy euro dla Polski. Iga Świątek wystąpi dziś na kortach w Rzymie. Dorota Wertycka. Akcja strażaków, którzy walczą z pożarem w Puszczy Solskiej, będzie kontynuowana. Nadal są zarzewia ognia, bo teren objęty pożarem to torfowiska, mówi wiceszef MSWiA Wiesław Leśniakiewicz. Działania gaśnicze prowadzi teraz ponad 800 strażaków, a poważnym problemem jest susza i niewielkie opady deszczu.
7: Całą noc trwały działania ratownicze i prowadzone były akcje związane z minimalizowaniem tego zagrożenia. Wiemy o tym, że te opady deszczu lada moment się zakończą. Mamy na razie zawilgocony teren, niezmoczony. Cały ten teren, który jest objęty pożarem, musi być zmoczony, sprawdzony miejsce w miejsce. Są możliwości dalszego rozprzestrzeniania tego pożaru.
6: Jak dotąd spłynęło około 300 hektarów lasu. Polska podpisze dziś umowę z Komisją Europejską w ramach unijnego programu SAFE. To jeden z filarów unijnej strategii wzmacniania bezpieczeństwa wprowadzony po ataku Rosji na Ukrainę. Oznacza to linię kredytową dla Polski w wysokości blisko 44 miliardów euro na obronność. Podpisanie umowy oznacza, że do Polski jeszcze w maju powinna trafić zaliczka w wysokości 6,5 miliarda euro.
8: To jest też sygnał, że najbliższe tygodnie dla wszystkich firm zbrojeniowych, tych, którzy będą spełniać warunki i możliwości, to czas wytężonej pracy.
6: Mówi wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Uroczystość podpisania umowy o 13.30. Prezydent USA Donald Trump twierdzi, że mimo nowej wymiany ognia w cieśninie Ormus, zawieszenie broni z Iranem wciąż trwa i bagatelizuje ataki Iranu na 3 amerykańskie okręty wojenne.
9: They trifled with us today.
10: Dzisiaj z nami pogrywali. Roznieśliśmy ich w pył. Pogrywali sobie. Ja to nazywam igraniem z ogniem. Dam wam znać, kiedy nie będzie już mowy o rozejmie. Zresztą nie będę musiał. Jeśli nie będzie zawieszenia broni, to sami zobaczycie, bo po prostu zobaczycie jedną wielką łunę bijącą nad Iranu.
6: Dziś jest 70. dzień wojny USA i Izraela z Iranem. Od miesiąca, czyli od 8 kwietnia, obowiązuje zawieszenie broni. Iga Świątek rozpoczyna dziś walkę o jak najlepszy wynik w turnieju w Rzymie dla czołówki. To ostatni poważny sprawdzian przed wielkoszlemowym French Open. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
10: Jeszcze 2 lata temu Iga Świątek była niekwestionowaną królową kortów ziemnych. W tym sezonie jednak nie wygląda to za różowo. W Stuttgarcie wygrała tylko jeden mecz, w Madrycie również. Choć akurat w Hiszpanii przegrała przede wszystkim z chorobą. Teraz jest już w pełni sił i liczy na dobry wynik w Rzymie, a korty na Foro Italico Lubi wygrywała tam w 2021, 2022 i 2024 roku. Do tego Świątek w końcu częściej się uśmiecham. Przed startem turnieju mówiła, że z nowym trenerem dobrze się dogaduje, a gra w tenisa znów sprawia jej przyjemność. No to czas na weryfikację. Jej pierwszą rywalką będzie dziś Amerykanka Katie McNally, która rok temu postraszyła Polkę na Wimbledonie. Pozostałe nasze zawodniczki Magdalinet i Magdalena French przed French Open nie są w dobrej formie. Z turnieju w Rzymie odpadły już pierwszego dnia.
6: Czy w arktycznych głębinach żyją jeszcze niepoznane dotąd gatunki organizmów? Sprawdzą to naukowcy z międzynarodowego zespołu, którzy dziś wyruszają z Irlandii na miesięczną ekspedycję w arktyczne głębiny. Będą badać dno Oceanu Arktycznego między Norwegią a Grenlandią z użyciem podwodnych robotów na głębokości do 3000 metrów. Badacze podejrzewają, że w miejscu, które się wybierają, mogą żyć organizmy, które przetrwały setki milionów lat.
5: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: No może i trochę zachmurzone, może i trochę popada, może i rzeczywiście nie za gorąco, ale za to piątek, 8 maja w kalendarzu. Dzień dobry, Marzanna Frysiak, Vanessa Morozzi już z nami, Absolutely Everybody.

0: Reklama.
1: Szykujesz kampera w trasę? Centrum Kempingowe Ostrów Wielkopolski przy ulicy Okulnej 1. Zaprasza. Wykonujemy profesjonalne przeglądy gazowe i przedsezonowe. Montujemy klimatyzację, fotowoltaikę, markizy, bagażniki, instalacje wodne i elektryczne oraz wiele innych. Zapewniamy naprawy powypadkowe i uszczelnienie.
2: Na hasło radio 10% rabatu na usługi.
1: Zadzwoń 690 680 245. Powtarzam 690 680 245. Okulna 1. Zapraszamy.
3: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
4: Zakupy tylko w Spałem. Winiary, pomysł na zapiekankę, spaghetti lub garnek chłopski za 3,19. Wspieraj polski handel. Wybierz Spałem.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś. Gouda w plastrach XXL 2x500 gramów Pilos. Tylko 14,99. A z kuponem Lidl Plus łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 15,49. Teraz tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.

0: Iga Świątek znowu w akcji. Polka wraca do pełni zdrowia i przede wszystkim do gry znowu na ukochanej mączce. Dziś w drugiej rundzie turnieju WTA 1000 w Rzymie mierzy się z Amerykanką Katie McNally. Ten mecz rozpoczął się o godzinie 11:00. No i zobaczymy, jak sobie nasza Iga poradzi. Mocno trzymajcie kciuki.
1: I gra muzyka.

0: Reklama.
1: Czujesz ten rytm? Tak właśnie bije serce twojego ogrodu. Zadbaj o nie i pozwól, aby było doskonałe. Centrum Kamienia zaprasza na ogrodowe łowy. Na ponad 10 tysiącach metrów kwadratowych znajdziesz każdy kamień do ogrodu. Centrum Kamienia, kamienie ozdobne, elewacyjne i tarasowe. Kostka granitowa oraz betonowa. Czekanów przy trasie 25 między Ostrowem a Kaliszem. www.ckamienia.pl. Posłuchaj, to rytm życia ogrodu.
2: Koncert z okazji Dnia Matki. Szlagierowa gala z humorem już 23 maja w Krotoszynie. Kino Przedwiośnie przy Alei Powstańców Wielkopolskich 18. Duża dawka najlepszych szlagierów i dobrego humoru. Bilety w kasie kina oraz internetowo na kupbilecik.pl. Nie może was tam zabraknąć.
3: 107, 106, 105, 104, 103.
4: Kolejne BMW X3 oraz X5 szybko znajdują nabywców. Pospiesz się i sprawdź ofertę samochodów gotowych do odbioru w BMW Premium Arena Kalisz. Szeroki wybór wersji wyposażenia oraz silnikowych. Przeglądaj dostępne na bmw-kalisz.pl. Wolisz własną konfigurację? Zapytaj naszego doradcę o BMW X3 za 2500 zł netto miesięcznie bez wpłaty wstępnej. Dealer BMW Premium Arena zaprasza. Kalisz, ulica Wrocławska 50A.
0: Reklama.
5: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
6: Do wybuchu gazu doszło wczoraj w Pietrzykowie, to gmina Koźminek. Będziemy o tym mówić w wiadomościach o 11.30.

0: Wiadomości lokalne.
1: Walczą o oddział onkologii, nie będzie zawieszenia. W tym serwisie także o nowych ścieżkach rowerowych w Pleszewie i ważnym meczu KKS-u Kalisz.
2: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
1: Ale zaczynamy od wybuchu gazu w budynku wielorodzinnym w Pietrzykowie w gminie Koźminek. Kaliskie służby zgłoszenie w tej sprawie otrzymały wczoraj po 21:00.
3: Jak się okazało, do wybuchu gazu doszło w jednym z pomieszczeń kuchennych budynku wielorodzinnego. W wyniku tego zdarzenia poszkodowana została jedna osoba, kobieta, która została przetransportowana przez zespół ratownictwa medycznego do kaliskiego szpitala. Pod wpływem wybuchu gazu doszło do uszkodzenia budynku. Na miejscu pracował również powiatowy nadzór budowlany, który wyłączył z użytkowania jedno z mieszkań. Strażacy, którzy przybyli na miejsce, gasili również niewielki pożar, który na szczęście nie rozprzestrzenił się na pozostałe mieszkania w budynku.
1: Powiedział Radio Centrum aspirant Jakub Pietrzak, oficer prasowy Kaliskiej Straży Pożarnej. Na miejscu pracowało 8 zastępów z Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej.
0: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
1: Miał zostać zawieszony od 1 maja, jednak na razie czeka go nie zawieszenie, a reorganizacja i szukanie sposobu, jak sobie poradzić z potężnym zadłużeniem. Mowa o oddziale onkologicznym Krotoszyńskiego Szpitala.
4: Rada Społeczna SPZO odpowiedziała pozytywnie na wniosek dyrekcji ZOZ-u i zgodziła się na ewentualne zawieszenie, ale wiedzieliśmy również dobrze, że nadal będą trwały rozmowy i szukanie możliwości utrzymania oddziału i na chwilę obecną wniosek nawet do Narodowego Funduszu Zdrowia nie poszedł o zawieszenie oddziału. Nie udało się pozyskać żadnych funduszy, po prostu poszedł inny wniosek do Narodowego Funduszu Zdrowia o przekształcenie oddział dzienny, który będzie czynny tylko od poniedziałku do piątku i to do godziny 15.
1: Powiedział Radiocentrum Paweł Radojewski, starosta krotoszyński. Jak przekazuje starosta, oddział onkologiczny przewiduje stratę w tym roku w wysokości około 4 milionów złotych. I tę stratę należy zredukować przynajmniej do poziomu kilkuset tysięcy złotych, bo jak się okazuje, sytuacja nie tylko tego oddziału, ale i całego szpitala jest dramatyczna.
4: My w tej chwili jesteśmy w tak dramatycznej sytuacji, że nie wiadomo, czy szpital wytrzyma w całości. Mówię oczywiście, przetrwa do końca roku. Płacenie przez Narodowy Fundusz Zdrowia szpitalom za normalne płatności, za nadwykonania, za wszystko jest tak fatalne, że dzisiaj powoli również szpital krotoszyński zaczyna tracić płynność i jeżeli czegoś nie zrobimy jakichś naprawdę poważnych restrukturyzacji, to możemy się nie utrzymać do końca roku.
1: Dodaje Paweł Radojewski. Oddział onkologii w krotoszyńskim szpitalu od początku powstania realizuje wyłącznie świadczenia z zakresu chemioterapii.
0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: Ponad 1800 metrów nowych ścieżek rowerowych, 16 nowych przystanków autobusowych, 2 interaktywne przejścia dla pieszych powstaną w gminie Pleszew w ramach dużego projektu zrównoważonej mobilności. Samorząd zdobył na inwestycje blisko 5 900 000 zł dofinansowania z funduszy europejskich.
5: Do czerwca 2027 roku potrwa realizacja projektu Rozwój Zrównoważonej Mobilności w mieście i gminie Pleszew. Przewiduje on wybudowanie łącznie ponad 1860 metrów nowych dróg dla rowerów. I tak, przy ulicy Poznańskiej, od Szpitalnej do Kasztanowej, od Targowej do Sienkiewicza, przy ulicy Sienkiewicza, przy ulicy Samulskiego w Pleszewie, a także przy ulicy Bolesława Chrobrego w Kowalewie. Projekt obejmuje także zakup i montaż 16 nowych przystanków autobusowych oraz 6 interaktywnych tablic informacji przystankowej. Dodatkowo w ulicach Kaliskiej i Poznańskiej w Pleszewie powstaną interaktywne przejścia dla pieszych zwiększające bezpieczeństwo uczestników ruchu. I tu utrudnień można się spodziewać pomiędzy 12 a 19 maja. Całkowita wartość projektu sięga 8,5 miliona złotych, z czego 5 milionów 900 tysięcy złotych stanowi dofinansowanie z funduszy europejskich. Irena Kuczyńska, Radio Centrum.
1: Po zwycięstwie w Rzeszowie piłkarze KKS-u chcą powalczyć o kolejny komplet punktów na wyjeździe i opuścić strefę spadkową. Jutro w meczu 31. kolejki Betclic drugiej ligi KKS Kalisz zmierzy się we Wrocławiu z rezerwami Śląska. Aktualnie Kaliszanie z dorobkiem 31 punktów są na 15. miejscu i wciąż walczą o ligowy byt. Tymczasem Wrocławianie mają 46 punktów i zajmują 7. pozycję. Trener KKS-u Kalisz Artur Derbin podkreśla Radiu Centrum ogromną determinację swoich podopiecznych.
6: Oni mi cały czas pokazują tutaj ogrom ambicji, ogrom determinacji. Natomiast oczywiście przy tym wszystkim zachowujemy pokorę, bo wiemy, w jakim miejscu jesteśmy, ale oczywiście zrobimy wszystko, co w naszej mocy, żeby z tego miejsca się wydostać.
1: Niestety w meczu ze Śląskiem zabraknie dwóch ważnych zawodników. Jakuba Staszaka, który jest kontuzjowany, i pauzującego za kartki Przemysława Zdybowicza. Początek spotkania we Wrocławiu zaplanowano jutro o 13:00.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
7: Za 24 minuty, godzina 12:00.

0: Reklama.
1: Potrzebujesz roślin do ogrodu lub na balkon? Z pomocą przychodzisz kółka drzew i krzewów ozdobnych Olea. W naszej ofercie znajdziesz trawy ozdobne, hortensje, rośliny balkonowe i wiele innych roślin. Szkółka drzew i krzewów Olea. Kalisz, ulica Świętego Michała 114. Czynne od poniedziałku do piątku od 8.30 do 17.00. W soboty od 9.00 do 13.00. www.oleaszkółka.pl.
2: Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, w tym słodycze marki Kinder, Milka czy Wedel w super niskich cenach. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
3: Trwa tydzień japoński w Lidlu. Już dziś wszystkie sosy Vitasia. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A z kuponem Lidl Plus. Łosoś atlantycki, filet ze skórą. Cena przed obniżką 79,90. Teraz 49,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Kiedy ostatnio coś naprawdę cię poruszyło? 66. Kaliskie Spotkania Teatralne, Festiwal Sztuki Aktorskiej. 18 kwietnia, 16 maja. Teatr Bogusławskiego w Kaliszu. Główny sponsor MTN Consulting Developer. Platynowy sponsor Calmedica.
0: Reklama.
6: Radio Centrum, żeby było słychać.

0: Zdziwisz się, co myślą dzieci na poważne tematy, bo dziecko potrafi.
1: A dzisiaj temat będzie bardzo energetyczny, a będą o nim mówiły dzieci z niepublicznego przedszkola we Wtórku.
2: Skąd się bierze prąd?
3: Z deszczu. Z kabla.
2: Z kabla. A skąd się bierze w kablu?
3: Muszę podłączyć.
4: Wiatraków.
2: I co te wiatraki robią?
4: Kręcą się i wtedy się robi prąd.
5: Z elektrowni.
2: Z elektrowni. A jak, skąd się bierze w elektrowni?
5: Z prądu.
6: Z burzy.
7: Bierze się z takich wieży, co mają prąd.
8: Słupy energetyczne.
2: Aha. I skąd się bierze w tych słupach energetycznych?
8: Z liny.
2: Z liny, okej.
9: Okay. Z węgla.
1: O, chyba będzie niespodzianka na fizyce w 5 klasie.
0: Zdziwisz się, co myślą dzieci na poważne tematy, bo dziecko potrafi.

0: Słodkie i aromatyczne. Pierwsze polskie truskawki już w sprzedaży. No niestety za kilogram trzeba słono zapłacić, a będziemy o tym mówić w wiadomościach o godzinie 12.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Reklama.
3: Nowość w MG Kalisz. Poznaj MG S9. Siedmioosobowy SUV plug-in hybrid. Komfort, przestrzeń i nowoczesna technologia dla całej rodziny. Już dostępny w MG Grupa Lis. Ulica Poznańska 24. Rusz w przyszłość z MG S9.
4: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają. Młoda kapusta 5,99, awokado Hass 2 za 9 zł, warzywa Hortex 1 plus 1 gratis. Z naszej produkcji sernik belgijski i bułka fitness, a z delicji filet zapiekany z warzywami. Uwaga! Ćwiartka z kurczaka 6,99, szynka bez kości 19,90 i pręga wołowa bez kości 49,90. Z Połem Kalisz. Tradycja i jakość.
5: Kochanie, a wjazd i podjazd uwzględniłaś?
6: Oczywiście.
5: A przydomowy parking?
6: Naturalnie.
5: A taras?
6: Bezwzględnie.
5: I to wszystko sama zaprojektowałaś?
6: Poniekąd. Pomógł mi Wesołek.
5: Wiedziałem, bo u Wesołka darmowy projekt kostki brukowej firmy Drogbruk.
6: I gwarancja super ceny.
5: Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. Kalisz Piłsudskiego 17. mbwesołek.pl.
7: Tysiące roślin w jednym miejscu. Unikalne odmiany, gorące nowości i wyjątkowe promocje. Prosto od krzkółkarzy polskich i z całej Europy. Nie przegap największego wydarzenia ogrodowego w Wielkopolsce. Ostrów 3MK Arena Ostrów 16 i 17 maja. Do zobaczenia!
2: Reklama.
1: Radio Centrum. Żeby było słychać.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło kalisza, rogatka 20C.
1: Sponsorem programu jest firma Michał i Krzysztof Kurdyk, właściciele i hodowcy kurek znoszących takie jaja. Beznatka 2 koło kalisza.
2: Pogoda na dziś.
3: Na termometrach teraz 11 stopni, ale ma być troszkę więcej. No niedużo, bo tylko do 15 dzisiaj maksymalne, jeżeli chodzi o nasz region. Ale zawsze to coś, zachmurzenie duże z większymi przyjaśnieniami, ale miejscami również możliwe słabe przelotne opady deszczu. Wiatr dziś słaby z kierunków północnych, ciśnienie wolno sobie rośnie, a biometr obojętny.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło kalisza, rogatka 20C.
1: Sponsorem programu jest firma Michał i Krzysztof Kurdyk, właściciele i hodowcy kurek znoszących takie jaja. Beznatka 2 koło kalisza.
4: Właśnie minęła
3: 12.
4: Radio
5: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
6: Polska jako pierwsza podpisze dziś unijny kredyt w ramach SAFE. Śledczy ustalili dokładną godzinę wypadku posła Litewki. Truskawki z Polski już w sprzedaży, jest ich dużo dzięki pogodzie, ale ceny też spore. Agnieszka Trojanowska-Bis. Polska jako pierwszy kraj w Europie podpisze dziś umowę z Komisją Europejską w sprawie programu kredytowego SAFE. Program ma na celu wzmacniać bezpieczeństwo w Europie i jest odpowiedzią na niestabilną sytuację po ataku Rosji na Ukrainę. Polska dostanie pożyczkę w wysokości 44 miliardów euro na początek. W najbliższych tygodniach pierwsza transza ma do nas trafić około 6,5 miliarda złotych. Pieniądze mogą być wydane na polską obronność, w tym na program Tarcza Wschód, systemy antydronowe i obronę przeciwlotniczą, mówi pełnomocnik rządu do spraw SAFE Magdalena Sobkowiak-Czernecka.
7: Tylko do końca maja Agencja Uzbrojenia podpisze prawie 40 nowych kontraktów. Pieniądze na stole są, teraz czas na fakty i konkrety.
6: Uroczystość podpisania umowy SAFE odbędzie się w kancelarii premiera o godzinie 13.30. Prokuratura ustaliła dokładną godzinę wypadku, w którym zginął poseł Łukasz Litewka, gdy w jego rower uderzył samochód. Parlamentarzysta miał prowadzić rozmowę telefoniczną, ale nie trzymał telefonu w ręku, a korzystał ze słuchawki, więc nie ma mowy o złamaniu przepisów, zaznaczyła prokuratura. Śledczy przesłuchali osobę, z którą poseł rozmawiał na chwilę przed tragedią. 36-letni poseł Lewicy z Sosnowca zginął 23 kwietnia po południu, potrącony przez samochód osobowy na ulicy Kazimierzowskiej w Dąbrowie Górniczej. Bartosz Grodecki został nowym szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Zajmie miejsce Sławomira Cęckiewicza, który po 9 miesiącach zrezygnował z funkcji. Grodecki to były wiceminister w rządzie Mateusza Morawieckiego w MSWiA. Wcześniej w MSZ-cie odpowiadał za politykę migracyjną. Szymon Kępka.
8: O nominacji dla Bartosza Grodeckiego i zadaniach, jakie przed nim są postawione, mówił prezydent Karol Nawrocki.
9: Bezpieczeństwo buduje się do wewnątrz i to przed panem ministrem zadanie najważniejsze, a więc w modernizacji, reformie polskich sił zbrojnych.
8: Sam szef BBN-u jest odpowiedzialny za koordynację systemu bezpieczeństwa państwa, analizę zagrożeń, współpracę z NATO i sojusznikami, ale też przygotowanie rekomendacji dla prezydenta.
6: Bartosz Grodecki w przeszłości pracował w placówkach dyplomatycznych, m.in. w USA i Szwecji. Od lutego pełnił funkcję doradcy zarządu spółki Radmor, zajmującej się elektroniką i urządzeniami łączności. W truskawkach z Polski można już przebierać na rynku hurtowym w Broniszach. Oferta spora, bo pogoda sprzyja ich dojrzewaniu. Owoce pochodzą ze szklarni i tunelów foliowych. Kilogram tych owoców z Polski kosztuje od 30 do 35 zł. To aż o 70% więcej niż na początku poprzedniego sezonu. Oczywiście wraz z kolejnymi tygodniami ich cena będzie prawdopodobnie spadać, ale mimo wyższej niż przed rokiem ceny na truskawki jest już duży popyt i szybko znikają. Modelki na wybiegu zaprezentują hutnicze stylizacje. Już jutro w Rudzie Śląskiej odbędzie się pokaz mody inspirowanej wielkim piecem Huty Pokój. Kolekcja obejmuje kurtki, suknie, garnitury i różne dodatki, mówi projektantka Joanna Decowska.
10: Propozycja ta mnie zaskoczyła, bo zajmuje się projektowaniem rzeczy inspirowanych folklorem. Przerzucić się na coś, co jest twarde, szorstkie, ciężkie.
6: Pokaz mody odbędzie się na placu Jana Pawła II. Startuje jutro o 20. Sam wielki piec przechodzi właśnie modernizację, a kolekcja modowa ma go promować.
5: Kursy walut.
3: Sprawdzamy średnie ceny w kantorach. Euro po 4,22 zł, dolar amerykański 3,59 zł, frank szwajcarski 4,61 zł i funt brytyjski po 4,89 zł.
5: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: 5 minut po godzinie 12. Szklana pogoda i Lombard. No, aby to nie była zapowiedź jakichś nieprzyjemnych sytuacji związanych z zimną Zośką, coś tam synoptycy przebąkują, że będzie chłodna.

0: Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
1: Reklama.
2: Radio Centrum.

To powinien być wyjątkowo dobry, udany piątek, do tego smaczna kawa, mili współpracownicy, jakieś prezenty. No generalnie wszystko powinno iść jak po maśle dzisiejszym solenizantom, a dziś na czerwono w kalendarzu Aleksander, Dionizy, Ida, Michał, Stanisław, Stanisława i Wiktor. Wszystkiego dobrego. My dorzucamy się do życzeń dla was. Bryan Adams, Everything I Do it for you.

0: Reklama.
1: Nowość w MG Kalisz. Poznaj MG S9. Siedmioosobowy SUV plug-in hybrid. Komfort, przestrzeń i nowoczesna technologia dla całej rodziny. Już dostępny w MG Grupa Lis, ulica Poznańska 24. Rusz w przyszłość z MG S9.
2: Zakupy tylko w Społe. Danon Actimel 4x 100 gramów w asortymencie za 7,99. Wspieraj polski handel. Wybierz Społe.
0: Reklama.
3: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
4: Będzie konkurs dla artystów. Posłuchajcie o tym w wiadomościach o 12.30.
5: Ludzie chwytają za słówka. Ja łapię się na tym, że odpuszczam.

0: 13.30 wiadomości z południowej Wielkopolski, Kasia Górcewicz.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Znęcał się nad kotem, usłyszał zarzuty. W tym serwisie także o ryzykownym parkowaniu i wielkim sprzątaniu prosny.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Zarzut znęcania się nad zwierzętami postawiono 39-latkowi, który miał kopać i rzucać kotem. Mężczyzna w tej sprawie był wczoraj przesłuchiwany.
4: Zatrzymany wczoraj wieczorem 39-letni mężczyzna, który podczas spaceru miał znęcać się nad kotem, dziś usłyszał zarzut. Policjanci Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą na podstawie zebranego materiału dowodowego przedstawili zatrzymanemu zarzut znęcania się nad zwierzętami. Decyzją prokuratora wobec podejrzanego zastosowano również środek zapobiegawczy w postaci dozoru policji.
2: Powiedziała Radiocentrum podkomisarz Anna Jaworska-Wojnicz, oficer prasowa Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu. Zgłoszenie w tej sprawie policja otrzymała w środę wieczorem od kobiety, która była świadkiem zdarzenia. Ona też umieściła w mediach społecznościowych nagranie, na którym widać, jak mężczyzna maltretuje zwierzę. To jeden z dowodów w sprawie. W dniu zajścia policja przesłuchała też pierwszych świadków. Nie wiadomo, czy mężczyzna przyznał się do winy. Za znęcanie nad zwierzętami grozi do 3 lat pozbawienia wolności, za znęcanie ze szczególnym okrucieństwem do 5 lat więzienia.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.

0: co wolno wojewodzie, to no właśnie, wbrew początkowi tego znanego przysłowia dyscyplinującego chłopa pańszczyźnianego, temat nie dotyczy w żadnym stopniu wojewody.
1: Otóż, jak informują słuchacze, za pośrednictwem linii interwencyjnej Radia Centrum od jesieni zeszłego roku ktoś bez krępacji parkuje sobie auto na chodniku bezpośrednio przed schodami do budynku Willi Kalisja przy Alei Wolności w Kaliszu. Przesłane zdjęcia wskazują, że może to być auto przewodniczącego Rady Miejskiej Kalisza z ramienia PiS Sławomira Lasieckiego. Nie wstrząsa nim widmo mandatu ani nawet upomnienia od Straży Miejskiej. Zwróciliśmy się do przewodniczącego i municypalnych, co stoi za tym nadzwyczajnym uprzywilejowaniem białego Peugeota. Czekamy na odpowiedzi i wtedy poinformujemy szarych kierowców, jak to się robi w Kaliszu. Czekajcie. Piotr Waśko, Radio Centrum.
2: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
0: Wystarczy raz przepłynąć się Prosną, by dostrzec jej niepowtarzalny urok, walory przyrodnicze oraz rekreacyjne. Żeby w sezonie wszystkie atuty były widoczne, a wypoczywanie przyjemne, miłośnicy i propagatorzy rzecznej rekreacji posprzątają Prosnę. To szósta akcja organizowana przez Starostwo Powiatowe w Kaliszu, do której włączają się samorządy i różnego rodzaju organizacje z gminy, przez które rzeka przepływa, oraz wypożyczalnie kajaków udostępniające bezpłatnie sprzęt pływający, umożliwiający prowadzenie akcji na wodzie.
3: Zauważamy, co prawda, że tych śmieci jest być może mniej, natomiast no, rzeczywiście one ciągle są. Oczywiście przeróżne rzeczy znajdują się w rzece. To jest zaskakujące, jak dziwne przedmioty możemy wyłowić z tej rzeki, bo były i piłki, i krzesła, różnego rodzaju oczywiście zawsze butelki, puszki. To tradycyjnie no, są też i martwe zwierzęta, też się takie trafiają na naszej trasie, ale no, robimy wszystko, żeby ta nasza piękna Prosna przed sezonem kajakowym była posprzątana, była atrakcyjna i oczywiście do takiego odwiedzania naszego powiatu kaliskiego i zwiedzania go z perspektywy kajaka oczywiście zachęcamy.
0: Powiedziała Radiu Centrum Marta Wolasz ze Starostwa Powiatowego w Kaliszu, koordynatorka jedna z pomysłodawczyń akcji sprzątania Prosny. Zazwyczaj udaje się wysprzątać około 50-kilometrowy odcinek od Grabowa nad Prosną do Kalisza, a w wyławianiu śmieci z rzeki oraz zbieraniu ich z nadbrzeży może wziąć udział każdy. Ta akcja odbędzie się już jutro, 9 maja. Start o 10, a finał o 15 w przystani w Przystajni.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
4: 26 minut zostało do 14:00.

0: Uwaga, w tej sprawie potrzebne są bardzo pilnie informacje. Krzysztof Kapusta w niedzielę 3 maja wyszedł z domu i do chwili obecnej nie nawiązał kontaktu z rodziną. Wydział Kryminalny Komendy Powiatowej w Policji w Ostrowie Wielkopolskim prowadzi poszukiwanie opiekuńcze. Ktokolwiek wie, gdzie może przebywać Krzysztof Kapusta lub posiada informacje, które mogą pomóc w jego odnalezieniu, proszony jest o kontakt z Komendą Powiatową Policji w Ostrowie Wielkopolskim lub najbliższą jednostką policji.
1: Radio Centrum. Żeby było słychać.
2: Reklama.
3: Potrzebujesz roślin do ogrodu lub na balkon? Z pomocą przychodzi szkółka drzew i krzewów ozdobnych Olea. W naszej ofercie znajdziesz trawy ozdobne, hortensje, rośliny balkonowe i wiele innych roślin. Szkółka drzew i krzewów Olea. Kalisz, ulica Świętego Michała 114. Czynne od poniedziałku do piątku od 8.30 do 17.00. W soboty od 9.00 do 13.00. www.oleaszkółka.pl.
4: Melatonina, lekam dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
5: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
6: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
7: 107, 106, 105, 104, 103.
8: Kolejne BMW X3 oraz X5 szybko znajdują nabywców. Pospiesz się i sprawdź ofertę samochodów gotowych do odbioru w BMW Premium Arena Kalisz. Szeroki wybór wersji wyposażenia oraz silnikowych. Przeglądaj dostępne na bmw-kalisz.pl. Wolisz własną konfigurację? Zapytaj naszego doradcę o BMW X3 za 2500 zł netto miesięcznie bez wpłaty wstępnej. Dealer BMW Premium Arena zaprasza. Kalisz, ulica Wrocławska 50A.
9: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś szparagi zielone 500 gramów, cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za opakowanie. A z kuponem Lidl Plus? Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
2: Reklama.

0: Szukasz pracy? Szukasz pracownika? Tu znajdziesz najprędzej. Giełda Pracy Radia Centrum. Od poniedziałku do piątku zawsze o 13.45. Giełda Pracy Radia Centrum. Pomożemy Ci znaleźć pracę, znaleźć pracownika. Giełda Pracy Radia Centrum.
1: Osoby szukające zatrudnienia już mogą korzystać z tego numeru telefonu 88 400 106 4 88 400 106 4.

0: Ogłoszenia płatne. Oferta pracy.
1: Chemia Kalisz, spółka z o.o. poszukuje osoby do pracy na pełny etat. Na stanowisku pracownik biurowy, wymagane wykształcenie minimum średnie. Zapewniamy pracę w miłej atmosferze. Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu 532 794 579 oraz przesłanie CV na adres mailowy kontakt@chemia.kalisz.pl.

0: Oferta pracy.
1: Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości zatrudni pracownika gospodarczego. Oferujemy umowę o pracę na pół etatu lub umowę zlecenie. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Kaliskim Inkubatorem Przedsiębiorczości pod numerem telefonu 534 659 500.
0: Ogłoszenia płatne.

0: Skrót ogłoszenia o zatrudnieniu już za chwilę znajdziecie na facebookowym profilu Radia Centrum, a kolejna giełda pracy w najbliższy poniedziałek.
1: Szukasz pracy? Szukasz pracownika? Tu znajdziesz najprędzej. Giełda pracy Radia Centrum. Od poniedziałku do piątku zawsze o 13.45. Giełda pracy Radia Centrum. Pomożemy Ci znaleźć pracę, znaleźć pracownika. Giełda pracy Radia Centrum. Reklama.
2: Nowość w MG Kalisz. Poznaj MG S9. Siedmioosobowy SUV plug-in hybrid. Komfort, przestrzeń i nowoczesna technologia dla całej rodziny. Już dostępny w MG Grupa Lis, ulica Poznańska 24. Rusz w przyszłość z MG S9.
3: Koncert z okazji Dnia Matki. Szlagierowa gala z humorem już 23 maja w Krotoszynie. Kino Przedwiośnie przy Alei Powstańców Wielkopolskich 18. Duża dawka najlepszych szlagierów i dobrego humoru. Bilety w kasie kina oraz internetowo na kupbilecik.pl. Nie może Was tam zabraknąć.
4: Tysiące roślin w jednym miejscu. Unikalne odmiany, gorące nowości i wyjątkowe promocje. Prosto od pszczółkarzy polskich i z całej Europy. Nie przegap największego wydarzenia ogrodowego w Wielkopolsce. Ostrów 3MK Arena Ostrów, 16 i 17 maja. Do zobaczenia!
1: Reklama. Radio Centrum.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło kalisza, rogatka 20C.
1: Sponsorem programu jest ferma Michał i Krzysztof Kurdyk, właściciele i hodowcy kurek znoszących takie jaja. Beznatka 2 koło kalisza.
2: Pogoda na dziś.
3: Pozostajemy pod wpływem wyżu z centrum nad Bałtykiem. Napływa chłodniejsze powietrze polarne morskie. No dziś zachmurzenie duże z małymi przejaśnieniami. W niektórych miejscach mogą być nieco większe. Miejscami możliwe słabe przelotne opady deszczu, a na termometrach dziś maksymalnie od 13 do 14 stopni. Wiatr słaby z kierunków północnych. Ciśnienie już stabilne. 1007 hektopaskali. Biometr obojętny.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło kalisza. Rogatka 20C.
1: Sponsorem programu jest ferma Michał i Krzysztof Kurdyk, właściciele i hodowcy kurek znoszących takie jaja. Beznatka 2 koło kalisza.
3: Właśnie minęła 14. Radio
2: Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Napadli na banki, wzięli zakładników w Niemczech. Trwa akcja policji. Kredyt w ramach umowy Safe podpisany to 44 miliardy euro. Seniorzy chcą pracować, coraz więcej Polaków dorabia na emeryturze. Agnieszka Trojanowska-Bis, ministrowie obrony oraz finansów, a także przedstawiciele Komisji Europejskiej podpisali umowę dotyczącą programu Safe. Do podpisania doszło w kancelarii premiera na mocy dokumentu. Polska otrzyma od Unii Europejskiej kredyt w wysokości blisko 44 miliardów euro na obronność. Pod umową widnieje m.in. podpis ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza. Szef MON poinformował, co zostanie zakupione w pierwszej kolejności.
5: Bardzo ważna umowa na systemy antydronowe, system SAN. To jest projekt, który buduje polską obronę przeciwdronową. 700 pojazdów, wyobraźcie sobie, 18 baterii, armaty, potwór z Tarnowa, wielolufowy karabin maszynowy, który 3600 strzałów na minutę może dokonywać.
4: Pierwszą zaliczkę w wysokości 6,5 miliarda euro Polska otrzyma już w najbliższych dniach. Napad na banki, wzięcie zakładników na zachodzie Niemiec. Trwa akcja policji. Do napadu doszło w miejscowości Zinsich w nadrenni Palatynacie. Według służb w oddziale banku przebywa kilku sprawców i zakładników, w tym kierowca konwoju z pieniędzmi. Policja prowadzi akcję na szeroką skalę. Centrum miasta Zinsich zostało odgrodzone. Nad miastem krążą policyjne śmigłowce. Właśnie teraz powinien zbierać się kolejny sztab kryzysowy w związku z pożarem Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Pożar jest ugaszony. Zaczął dodatkowo padać deszcz, ale na miejscu pozostają wszystkie służby, mówi generał Sławomir Sierpatowski, dowódca operacji w Puszczy Solskiej.
6: Na chwilę obecną wszystkie siły i środki, które są zaangażowane, czyli 810 ratowników Państwowej Ochotniczej Straży Pożarnej i 213 pojazdów, wszyscy zostają na terenie działań.
4: Według szacunków od wtorku na Roztoczu spłonęło co najmniej 300 hektarów lasu. Coraz więcej emocji wokół obecności niedźwiedzi w Bieszczadach. Po śmiertelnym ataku w lasach koło Płonnej pojawiły się informacje o kolejnym spotkaniu człowieka z drapieżnikiem. Tym razem chodzi o okolice wsi Morochów w powiecie sanockim. Jednocześnie leśnicy przypominają, że nie każde spotkanie z niedźwiedziem oznacza jego atak. Informacje zbiera Marcin Starzec.
7: Mariusz Morawski, czyli rolnik, który zgłosił całe to zdarzenie, tłumaczy mi, że podczas sprawdzania bydła i elektrycznego ogrodzenia zauważył niedźwiedzia wybiegającego z młodnika.
8: Że samochód był blisko, to wskoczyłem do samochodu. Niczym wskoczyłem do samochodu i się pooglądałem, to już tego niedźwiedzia nie widziałem, ale z góry zaczęły krowy lecieć. To i nie wiem, czy on się tych krów wystraszył, czy co tam, ale w każdym bądź razie, jak już wlazłem do samochodu, jak oglądałem, to już niedźwiedzia nie było.
7: Policja w Sanoku podkreśla jednak, że nie zakwalifikowała tego zdarzenia jako ataku niedźwiedzia. Funkcjonariusze zaznaczają, że nie doszło do kontaktu człowieka ze zwierzęciem.
4: Leśnicy przypominają z kolei, że podczas takich spotkań najważniejsze jest zachowanie spokoju i wycofanie się bez gwałtownych ruchów. Autostrada A1 w Łódzkiem jest zablokowana z powodu pożaru ciężarówki z makulaturą. Kierowcy nie mogą obecnie przejechać odcinkiem autostrady między Kutnem a Kowalem. Pożar jest gwałtowny, nie wiadomo jak długo potrwa jego gaszenie. Rośnie liczba emerytów dorabiających do emerytury, a to oznacza słabość obecnego systemu. Czytamy w dzisiejszym wydaniu Rzeczpospolitej. Jak wynika z najnowszego raportu ZUS, w ciągu ostatnich 10 lat liczba pracujących seniorów wzrosła o ponad 52%.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: A na zegarze coraz bliżej do początku weekendu, bo już 4 minuty po godzinie 14. Week Astley.

0: Reklama.
1: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
2: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster tam, gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Orzechy nerkowca Ale 100-200 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. I polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.
5: Radio Centrum, żeby było słychać.

0: No, dla niektórych może to brzmieć jak praca marzeń. Jeśli kochasz tiramisu, możesz zostać jurorem podczas przyszłorocznych Mistrzostw Świata w tiramisu w Treviso. Organizatorzy co roku wybierają około 100 ochotników, którzy pomagają oceniać konkursowe desery razem z profesjonalnym jury. Aby się dostać, trzeba przejść krótki test online dotyczący historii tiramisu, zasad konkursu i kryteriów oceniania. Liczy się nie tylko poprawność odpowiedzi, ale też czas, bo miejsca znikają błyskawicznie, a jurorzy będą oceniać smak, konsystencję, proporcje składników, no i oczywiście zgodność z tradycyjną recepturą. Choć organizatorzy nie opłacają podróży ani noclegu, to uczestnicy mogą spróbować całe mnóstwo autentycznych włoskich deserów i przeżyć wyjątkowy weekend w jednej z najbardziej klimatycznych części północnych Włoch.
1: I gra muzyka.
2: Reklama.
3: Uwaga, promocja! Pierścionki z diamentami 30% taniej. Idealne na zaręczyny. Indywidualne zamówienia realizujemy w 2 dni robocze. Super ceny. Tylko w Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. Promocja. Złote obrączki 1990 zł za parę obrączek. Polecamy komplety na komunie. U nas biżuteria złota i srebrna w super cenach. Oferta specjalna na dzień mamy. Piękne prezenty kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. Skupuj złoto i srebro.
4: Czujesz ten rytm? Tak właśnie bije serce twojego ogrodu. Zadbaj o nie i pozwól, aby było doskonałe. Centrum Kamienia zaprasza na ogrodowe łowy. Na ponad 10 tysiącach metrów kwadratowych znajdziesz każdy kamień do ogrodu. Centrum Kamienia, kamienie ozdobne, elewacyjne i tarasowe. Kostka granitowa oraz betonowa. Czekanów przy trasie 25 między Ostrowem a Kaliszem. www.ckamienia.pl. Posłuchaj, to rytm życia ogrodu.
5: Zakupy tylko w Spoe. Kawa Jacobs Kronung lub Jacobs Night and Day 250 gramów za 17,99. Wspieraj polski handel. Wybierz Spoe.
6: Kochanie, a wjazd i podjazd uwzględniłeś?
7: Oczywiście.
6: A przydomowy parking?
7: Naturalnie.
6: A taras?
7: Bezwzględnie.
6: I to wszystko sama zaprojektowałaś?
7: Poniekąd. Pomógł mi Wesołek.
6: Wiedziałem, bo u Wesołka darmowy projekt kostki brukowej firmy Drogbruk.
7: I gwarancja super ceny.
6: Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. Kalisz Piłsudskiego 17. mbwesołek.pl.
2: Reklama.
4: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
0: Ważna informacja dla mieszkańców Ostrowa. Już jutro rozpoczyna się zbiórka odpadów wielkogabarytowych na terenie miasta. Będziemy o tym mówić w wiadomościach o 14.30.

0: 14.30, wiadomości z południowej Wielkopolski i Kasia Gurtewicz.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Ogromne straty po pożarze. W tym serwisie także o zbiórce gabarytów w Ostrowie i zaproszenie na wernisaż do Krotoszyna.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Wracamy do sprawy wczorajszego pożaru kontenera z akumulatorami litowo-jonowymi w Czajkowie. Na miejsce poza strażakami, którzy walczyli z żywiołem, pracowali policjanci z ostrzeszowskiej jednostki, którzy między innymi kierowali ruch na objazdy ze względu na zamknięcie przylegającej do zakładu drogi powiatowej.
4: Funkcjonariusze współpracowali na miejscu z jednostkami Państwowej Straży Pożarnej oraz ochotniczych straży pożarnych prowadzącymi działania gaśnicze. W dniu dzisiejszym przeprowadzono oględziny miejsca zdarzenia z udziałem biegłego z zakresu pożarnictwa oraz technika kryminalistyki Komendy Powiatowej Policji w Ostrzeszowie. Czynności miały na celu ustalenie przyczyn oraz okoliczności powstania pożaru.
2: Przekazała Radiu Centrum aspirant sztabowa Magdalena Handziuk, oficer prasowa ostrzeszowskiej policji. Wstępnie straty oszacowano na około 2 miliony złotych.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Już jutro rozpoczyna się kolejna zbiórka odpadów wielkogabarytowych na terenie Ostrowa Wielkopolskiego. Akcja będzie obejmować kolejne części miasta i potrwa do końca czerwca.
5: Odpady wielkogabarytowe w dniu odbioru należy wystawić lub dostarczyć do godziny 7 w sposób nie stwarzający zagrożenia i utrudnienia dla ruchu drogowego. Mieszkańcy domów jednorodzinnych wystawiają wielkogabaryty na chodniku przed posesją, w blokach i kamienicach przy zasiekach śmietnikowych, a w ścisłym centrum miasta muszą dostarczyć je do wyznaczonego punktu. Zbiórka będzie odbywać się etapowo i będzie stopniowo obejmować

0: Kolejne części miasta. Na początek wielkogabaryty będą odbierane od mieszkańców wybranych ulic na Pruślinie i Osiedlu Leśnym. W centrum miasta odpady należy dostarczyć do rejonu wieżowców przy ulicy Szamarzewskiego. Do odpadów wielkogabarytowych zaliczamy m.in. szafy, stoły, krzesła, wersalki, fotele, dywany czy okna. Odpadem wielkogabarytowym nie jest zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady remontowo-budowlane, części samochodowe czy odpady niebezpieczne jak akumulatory, baterie, farby czy leki. Terminy zbiórki odpadów wielkogabarytowych mieszkańcy mogą również sprawdzić w aplikacji Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego oraz na stronach internetowych miasta i operatorów świadczących usługę. Podczas wiosennych akcji zbierania wielkogabarytów w Ostrowie Wielkopolskim zbiera się zazwyczaj około 400 ton odpadów, nie licząc tego, co trafia w ciągu całego roku do miejskich przoków. Dla Radia Centrum Jarosław Wardawy.
1: Warto się wybrać.
2: Do Krotoszyńskiego Ośrodka Kultury, gdzie już dziś o 18:00 zostanie otwarta nowa wystawa czasowa. Tym razem będzie można podziwiać obrazy utalentowanej wrocławianki.
3: Zapraszamy Państwa do galerii Refektarz Krotoszyńskiego Ośrodka Kultury na wyjątkowy wernisaż wystawy malarstwa pod tytułem Widmo autorstwa Patrycji Sap-Przedwojewskiej z Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Na wystawie zobaczymy najnowsze prace artystki, balansujące pomiędzy malarstwem tradycyjnym a estetyką cyfrową. Pełne światła, koloru i nieoczywistych form.
2: A zapraszał słuchaczy Radia Centrum Maksymilian Gąsiorkiewicz z Krotoszyńskiego Ośrodka Kultury. Wystawa Widmo prezentuje najnowszy cykl obrazów powstałych w ramach projektu doktorskiego artystki, uzupełnione o wybrane wcześniejsze realizacje sytuujące się na pograniczu różnych mediów. Wstęp na wernisaż jest wolny.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
4: 25 minut zostało do 15:00.

0: Reklama.
1: Nowość w MG Kalisz. Poznaj MG S9. Siedmioosobowy SUV plug-in hybrid. Komfort, przestrzeń i nowoczesna technologia dla całej rodziny. Już dostępny w MG Grupa Lis, ulica Poznańska 24. Rusz w przyszłość z MG S9.
2: W Action zawsze czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu skarpetki, stopki 3 pary 6,48. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 9,59 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
3: Keno kręci nas już 18 lat.
4: A my się rozkręcamy.
3: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
5: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
6: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
5: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
4: Ale to kręci.
3: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.

0: Fly Away, jeden z najbardziej rozpoznawalnych hitów Lenny Kravitza i to właśnie za ten kawałek w 1999 roku artysta otrzymał swoją pierwszą w karierze nagrodę Grammy. A już za chwilę Little Talks of Monster and Man, ale najpierw ważna informacja dla seniorów. Trwa kolejna edycja programu Złota Rączka w Kaliszu. Seniorzy po 60 roku życia mogą bezpłatnie skorzystać z pomocy przy drobnych naprawach i pracach technicznych w domu, a zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie w poniedziałki, środy i piątki właśnie w godzinach od 13 do 17 pod numerem telefonu 669 227 724. Program potrwa do końca listopada tego roku lub do wyczerpania środków.
1: Radio Centrum, żeby było słychać.

0: Radiocentrum. Fakty warte uwagi.
1: No i mamy to. Iga Świątek wygrała swój pierwszy mecz na turnieju w Rzymie. Więcej o tym w wiadomościach o godzinie 15.
2: Reklama.
3: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają. Młoda kapusta 5,99, awokado Has 2 za 9 zł. Warzywa Hortex 1 plus 1 gratis. Z naszej produkcji sernik belgijski i bułka fitness, a z delicji filet zapiekany z warzywami. Uwaga! Ćwiartka z kurczaka 6,99, szynka bez kości 19,90 i pręga wołowa bez kości 49,90. Z Połem Kalisz. Tradycja i jakość.
4: Wyjątkowy koncert. Koncert Teresy Werner z okazji Dnia Matki. Zapraszamy już 22 maja do Auli Uniwersytetu Kaliskiego przy ulicy Nowy Świat 4 w Kaliszu. Bilety, Kasa Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu oraz na kupbilecik.pl. To będzie wspaniała zabawa przy największych przebojach Teresy Werner.
2: Reklama.
0: Radio Centrum.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło kalisza, rogatka 20C.
1: Sponsorem programu jest firma Michał i Krzysztof Kurdyk, właściciele i hodowcy kurek znoszących takie jaja. Beznatka 2 koło kalisza.
2: Pogoda na dziś.
3: Czy parasol się dzisiaj przyda? No z tego, co mówią synoptycy, może tak być, bo miejscami jeszcze możliwe słabe, przelotne opady deszczu, a poza tym dzisiaj sporo zachmurzeń. Temperatura maksymalna dobije do 14. Wiatr słaby z kierunków północnych. Cały czas napływa do nas chłodniejsze powietrze polarne morskie. Ciśnienie stabilne 1007 hektopaskali, biometr dziś obojętny.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło kalisza, rogatka 20C.
1: Sponsorem programu jest firma Michał i Krzysztof Kurdyk, właściciele i hodowcy kurek znoszących takie jaja. Beznatka 2 koło kalisza.
4: Właśnie minęła
3: 15.
4: Radio Centrum.
5: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
6: Polska jest pierwszym krajem, który podpisał umowę kredytową SAFE. Stres i wyczekiwania. Od poniedziałku ósmoklasiści piszą egzaminy. Iga Świątek wygrała w Rzymie i przechodzi dalej. Agnieszka Trojanowska-Bis. Umowa kredytowa w sprawie programu SAFE została oficjalnie podpisana pod dokumentem w kancelarii premiera w Warszawie. Swoje podpisy złożyli ministrowie obrony narodowej i finansów Władysław Kosiniak-Kamysz i Andrzej Domański oraz dwaj unijni komisarze. Na mocy tej umowy Polska otrzyma od Unii Europejskiej pożyczkę w wysokości blisko 44 miliardów euro na obronność. To przełomowy moment dla naszego kraju, mówił premier Donald Tusk.
7: W tych trudnych, jakże ryzykownych czasach, w tym szczególnym miejscu na ziemi, Polska będzie bezpieczniejsza o 180 miliardów złotych. To jest kwota, która będzie zainwestowana wprost i bezpośrednio w polskie bezpieczeństwo, w polski przemysł zbrojeniowy, w polskie firmy, które kooperują z przemysłem zbrojeniowym, w nasze możliwości technologiczne.
6: Pierwsza zaliczka w wysokości 6,5 miliarda euro ma trafić do Polski już w najbliższych dniach. Jak zapowiedział dziś szef MON-u, w pierwszej kolejności pieniądze zostaną przeznaczone na systemy antydronowe. Ósmoklasiści idą śladem maturzystów i już w poniedziałek podejdą do swoich testów. Po weekendzie w 13 tysiącach szkół podstawowych zaczną się egzaminy ósmoklasisty. Choć stres, jak mówią uczniowie, jest obecny, do testu przygotowywali się od dawna. O nastroje przed egzaminem pytał ich nasz reporter Ben O'Connor.
8: Do egzaminu ósmoklasisty uczniowie przygotowują się od miesięcy.
9: Ja na przykład dużo się uczę w domu. No myślę, że całkiem dużo nadrobiłam, bo miałam spore zaległości z matematyki. Teraz jest dużo lepiej.
8: To test, którego wyniki będą szczególnie istotne przy rekrutacjach do szkół, mówi dyrektor Centralnej Komisji Edukacyjnej Robert Zakrzewski.
10: Składa on się z trzech egzaminów języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego. Język polski trwa 150 minut, matematyka 125 minut, język obcy nowożytny 110 minut. Nie ma progu zdawalności, natomiast do niego należy przystąpić.
8: Do egzaminu przystępuje w tym roku niemal 400 tysięcy uczniów.
6: Ósmoklasiści poznają wyniki 3 lipca. W Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie wciąż trwają działania ratowniczo-gaśnicze. Mimo opadów deszczu, drony i kamery termowizyjne nadal wyłapują miejsca, w których może pojawić się ogień. Dlatego na razie akcja się nie kończy. Na miejscu jest ponad 800 strażaków ochotników i przedstawicieli innych służb. Pożar w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie wybuchł we wtorek po południu. W trakcie akcji rozbił się samolot gaśniczy Dromader, w wyniku czego zginął pilot. Śledztwo w sprawie katastrofy prowadzi prokuratura z Zamościa. Idzie zmiana w pogodzie. W weekend będzie chłodno i deszczowo, szczególnie na wschodzie Polski. W piątek burze możliwe na południu z silnym deszczem i wiatrem porywistym. Noce zimne, lokalnie przygruntowe przymrozki nawet do minus 4 stopni. A na zachodzie będą możliwe mgły. Iga Świątek wygrała swój pierwszy mecz na turnieju w Rzymie i pokonała Amerykankę Katie McNally. Mecz trwał 2 godziny i 43 minuty. Rozstawiona z numerem 3. Świątek w pierwszej rundzie miała wolny los. McNally, która w rankingu zajmuje 63. miejsce, w swoim pierwszym meczu w stolicy Włoch pokonała reprezentantkę Australii Darię Kasatkinę.
5: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: No i mamy zwycięstwo i takich zwycięstw też Wam dzisiaj życzę. Po południu, 4 minuty po 15, Britney Spears.

0: Reklama.
1: Potrzebujesz roślin do ogrodu lub na balkon? Z pomocą przychodzi szkółka drzew i krzewów ozdobnych Olea. W naszej ofercie znajdziesz trawy ozdobne, hortensje, rośliny balkonowe i wiele innych roślin. Szkółka drzew i krzewów Olea. Kalisz, ulica Świętego Michała 114. Czynne od poniedziałku do piątku od 8.30 do 17.00. W soboty od 9.00 do 13.00. www.oleaszkółka.pl.
2: Castorama!
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
2: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
3: Tak?
2: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama! Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: 107, 106, 105, 104, 103.
5: Kolejne BMW X3 oraz X5 szybko znajdują nabywców. Pospiesz się i sprawdź ofertę samochodów gotowych do odbioru w BMW Premium Arena Kalisz. Szeroki wybór wersji wyposażenia oraz silnikowych. Przeglądaj dostępne na bmw-kalisz.pl. Wolisz własną konfigurację? Zapytaj naszego doradcę o BMW X3 za 2500 zł netto miesięcznie bez wpłaty wstępnej. Dealer BMW Premium Arena zaprasza. Kalisz, ulica Wrocławska 50A.
6: Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco, pokochaj niskie ceny.
0: Reklama.

0: Na polnej drodze w pobliżu Bruchkübel w Niemczech odnaleziono porzucone Porsche 911 GT3 warte sporą sumkę. Auto zostało pozostawione po poważnym wypadku na autostradzie A66, a jego kierowca zniknął bez śladu. Jednym z najbardziej zagadkowych elementów tej sprawy są serbskie tablice rejestracyjne porzuconego samochodu. Policja nie wyklucza żadnej hipotezy, nie wiadomo na razie, kim był kierowca, czy auto należało do niego, czy też może zostało skradzione. Według wstępnych szacunków policji straty związane z uszkodzeniem auta oraz infrastruktury drogowej przekraczają 120 tysięcy euro, a samo Porsche 911 GT3, będące jednym z najbardziej pożądanych sportowych samochodów na świecie, kosztuje w Niemczech co najmniej 209 tysięcy euro. My też mamy kłopoty z porzuconymi autami, które zagracają nasze parkingi, no ale bynajmniej nie o takiej wartości. A o tym, co słychać na drogach w regionie, sprawdzimy po wiadomościach o 15.30.
1: I gra muzyka. Reklama.
2: Hej, słyszałaś? W TipTopie sprzedają teraz używaną odzież na kilogramy.
3: Nie do wiary. Odzież używana na kilogramy?
2: Tak, modna odzież używana na wagę. Światowe marki. I to wszystko w super cenie.
3: Trzeba się tam wybrać.
4: Tak, to nowość. Oferujemy modną odzież na wagę oraz buty, torby, torebki, zabawki, gadżety i inne rzeczy. TipTop, Ostrów Wielkopolski, Głogowska 14, pierwsze piętro.
5: Zakupy tylko wspałem. Winiary, pomysł na zapiekankę, spaghetti lub garnek chłopski za 3,19. Wspieraj polski handel. Wybierz społem.
6: Nowość w MG Kalisz. Poznaj MG S9. Siedmioosobowy SUV plug-in hybrid. Komfort, przestrzeń i nowoczesna technologia dla całej rodziny. Już dostępny w MG Grupa Lis, ulica Poznańska 24. Rusz w przyszłość z MG S9.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: I po majówce. To co dobre szybko się kończy.
7: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Reklama.
9: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
0: W tym roku nikt nie otrzyma honorowego obywatelstwa miasta Kalisza. Posłuchajcie o tym w wiadomościach o 15.30.

0: 15.30, Kasia Górcewicz.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Nie będzie odznaki honorowego obywatelstwa miasta Kalisza. W tym serwisie powiemy także o tym, czy uszkodzony obelisk zostanie naprawiony, a w sporcie stal w Dąbrowie Górniczej.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Honorowego obywatelstwa miasta Kalisza nie przyznano. W tym roku nikt nie otrzyma najwyższego wyróżnienia przyznawanego przez Radę Miasta osobom szczególnie zasłużonym dla lokalnej społeczności, rozwoju i promocji miasta. Natomiast odznakę honorową miasta Kalisza otrzyma 5 osób, a nagrodę miasta Kalisza za 2025 rok jedna.
3: To wyróżnienie dla osób, które poświęcają czas miastu, mieszkańcom tego miasta. To są osoby, które wyróżniają się na tle społeczeństwa. Zgłoszenia były przez różne instytucje i osoby. Te osoby były weryfikowane przez Komisję Rady Miasta, następnie przez kapitułę. Jeżeli chodzi o nagrody pieniężne, to jest tylko jedna nagroda miasta Kalisza. Ona jest przyznana formalnie osobie, ponieważ nie możemy honorować stowarzyszenia.
2: Powiedział Radiu Centrum Sławomir Lasiecki, przewodniczący Rady Miasta Kalisza. Nagrodę Miasta Kalisza w wysokości 20 tysięcy złotych otrzyma w tym roku Przemysław Kurowiak, prezes Stowarzyszenia Poszukiwaczy Śladów Historii Denar w Kaliszu. A wszystkie wyróżnienia zostaną wręczone podczas uroczystej sesji Rady Miasta Kalisza w czerwcu. Nazwiska osób uhonorowanych odznaką znajdziecie na naszej stronie internetowej.
1: www.rc.fm.
2: Obelisk został uszkodzony, więc go ogrodzono, ale czy będzie naprawiony? Pyta Roman, słuchacz Radia Centrum, za pośrednictwem linii interwencyjnej. Mowa o obelisku na cmentarzu żołnierzy radzieckich w Kaliszu. W tym momencie Urząd Miasta wymienia się mailami z Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu w sprawie podjęcia konkretnych działań.
4: Obelisk stoi w centralnej części cmentarza żołnierzy radzieckich. Został uszkodzony w pierwszym kwartale tego roku. Pojawiły się na nim m.in. niebieskie plamy zrobione farbą. Z początkiem marca uszkodzenie obelisku zostało zgłoszone do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu celem podjęcia dalszych działań oraz ustalenia drogi postępowania.

0: Poinformowała Radio Centrum Katarzyna Ciupek, rzeczniczka prasowa Urzędu Miasta Kalisza. W kwietniu Wielkopolski Urząd Wojewódzki wysłał odpowiedź w tej sprawie, a raczej pytanie do naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Kalisza. Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu poprosił o przygotowanie oceny stanu technicznego obiektu w kontekście ewentualnego zagrożenia bezpieczeństwa dla osób przebywających w pobliżu oraz wycenę jego remontu. Na tej podstawie będzie można przekazać Urzędowi Miasta Kalisza ewentualne środki finansowe na realizację zadania, poinformowała Radio Centrum Nina Swarcewicz, rzeczniczka prasowa wojewody wielkopolskiej. W 2022 roku po napaści Rosji na Ukrainę kaliskie środowiska prawicowe umieściły na nekropolii tabliczki z napisem "Teren budowy, wstęp wzbroniony". To wywołało dyskusję o możliwości usunięcia symboli radzieckich z cmentarza. Ten zgodnie z prawem jest terenem objętym szczególną ochroną, więc takie posunięcia możliwe są po konsultacjach z Rosją. Od momentu ataku tego kraju na naszego wschodniego sąsiada nie jest to możliwe. Agnieszka Walczak, Radio Centrum.
1: Kolejny mecz w ciągu 3 dni z kategorii zwycięstwo albo koniec sezonu. Mowa o drużynie Tasomix Rosiek Stali Ostrów, która po wygraniu u siebie nad Górnikiem Wałbrzych dziś o 20.15 zagra w Dąbrowie Górniczej z tamtejszym MKS-em w pierwszej rundzie fazy play-in Orlen Basket Ligi. W sezonie zasadniczym Stal przegrała 2 razy z MKS-em, ale teraz to nic nie znaczy. Nie mamy nic do stracenia, a apetyt rośnie w miarę jedzenia, powiedzieli Radiu Centrum trener Andrzej Urban i kapitan Stali Daniel Gołębiowski.
2: Oczywiście, że chcielibyśmy teraz bardzo znaleźć się w play-offach.
3: Ale będzie trudno, no nie oszukujmy się, na wyjazdach graliście słabo, a tutaj z tej pozycji niższej startujecie.
2: Startujemy z niższej pozycji, mamy wąską rotację, na pewno będzie trudno, ale nie poddamy się. Jedziemy teraz do Dąbrowy Górniczej i zrobimy wszystko, aby tam zwyciężyć.
4: Życie jest jakie jest, bierzmy to, co mamy w rękach. Nikt by wcześniej nie zakładał tego, że będziemy w fazie play-in, że będziemy walczyć o play-off i tak dalej, że będziemy na połowie sezonu walczyć o Puchar Polski, więc cieszmy się tym, co jest, cieszmy się, jaką mamy drużynę, jaką mamy grupę, jakich mamy kibiców. Bądźmy wdzięczni za to, bo to są naprawdę takie małe rzeczy, które dają tą pozytywną energię dla całej społeczności, dla klubu.
1: Zwycięzca meczu w Dąbrowie Górniczej zagra w niedzielę z przegranym z pary Anwil Włocławek, Orlen Zastal Zielona Góra. Drużyna, która przegra, zakończy sezon 2025-26.
5: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Pro Plus Grupa Lis, Centrum Aut Dostawczych i Modyfikowanych Kalisz, ulica Łódzka 71.
7: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
8: Informacje dla kierowców.
9: No to łączmy to piątkowe popołudnie na drogach. Ten fragment krajowej 25, który przechodzi przez miasto mocno oblężone od ronda Westerplatte w góry aż do ronda Solidarności, kłopoty z przejazdem. Na Podmiejskiej od ronda Westerplatte do Wrocławskiej też spory tłok. Podobnie jest na Górnośląskiej, na Legionów, na Górnośląskiej Przydworcowej i na krzyżówkach z Aleją Wojska Polskiego. No i najlepiej również w Śródmieściu od Alei Wolności aż do 3 maja do tego skrzyżowania. Też spory tłok. Spory tłok również na Częstochowskiej przy dojeździe do ronda Ptolemeusza. No i oczywiście nie pomagają remonty, które dzieją się w różnych miejscach. Na Sulisławickiej w Kaliszu prace drogowe na skręcie ulicy Majkowskiej w Długosza. Tu wyłączony jeden pas ruchu. Krajówka nr 12 Kalisz-Opatówek. Też kłopoty, zwężenie jezdni. Na przykład tak jest w Zdunach. Tutaj też prace remontowe na poboczach. Ruch wahadłowy sterowany czasową sygnalizacją świetlną i tutaj od czasu do czasu większe korki. W Ostrowie przebudowa Klasztornej, Leduchowskiego i przebudowa krajówki nr 36 za Ostrowem w kierunku Krotoszyna. Odcinek Zacharzew Lamki Łąkociny wiąże się z wahadłem. Tutaj ograniczenie prędkości i tymczasowa sygnalizacja świetlna. A w Preszewie zmiana organizacji ruchu na Zielonej, Lipowej i Osiedlowej i na przebudowywanej ulicy Kazimierza Wielkiego. Za informację dziękujemy Taxi Echo 196-23.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Pro Plus Grupa Lis, Centrum Aut Dostawczych i Modyfikowanych Kalisz, ulica Łódzka 71.
7: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
9: Gigantyczne inwestycje są zagrożone. Podwodne tunele, którymi jeżdżą miliony ludzi, nie są tak odporne na czynniki środowiskowe, jak zakładano. Są nowe badania dotyczące newralgicznych punktów takich konstrukcji. Okazuje się, że inżynierowie mogli zbyt optymistycznie oszacować ich wytrzymałość. A chodzi o gumowe uszczelki, które zużywają się szybciej niż planowano, przewidywano wcześniej, że wytrzymałość takiego materiału to 100 lat. Trzeba będzie teraz to wszystko zweryfikować.
5: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg.
9: Za 21 minut, godzina 16.

0: Reklama.
1: Uwaga, promocja! Pierścionki z diamentami 30% taniej. Idealne na zaręczyny. Indywidualne zamówienia realizujemy w 2 dni robocze. Super ceny. Tylko w Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. Promocja. Złote obrączki 1990 zł za parę obrączek. Polecamy komplety na komunie. U nas biżuteria złota i srebrna w super cenach. Oferta specjalna na Dzień Mamy. Piękne prezenty kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. Kupujemy złoto i srebro.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło Ekstra Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
0: Reklama.
5: Radio Centrum, żeby było słychać.

0: znać.
1: Zdziwisz się, co myślą dzieci na poważne tematy, bo dziecko potrafi.
2: Posłuchajmy dzieci z niepublicznego przedszkola we wtórku.
3: Skąd się bierze prąd?
4: Z testu.
5: Z kabla.
3: Z kabla. A skąd się bierze w kablu?
5: Muszę podłączyć.
6: Wiatraków.
3: I co te wiatraki robią?
6: Kręcą się i wtedy się robi prąd.
7: Z elektrowni.
3: Z elektrowni. A jak, skąd się bierze w elektrowni?
7: Z prądu.
6: Z burzy.
8: Bierze się z takich wieży, co mają prąd.
9: Słupy energetyczne.
3: Aha. I skąd się bierze w tych słupach energetycznych?
9: Z liny.
3: Z liny, okej.
9: Z węgla.
2: No taki mamy bardzo ładny wierszyk w tym temacie. Sterczy w ścianie taki pstryczek. Mały pstryczek, elektryczek. Kto ma ochotę, może sobie zajrzeć do twórczości Juliana Tuwima. Na pewno się dzieciakom spodoba.
1: Zdziwisz się, co myślą dzieci na poważne tematy, bo dziecko potrafi.

0: Lepiej oddycha się w Krakowie. Po raz pierwszy w historii pomiarów w Krakowie stężenie tlenków azotu jest w normie. Posłuchajcie o tym w wiadomościach o godzinie 16.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Reklama.
3: Szykujesz kampera w trasę? Centrum Kempingowe Ostrów Wielkopolski przy ulicy Okulnej 1. Zaprasza. Wykonujemy profesjonalne przeglądy gazowe i przedsezonowe. Montujemy klimatyzację, fotowoltaikę, markizy, bagażniki, instalacje wodne i elektryczne oraz wiele innych. Zapewniamy naprawy powypadkowe i uszczelnienie.
4: Na hasło radio 10% rabatu na usługi.
3: Zadzwoń 690 680 245. Powtarzam 690 680 245. Okulna 1. Zapraszamy.
5: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają. Młoda kapusta 5,99, awokado Hass 2 za 9 zł, warzywa Hortex 1 plus 1 gratis. Z naszej produkcji sernik belgijski i bułka fitness, a z delicji filet zapiekany z warzywami. Uwaga! Ćwiartka z kurczaka 6,99, szynka bez kości 19,90 i pręga wołowa bez kości 49,90. Z Połem Kalisz. Tradycja i jakość.
6: Czujesz ten rytm? Tak właśnie bije serce twojego ogrodu. Zadbaj o nie i pozwól, aby było doskonałe. Centrum Kamienia zaprasza na ogrodowe łowy. Na ponad 10 tysiącach metrów kwadratowych znajdziesz każdy kamień do ogrodu. Centrum Kamienia, kamienie ozdobne, elewacyjne i tarasowe. Kostka granitowa oraz betonowa. Czekanów przy trasie 25 między Ostrowem a Kaliszem. www.ckamienia.pl. Posłuchaj, to rytm życia ogrodu.
2: Reklama.
1: Radio Centrum. Żeby było słychać.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
1: Sponsorem programu jest firma Michał i Krzysztof Kurdyk, właściciele i hodowcy kurek znoszących takie jaja. Beznatka 2 koło Kalisza.
2: Pogoda na dziś.
3: A na naszą pogodę wpływa dzisiaj wędrujący od północy wierzch Ksery z centrum nad Bałtykiem i płynie do nas cały czas chłodniejsze powietrze polarne z nad północnego Atlantyku. Dziś maksymalnie 14 stopni w regionie. Do tego zachmurzenie duże i miejscami możliwe słabe przelotne opady deszczu, wiatr słaby z kierunków północnych, stabilne ciśnienie, barometr obojętny.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
1: Sponsorem programu jest firma Michał i Krzysztof Kurdyk, właściciele i hodowcy kurek znoszących takie jaja. Beznatka 2 koło Kalisza.
4: Właśnie minęła
3: 16.
4: Radio Centrum.
5: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
6: Adwokat od trumien na kółkach złapany, teraz decyzja, do którego więzienia trafi. Premier Słowacji jest w drodze do Moskwy, gdzie spotka się z Putinem. Czyste powietrze w Krakowie, czy to efekt nowych samochodów, które kupują mieszkańcy? Agnieszka Trojanowska-Bis, do którego więzienia trafi adwokat od trumien na kółkach, zdecyduje komisja penitencjarna Zakładu Karnego w Hrubieszowie. Prawnik Paweł K. wpadł wczoraj w ręce policji, to on w niewybrednych słowach opisał jakość samochodu, w który wjechał i w którym to wypadku zabił dwie kobiety. Wcześniej mężczyzna poszukiwany był listem gończym. Adwokat ma do odbycia karę 1,5 roku więzienia. W Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie wciąż trwają działania ratowniczo-gaśnicze, spadł deszcz, co pomaga strażakom, ale jednocześnie wciąż wykrywają oni miejsca, w których może pojawić się ogień. Stąd wszystkie służby są na miejscu. To ponad 800 strażaków, ochotników i przedstawicieli innych służb. Wszyscy mogą liczyć na pomoc ze strony mieszkańców, mówi wiceminister spraw wewnętrznych Wiesław Leśniakiewicz.
7: Ja chciałem podziękować tutaj wszystkim tym, którzy nam pomagają. To są również mieszkańcy. To są koła gospodyń wiejskich, bo jeździliśmy po terenie. Faktycznie te panie dostarczają żywność strażakom w różnych miejscach, którzy realizują określone swoje powinności. I ten element współpracy trzeba ze społecznością lokalną ocenić bardzo dobrze.
8: Ciepłe posiłki, kanapki cały czas nas doposażają.
9: Zaangażowane są wiele instytucji, szkoły, stowarzyszenia, spółdzielnie socjalne, które też dzielnie gotują. Pan, który ma delikatesy, przekazał mnóstwo produktów na kanapki, które my już drugi dzień dzielnie robimy z osobami niepełnosprawnymi.
6: Pożar w Puszczy roztoczył wybuchu we wtorek po południu. Specjalny samolot z premierem Słowacji Robertem Ficą jest w drodze do Moskwy, gdzie ma się spotkać z przywódcą tego kraju, Władimirem Putinem. Zgodnie z planem samolot ma wylądować na podmoskiewskim lotnisku Wnukowo za pół godziny. Trasa prowadzi nad terytorium Czech, Niemiec i krajów skandynawskich, omijając Polskę i kraje bałtyckie, które odmówiły zgody na przelot słowackiego samolotu. Fico udał się do stolicy Rosji także rok temu w związku z obchodzoną w Moskwie rocznicą zakończenia II wojny światowej. Ceny paliw w Niemczech spadły do najniższego poziomu od 2 miesięcy. Dziś przed południem na niektórych stacjach za litr benzyny płacono nawet poniżej 8 zł. Spadek cen paliw w Niemczech to przede wszystkim efekt taniejącej od kilku dni ropy. Aby odciążyć niemieckich kierowców, od początku kwietnia na stacjach obowiązuje zasada jednej podwyżki dziennie. Po raz pierwszy w historii pomiarów w Krakowie stężenie tlenku azotu jest w normie. Aktywiści łączą te wyniki ze strefą czystego transportu, ale i przestrzegają przed nadmiernym optymizmem. Za kilka lat normy zostaną zaostrzone. Paulina Nawrocka.
10: Średnioroczne stężenie tlenku azotu na stacji przy ruchliwych alejach znalazło się dokładnie na granicy dopuszczalnej normy. Przyczyn jest kilka. Z danych miasta wynika, że krakowianie jeżdżą coraz nowszymi autami, mówi Filip Jarmakowski z Polskiego Alarmu Smogowego.
11: Flota wymienia się naturalnie, choć też można zauważyć, że dzięki temu, że zaczęła się rozmowa, tak nam się wydaje, że dzięki temu zaczęła się rozmowa o STT już parę lat temu, to ta wymiana, zwłaszcza samochodów z silnikami diesla, przyspieszyła. I tam jest ta zmiana procentowo prawie 10% w ciągu ostatnich 3-4 lat.
10: W godzinach szczytu w Krakowie nadal stężenia są bardzo wysokie. W ostatnim miesiącu sięgały nawet 100 mikrogramów na metr sześcienny.
6: Przy takich stężeniach zaleca się ograniczenie aktywności na zewnątrz, unikanie wysiłku fizycznego i wietrzenie mieszkania tylko w godzinach, gdy stężenie spada.
5: Kursy walut.
3: Teraz troszkę policzymy. Średnie ceny w kantorach. Euro po 4,22 zł, dolar amerykański 3,59 zł, frank szwajcarski po 4,61 zł i funt brytyjski po 4,89 zł.
5: Radio Centrum. Słuchaj. masz, więc wiesz.
3: 5 minut po 16:00.

0: reklama.
1: Nie wiem, którą założyć. Białą? Ładna. A ta? Za kolorowa. A może ze stójką albo w tym fasonie? Którą koszulę mam ubrać?
2: Feniks, skarbie, Feniks! Nieważne, którą i jaką, w Feniksie wyglądasz znakomicie.
3: Producent koszul męskich Feniks poleca wszelkiego rodzaju koszule od wizytowych po dzienne. Zapraszamy do sklepu firmowego Kalisz, ulica Towarowa 1B oraz do sklepów patronackich na terenie całego kraju.
1: Feniks to styl i elegancja.
4: Zakupy tylko w Smoe. Danon Actimel 4x 100 gramów w asortymencie za 7,99. Wspieraj polski handel. Wybierz Smoe.
5: Nowość w MG Kalisz. Poznaj MG S9. 7-osobowy SUV plug-in hybrid. Komfort, przestrzeń i nowoczesna technologia dla całej rodziny. Już dostępny w MG Grupa Lis, ulica Poznańska 24. Rusz w przyszłość z MG S9.
0: Reklama.
6: Radio Centrum.

0: 20 minut po 16, piątkowe popołudnie właśnie wróciło, wyższy biegam, jedziemy prościutko w weekend bez żadnych ograniczeń prędkości, no chyba, że ktoś jeszcze gdzieś tam stoi w jakimś korku, ale o nich będzie więcej po 16.30. A dziś w kalendarzu 8 maja, prawdziwy zestaw specjalny, świętujemy Światowy Dzień Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca, więc pamiętajcie, dobro wraca. Jest też Dzień Bibliotekarza i Biblioteka oraz cały tydzień bibliotek, mnóstwo fajnych rzeczy się dzieje, czyli oficjalnie można dziś powiedzieć, idę po jedną książkę, no i tak gdzieś zniknąć między półkami do poniedziałku, a zresztą nie przejmujcie się, bibliotekarze i tak wiedzą, gdzie nas znaleźć. Do tego mamy jeszcze Międzynarodowy Dzień Kierowców Zawodowych, więc wielkie ukłony dla wszystkich, którzy teraz za kółkiem. No szerokości, jak najmniej tych kierowców, którzy zapominają o kulturze jazdy. Jest jeszcze Światowy Dzień Osła, no bardzo przyjemne zwierzątko. Osioł jest cierpliwy, pracowity, potrafi nosić ciężary, no trochę tak jak każdy z nas tuż po majówce i przed wypłatą.
1: Reklama.
2: Czujesz ten rytm? Tak właśnie bije serce twojego ogrodu. Zadbaj o nie i pozwól, aby było doskonałe. Centrum Kamienia zaprasza na ogrodowe łowy. Na ponad 10 tysiącach metrów kwadratowych znajdziesz każdy kamień do ogrodu. Centrum Kamienia, kamienie ozdobne, elewacyjne i tarasowe. Kostka granitowa oraz betonowa. Czekanów przy trasie 25 między Ostrowem a Kaliszem. www.ckamienia.pl. Posłuchaj, to rytm życia ogrodu.
3: Uwaga! Promocja! Pierścionki z diamentami 30% taniej. Idealne na zaręczyny. Indywidualne zamówienia realizujemy w 2 dni robocze. Super ceny! Tylko w Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. Promocja! Złote obrączki 1990 zł za parę obrączek. Polecamy komplety na komunie. U nas biżuteria złota i srebrna w super cenach. Oferta specjalna na dzień mamy. Piękne prezenty kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. Kupujemy złoto i srebro.
4: 107, 106, 105, 104, 103.
5: Kolejne BMW X3 oraz X5 szybko znajdują nabywców. Pospiesz się i sprawdź ofertę samochodów gotowych do odbioru w BMW Premium Arena Kalisz. Szeroki wybór wersji wyposażenia oraz silnikowych. Przeglądaj dostępne na bmw-kalisz.pl. Wolisz własną konfigurację? Zapytaj naszego doradcę o BMW X3 za 2500 zł netto miesięcznie bez wpłaty wstępnej. Dealer BMW Premium Arena zaprasza. Kalisz, ulica Wrocławska 50A.
1: Reklama.
6: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
0: Sporo udogodnień i nowe ścieżki rowerowe pojawią się w Pleszewie, a szczegóły w wiadomościach o godzinie 16.30.

0: Piosenka z naszej listy przeboju w top 30, Doda i Pamiętnik na zegarze 16.30, a przed nami kolejne wiadomości z naszej najbliższej okolicy i Kasia Górcewicz.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Walczą o oddział onkologii, nie będzie zawieszenia. W tym serwisie także o nowych ścieżkach rowerowych w Pleszewie i ważnym meczu KKS-u Kalisz.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Miał zostać zawieszony od 1 maja, jednak na razie czeka go nie zawieszenie, a reorganizacja i szukanie sposobu, jak sobie poradzić z potężnym zadłużeniem. Mowa o oddziale onkologicznym Krotoszyńskiego Szpitala.
4: Rada Społeczna SPZOS powiedziała pozytywnie na wniosek dyrekcji ZOS-u i zgodziła się na ewentualne zawieszenie, ale wiedzieliśmy również dobrze, że nadal będą trwały rozmowy i szukanie możliwości utrzymania oddziału i na chwilę obecną wniosek nawet do Narodowego Funduszu Zdrowia nie poszedł o zawieszenie oddziału. Nie udało się pozyskać żadnych funduszy, po prostu poszedł inny wniosek do Narodowego Funduszu Zdrowia o przekształcenie w oddział dzienny, który będzie czynny tylko od poniedziałku do piątku i to do godziny 15.
2: Powiedział Radio Centrum Paweł Radojewski, starosta krotoszyński. Jak przekazuje starosta, oddział onkologiczny przewiduje stratę w tym roku w wysokości około 4 milionów złotych i tę stratę należy zredukować przynajmniej do poziomu kilkuset tysięcy złotych, bo jak się okazuje, sytuacja nie tylko tego oddziału, ale i całego szpitala jest dramatyczna.
4: My w tej chwili jesteśmy w tak dramatycznej sytuacji, że nie wiadomo, czy szpital wytrzyma w całości. Mówię oczywiście, przetrwa do końca roku. Płacenie przez Narodowy Fundusz Zdrowia szpitalom za normalne płatności, za nadwykonania, za wszystko jest tak fatalne, że dzisiaj powoli również szpital krotoszyński zaczyna tracić płynność i jeżeli czegoś nie zrobimy jakichś naprawdę poważnych restrukturyzacji, to możemy się nie utrzymać do końca roku.
2: Dodaje Paweł Radojewski. Oddział onkologii w krotoszyńskim szpitalu od początku powstania realizuje wyłącznie świadczenia z zakresu chemioterapii.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
2: Ponad 1800 metrów nowych ścieżek rowerowych, 16 nowych przystanków autobusowych, 2 interaktywne przejścia dla pieszych powstaną w gminie Pleszew w ramach dużego projektu zrównoważonej mobilności. Samorząd zdobył na inwestycje blisko 5 milionów 900 tysięcy złotych dofinansowania z funduszy europejskich.
5: Do czerwca 2027 roku potrwa realizacja projektu Rozwój Zrównoważonej Mobilności w mieście i gminie Pleszew. Przewiduje on wybudowanie łącznie ponad 1860 metrów nowych dróg dla rowerów. I tak, przy ulicy Poznańskiej, od Szpitalnej do Kasztanowej, od Targowej do Sienkiewicza, przy ulicy Sienkiewicza, przy ulicy Samulskiego w Pleszewie, a także przy ulicy Bolesława Chrobrego w Kowalewie. Projekt obejmuje także zakup i montaż 16 nowych przystanków autobusowych oraz 6 interaktywnych tablic informacji przystankowej. Dodatkowo w ulicach Kaliskiej i Poznańskiej w Pleszewie powstaną interaktywne przejścia dla pieszych, zwiększające bezpieczeństwo uczestników ruchu. I tu utrudnień można się spodziewać pomiędzy 12 a 19 maja. Całkowita wartość projektu sięga 8,5 miliona złotych, z czego 5 milionów 900 tysięcy złotych stanowi dofinansowanie z funduszy europejskich. Irena Kuczyńska, Radio Centrum.
2: Po zwycięstwie w Rzeszowie piłkarze KKS-u chcą powalczyć o kolejny

0: komplet punktów na wyjeździe i opuścić strefę spadkową. Jutro w meczu 31. kolejki Betclic drugiej ligi KKS Kalisz zmierzy się we Wrocławiu z rezerwami Śląska. Aktualnie Kaliszanie z dorobkiem 31 punktów są na 15. miejscu i wciąż walczą o ligowy byt. Tymczasem Wrocławianie mają 46 punktów i zajmują 7. pozycję. Trener KKS-u Kalisz Artur Derbin podkreśla Radiu Centrum ogromną determinację swoich podopiecznych.
1: Oni mi cały czas pokazują tutaj ogrom ambicji, ogrom determinacji. Natomiast oczywiście przy tym wszystkim zachowujemy pokorę, bo wiemy, w jakim miejscu jesteśmy, ale oczywiście robimy wszystko, co w naszej mocy, żeby z tego miejsca się wydostać.
0: Niestety w meczu ze Śląskiem zabraknie dwóch ważnych zawodników, Jakuba Staszaka, który jest kontuzjowany, i pauzującego za kartki Przemysława Zdybowicza. Początek spotkania we Wrocławiu zaplanowano jutro o 13:00.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Pro Plus Grupa Lis, Centrum Aut Dostawczych i Modyfikowanych Kalisz, ulica Łódzka 71.
4: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
5: Informacje dla kierowców.
6: No są takie ulice, które należałoby o tej porze mijać i tak radzicie. Na pewno jest to Harcerska, Złota, jest to ulica Chopina i krzyżówki 3 Maja Wojska Polskiego, Stawiszyńska i Aleja Wojska Polskiego. Również Śródmieście od Alei Wolności aż do Placu Kilińskiego. Spory tłok. Spory tłok również teraz na Górnośląskiej, na Legionów, na Dworcowej przy Górnośląskiej, na Podmiejskiej, tuż przy Rzocławskiej i jeszcze od Ronda Westerplatte aż do Ronda Dobrzec. Tutaj też ciągnie się sznur samochodów. Sprawdzamy jeszcze remonty w Kaliszu na Sulisławickiej i praca drogowa również na skręcie Majkowskiej w ulicy Długosza. Krajówka numer 12, Kalisz Opatówek. Tutaj dużo różnych ciekawych rzeczy i rozkopane bobocza i miejscami zwężenia, pachołki. A w Zunach to jeszcze mamy dodatkowo ruch wahadłowy sterowany czasową sygnalizacją świetlną. W Ostrowie przebudowa na ulicy Klasztornej, na Leduchowskiego i tutaj i zwężenia i ograniczenia prędkości. I krajówka numer 36 za Ostrowem w kierunku Krotoszyna, odcinek Zacharzew Lamki Łąkociny. Tu mamy wahadło, ograniczenie prędkości i tymczasową sygnalizację. A w Pleszewie przebudowa ulicy Kazimierza Wielkiego, tymczasowa organizacja ruchu. Za informację dziękujemy. Taksi Echo 196-23.
3: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Pro Plus Grupa Lis, Centrum Aut Dostawczych i Modyfikowanych Kalisz, ulica Łódzka 71.
4: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
6: Już ponad 60 kierowców straciło na 3 miesiące prawo jazdy za driftowanie na drogach publicznych. To zaskakująco spora grupa, jeśli wziąć pod uwagę, że nowe prawo w tym zakresie obowiązuje od nieco ponad miesiąca. W praktyce, gdyby nie przepisy przejściowe, liczba zatrzymanych z tego tytułu prawa jazdy byłaby nawet 4-krotnie wyższa. A driftowanie skutkuje nie tylko utratą prawa jazdy, ale także mandatem minimum 1500 zł i 10 punktami karnymi. W przypadku spowodowania zagrożenia bezpieczeństwa grozi kara nie niższa niż 2500 zł oraz 12 punktów karnych.
2: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg.
6: Za 22 minuty 17:00.

0: Reklama.
1: Hej, słyszałaś? W Tip Topie sprzedają teraz używaną odzież na kilogramy.
2: Nie do wiary.
3: Odzież używana na kilogramy?
1: Tak, modna odzież używana na wagę. Światowe marki. I to wszystko w super cenie.
3: Trzeba się tam wybrać.
4: Tak, to nowość. Oferujemy modną odzież na wagę oraz buty, torby, torebki, zabawki, gadżety i inne rzeczy. Tip Top, Ostrów Wielkopolski, Głogowska 14, pierwsze piętro.
5: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
6: Volkswagen. Uwielbiam rysowanie.
7: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się
8: bezpiecznie.
7: Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen.
9: Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia.
10: Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
11: Kochanie, a wjazd i podjazd uwzględniłaś?
12: Oczywiście.
11: A przydomowy parking?
12: Naturalnie.
11: A taras?
12: Bezwzględnie.
11: I to wszystko sama zaprojektowałaś?
12: Poniekąd. Pomógł mi Wesołek.
11: Wiedziałem, bo u Wesołka darmowy projekt kostki brukowej firmy Drogbruk.
12: I gwarancja super ceny.
11: Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. Kalisz Piłsudskiego 17. mbwesołek.pl.
0: Reklama.

0: Taki nam się odrobinę maj zrobił nie grillowy, ale ja tu wierzę w społeczeństwo i myślę, że jak tylko nie popada, to sobie nie jedna osoba już dzisiaj tego grilla odpali.
1: Aha.
0: Na pewno nie będzie to Robert Markowski.
1: A żebyś się nie zdziwiła, jest balkon?
0: Jest.
1: No.
0: Są ja wiem, przepisy BHP.
1: Wiem, że nie wolno, ale kto mnie tu zauważy?
0: Zrobisz to szybko po prostu.
1: Jasne.
0: Tylko żeby kiełbaska wytrzymała, wiesz, bo to trzeba tak odpowiednio wolno
1: kiełbaska
0: smażyć.
1: Kiełbaska wytrzyma. Spoko wodza.
0: Dobrze, no i lista też wytrzyma, oczywiście po 20 nowe
1: zapraszam
0: notowanie.
1: Serdecznie.
0: Będą niespodzianki, no zobaczymy, Robert nic nie chce powiedzieć, ale
1: nie
0: wam tam
1: nie
0: zdradzi.
1: No, dlaczego? No, za godzinkę to zdradzę.
0: Tak
1: coś.
0: Jest. Marzanna Forysiak, pięknie wam dziękuję za wspólnie spędzony piątkowy czas i do usłyszenia, pa, pa.
2: I gra muzyka.
3: Reklama.
2: Koncert z okazji Dnia Matki. Szlagierowa gala z humorem już 23 maja w Krotoszynie. Kino Przedwiośnie przy Alei Powstańców Wielkopolskich 18. Duża dawka najlepszych szlagierów i dobrego humoru. Bilety w kasie kina oraz internetowo na kupbilecik.pl. Nie może was tam zabraknąć.
4: Tysiące roślin w jednym miejscu. Unikalne odmiany, gorące nowości i wyjątkowe promocje. Prosto od pszczółkarzy polskich i z całej Europy. Nie przegap największego wydarzenia ogrodowego w Wielkopolsce. Ostrów 3MK Arena Ostrów 16 i 17 maja. Do zobaczenia!
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca.
3: Reklama.
2: Radio Centrum.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło kalisza, rogatka 20C.
1: Sponsorem programu jest firma Michał i Krzysztof Kurdyk, właściciele i hodowcy kurek znoszących takie jaja. Beznatka 2 koło kalisza.
2: Pogoda na dziś.
3: 14 stopni Celsjusza teraz na termometrach w naszym regionie. Do końca dnia zachmurzenie duże, ale według synoptyków padać nie powinno. Wiatr słaby, umiarkowany. Na barometrach teraz 1020 hektopaskali i ciśnienie jest stałe.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło kalisza, rogatka 20C.
1: Sponsorem programu jest firma Michał i Krzysztof Kurdyk, właściciele i hodowcy kurek znoszących takie jaja. Beznatka 2 koło kalisza.
4: Właśnie minęła
3: 17.
4: Radio Centrum.
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Polska pierwszym krajem, który podpisał umowę kredytową SAFE. Ruszyło śledztwo w sprawie pożaru w Puszczy Solskiej. Czy linie lotnicze mogą dodawać opłaty paliwowe do już kupionych biletów? Agnieszka Trojanowska-Bis. Umowa kredytowa Polski z Unią Europejską podpisana. Pierwsze miliardy euro na broń i sprzęt do wojska dotrą już za kilka dni. W kancelarii premiera podpisy pod dokumentami w tej sprawie złożyli z polskiej strony minister finansów Andrzej Domański i obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, według którego to największy, historyczny i pierwszy z prawdziwego zdarzenia unijny program na rzecz bezpieczeństwa.
6: To jest coś niesamowitego, gdy Polska jest liderem. Proponuje program, sięga po niego w największym wymiarze, prawie 44 miliardy euro. I Polska jako pierwsza podpisuje umowę.
5: Zdaniem Kosiniaka-Kamysza program SAFE to najlepsza odpowiedź na destrukcyjną politykę Federacji Rosyjskiej. Nic bardziej nas nie zjednoczy niż inwestycja na rzecz silnej armii, dodał Szefman. Prokuratura rejonowa w Biłgoraju rozpoczęła śledztwo w sprawie pożaru w Puszczy Solskiej. Zdaniem śledczych pożar realnie zagrażał życiu ludzi. Spowodował też duże straty przyrodnicze, jak mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Zamościu Rafał Kawalec. Śledztwo prowadzone jest w kierunku nieumyślnego spowodowania pożaru.
7: Które to zdarzenie nieumyślnie spowodowało zniszczenie w świecie roślinnym i zwierzęcym w znacznych rozmiarach. To jest oczywiście artykuł 163 paragraf 2 kodeksu karnego i inne. Przede wszystkim przedmiotem tego śledztwa będzie próba ustalenia przyczyn tego zdarzenia, w tym także ustalenia lub wykluczenia, czy mogło to być wynikiem działań osób trzecich i czy takie działania miały charakter umyślny lub nie.
5: Z ogniem już czwarty dzień walczą ratownicy. Według służb pożar jest opanowany, ale w każdej chwili może znów się pojawić. Po napadzie na bank funkcjonariusze specjalnej niemieckiej jednostki policyjnej przepuścili szturm na placówkę w miejscowości Zinzig na zachodzie Niemiec, ale w środku zastali tylko zamkniętych w jednym z pomieszczeń dwóch zakładników. Sprawcy napadu zdążyli uciec i policja nawet nie wie, kiedy i jak im się to udało. Nie wiadomo też, jaki wzięli łup. Teraz trwa zabezpieczenie śladów. Policja liczy na to, że zdobędzie więcej informacji na temat sprawców po przesłuchaniu uwolnionych zakładników. Linie lotnicze nie mogą zmieniać cen biletów już po zakupie, ani dodawać opłat paliwowych. Tak wynika z wytycznych Komisji Europejskiej, bo z powodu wysokich cen paliwa lotniczego już pojawił się przypadek, kiedy linia lotnicza zaczęła wymagać od pasażerów dopłaty kilkunastu euro z powodu wysokich cen paliwa. Ceny mogą rosnąć, ale nie po zakupie biletu. Dodatkowe opłaty są nieusprawiedliwione, a prawa pasażerów są w pełni mocy, mówi rzeczniczka Komisji Europejskiej Anna Kajsa Itkonen. Linie lotnicze są zwolnione z wypłaty odszkodowania pasażerom tylko w przypadku odwołania lotu z powodu nadzwyczajnych okoliczności, jak fizyczny brak paliwa. Ale powtarzam, same wysokie ceny nie są uznawane za nadzwyczajną okoliczność. Dziś też unijne instytucje poluzowały zasady tankowania samolotów i dopuściły paliwo lotnicze produkowane w USA. To ma oddalić widmo braków paliwa dla samolotów z powodu wojny na Bliskim Wschodzie i uratować zagraniczne wakacje Europejczyków.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: 17:03. Robert Markowski, witam jeszcze raz bardzo serdecznie w to piątkowe popołudnie. Zapraszam jak zawsze w piątek do 23:00. Od godziny 20:00 lista przebojów top 3.

0: Reklama.
1: Szykujesz kampera w trasę? Centrum Kempingowe Ostrów Wielkopolski przy ulicy Okulnej 1. Zaprasza. Wykonujemy profesjonalne przeglądy gazowe i przedsezonowe. Montujemy klimatyzację, fotowoltaikę, markizy, bagażniki, instalacje wodne i elektryczne oraz wiele innych. Zapewniamy naprawy powypadkowe i uszczelnienie.
2: Na hasło radio 10% rabatu na usługi.
1: Zadzwoń 690 680 245. Powtarzam 690 680 245. Okulna 1. Zapraszamy.
3: Zakupy tylko w Społem. Winiary, pomysł na zapiekankę, spaghetti lub garnek chłopski za 3,19. Wspieraj polski handel. Wybierz Społem.
4: Hej, słyszałaś? W Tip Topie sprzedają teraz używaną odzież na kilogramy.
5: Nie do wiary. Odzież używana na kilogramy?
4: Tak, modna odzież używana na wagę. Światowe marki. I to wszystko w super cenie.
5: Trzeba się tam wybrać.
6: Tak, to nowość. Oferujemy modną odzież na wagę oraz buty, torby, torebki, zabawki, gadżety i inne rzeczy. Tip Top, Ostrów Wielkopolski, Głogowska 14, pierwsze piętro.
0: Reklama.
7: Ostatnia szansa, neonowe światło jak amerykańska fanta. Wiem, że znasz uczucie to tak.

13 minut po godzinie 17, dziś piątek, 8 dzień maja. Dziś obchodzimy Dzień Zwycięstwa w II wojnie światowej, Światowy Dzień Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca, a także Dzień Bibliotekarza i Bibliotek. Imieniny Aleksandra, Dionizego, Idy, Michała, Stanisława i Wiktora. Wszystkim dzisiejszym solenizantom moc życzeń. Dziś słońce zajdzie o 20:13. Dzień będzie krótszy od najdłuższego dnia w roku, tylko o godzinę i 27 minut.

0: Radio.
1: Reklama.
2: Potrzebujesz roślin do ogrodu lub na balkon? Z pomocą przychodzi szkółka drzew i krzewów ozdobnych Olea. W naszej ofercie znajdziesz trawy ozdobne, hortensje, rośliny balkonowe i wiele innych roślin. Szkółka drzew i krzewów Olea. Kalisz, ulica Świętego Michała 114. Czynne od poniedziałku do piątku od 8.30 do 17.00. W soboty od 9.00 do 13.00. www.oleaszkółka.pl.
3: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na bydm-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
1: Reklama.

0: 27 minut po godzinie 17. Już jutro akcja Wielkie Sprzątanie Prosny. Szczegóły już za chwilę w wiadomościach o 17.30.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.

0: Jest 17.30. Kasia Gurcewicz.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Znęcał się nad kotem, usłyszał zarzuty. W tym serwisie także o ryzykownym parkowaniu i wielkim sprzątaniu prosny.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Zarzut znęcania się nad zwierzętami postawiono 39-latkowi, który miał kopać i rzucać kotem. Mężczyzna w tej sprawie był wczoraj przesłuchiwany.
4: Zatrzymany wczoraj wieczorem 39-letni mężczyzna, który podczas spaceru miał znęcać się nad kotem, dziś usłyszał zarzut. Policjanci Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą na podstawie zebranego materiału dowodowego przedstawili zatrzymanemu zarzut znęcania się nad zwierzętami. Decyzją prokuratora wobec podejrzanego zastosowano również środek zapobiegawczy w postaci dozoru policji.
2: Powiedziała Radiocentrum podkomisarz Anna Jaworska-Wojnicz, oficer prasowa Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu. Zgłoszenie w tej sprawie policja otrzymała w środę wieczorem od kobiety, która była świadkiem zdarzenia. Ona też umieściła w mediach społecznościowych nagranie, na którym widać, jak mężczyzna maltretuje zwierzę. To jeden z dowodów w sprawie. W dniu zajścia policja przesłuchała też pierwszych świadków. Nie wiadomo, czy mężczyzna przyznał się do winy. Za znęcanie nad zwierzętami grozi do 3 lat pozbawienia wolności. Za znęcanie ze szczególnym okrucieństwem do 5 lat więzienia.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
2: Co wolno wojewodzie, to no właśnie, wbrew początkowi tego znanego przysłowia dyscyplinującego chłopa pańszczyźnianego, temat nie dotyczy w żadnym stopniu wojewody.
5: Otóż jak informują słuchacze za pośrednictwem linii interwencyjnej Radia Centrum od jesieni zeszłego roku, ktoś bez krępacji parkuje sobie auto na chodniku bezpośrednio przed schodami do budynku Willi Kalisja przy Alei Wolności w Kaliszu. Przesłane zdjęcia wskazują, że może to być auto przewodniczącego Rady Miejskiej Kalisza z ramienia PiS Sławomira Lasieckiego. Nie wstrząsa nim widmo mandatu, ani nawet upomnienia od Straży Miejskiej. Zwróciliśmy się do przewodniczącego i municypalnych, co stoi za tym nadzwyczajnym uprzywilejowaniem białego Peugeota. Czekamy na odpowiedzi i wtedy poinformujemy szarych kierowców, jak to się robi w Kaliszu. Czekajcie. Piotr Waśko, Radio Centrum.
1: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
2: Wystarczy raz przepłynąć się Prosną, by dostrzec jej niepowtarzalny urok, walory przyrodnicze oraz rekreacyjne. Żeby w sezonie wszystkie atuty były widoczne, a wypoczywanie przyjemne, miłośnicy i propagatorzy rzecznej rekreacji posprzątają Prosnę. To 6. akcja organizowana przez Starostwo Powiatowe w Kaliszu, do której włączają się samorządy i różnego rodzaju organizacje z gminy, przez które rzeka przepływa, oraz wypożyczalnie kajaków udostępniające bezpłatnie sprzęt pływający, umożliwiający prowadzenie akcji na wodzie.
6: Zauważamy, co prawda, że tych śmieci jest być może mniej, natomiast no, rzeczywiście one ciągle są. Oczywiście przeróżne rzeczy znajdują się w rzece. To jest zaskakujące, jak dziwne przedmioty możemy wyłowić z tej rzeki, bo były i piłki, i krzesła, różnego rodzaju oczywiście zawsze butelki, puszki. To tradycyjnie no, są też i martwe zwierzęta, też się takie trafiają na naszej trasie, ale no, robimy wszystko, żeby ta nasza piękna Prosna przed sezonem kajakowym była posprzątana, była atrakcyjna i oczywiście do takiego odwiedzania naszego powiatu kaliskiego i zwiedzania go z perspektywy kajaka oczywiście zachęcamy.
2: Powiedziała Radiocentrum Marta Wolasz ze Starostwa Powiatowego w Kaliszu, koordynatorka jedna z pomysłodawczyń akcji sprzątania Prosny. Zazwyczaj udaje się wysprzątać około 50-kilometrowy odcinek od Grabowa nad Prosną do Kalisza, a w wyławianiu śmieci z rzeki oraz zbieraniu ich z nadbrzeży może wziąć udział każdy. Ta akcja odbędzie się już jutro, 9 maja. Start o 10, a finał o 15 w przystajni.
1: Radiocentrum. Słuchasz, więc wiesz.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Pro Plus Grupa Lis, Centrum Aut Dostawczych i Modyfikowanych Kalisz, ulica Łódzka 71.
8: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
9: Informacje dla kierowców.
0: Ruszamy na drogi w naszym regionie. Warunki do jazdy są dobre i dobre pozostaną do końca dnia, a to dlatego, że dzisiaj synoptycy nie przewidują żadnych opadów. Co więcej, także nie będzie padać w nocy. Jeżeli planujecie dłuższy wypad, dłuższą trasę, no to będzie nieźle. Jeżeli chodzi o ruch, to póki co mamy sporo samochodów w centrach aut, chociaż jest lepiej niż przed godziną. Dużo samochodów w Kaliszu na

0: Śródmiejskiej i Stańczukowskiego. Postoicie trochę na Poznańskiej przed krzyżówką z Wojska Polskiego, a także na Stawiczyńskiej przed skrzyżowaniem również z Wojska Polskiego. Dużo aut na Łódzkiej i Częstochowskiej. Przypominam o remoncie ulicy Sulisławickiej w Kaliszu. Prace drogowe także na ulicy Długosza między Majkowską a Złotą. Mamy remont drogi krajowej nr 12 Kalisz-Opatówek. Tam jezdnia jest zwężona. Ruch miejscami odbywa się wahadłowo. No i trzeba mieć oczy dookoła głowy. W Ostrowie Wielkopolskim przebudowa ulicy Klasztornej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Strzelecką do granicy z Wysockiem. Przebudowa także ulicy Leduchowskiego. No i przypominam, że na drodze krajowej 36 między Ostrowem a Krotoszynem także trwają prace drogowców. A za informację dziękujemy kierowcom taksi Echo 196 23.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Pro Plus Grupa Lis, Centrum Aut Dostawczych i Modyfikowanych Kalisz, ulica Łódzka 71.
2: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
0: Przed weekendem dobre wiadomości dla kierowców. Maksymalne ceny paliw w weekend i w poniedziałek 11 maja będą wyglądały następująco. Benzyna 95,635, cena maksymalna 98,685, a diesel 703.

0: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: 107, 106, 105, 104, 103. Kolejne BMW X3 oraz X5 szybko znajdują nabywców. Pospiesz się i sprawdź ofertę samochodów gotowych do odbioru w BMW Premium Arena Kalisz. Szeroki wybór wersji wyposażenia oraz silnikowych. Przeglądaj dostępne na bmw-kalisz.pl. Wolisz własną konfigurację? Zapytaj naszego doradcę o BMW X3 za 2500 zł netto miesięcznie bez wpłaty wstępnej. Dealer BMW Premium Arena zaprasza. Kalisz, ulica Wrocławska 50A.
2: Reklama.

0: Za 12 minut będzie godzina 18. Pożar w Puszczy Solskiej opanowany, ale jego dogaszanie potrwa jeszcze wiele dni, a ruszyło także prokuratorskie śledztwo w tej sprawie. Więcej już za chwilę o wiadomościach o 18.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.

0: Wiadomość z ostatniej chwili.
1: Uwaga kierowcy w Kaliszu na rondzie honorowych dawców krwi, to jest w ciągu ulicy Podmiejskiej, obok osiedla Dobrze. Zepsuła się ciężarówka i występują spore utrudnienia w ruchu. Tworzą się duże korki, takie dodatkowe korki, bo tam zawsze o tej porze w piątki jest sporo aut. Tak więc jeżeli możecie, to mijajcie to miejsce. Przypomnę, awaria ciężarówki na rondzie honorowych dawców krwi w Kaliszu w ciągu ulicy Podmiejskiej. Tworzą się duże korki.
0: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń. I mamy weekend. I gra muzyka.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło kalisza, rogatka 20C.
1: Sponsorem programu jest firma Michał i Krzysztof Kurdyk, właściciele i hodowcy kurek znoszących takie jaja. Beznatka 2 koło kalisza.
2: Pogoda na jutro.
3: Na jutro w naszym regionie maksymalnie do 17-18 stopni Celsjusza. Na termometrach od rana sporo chmur, po południu zdecydowanie więcej przejaśnień. Ciśnienie nadal będzie stałe, około 1020 hektopaskali.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło kalisza, rogatka 20C.
1: Sponsorem programu jest firma Michał i Krzysztof Kurdyk, właściciele i hodowcy kurek znoszących takie jaja. Beznatka 2 koło kalisza.
4: Właśnie minęła
3: 18.
4: Radio Centrum.
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Pożar w Puszczy Solskiej opanowany, jest prokuratorskie śledztwo. Do prokuratury trafiło też zawiadomienie w sprawie publikacji arkuszy maturalnych. Będzie też o balecie Androidy, prapremiera już w niedzielę. Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Pożar w Puszczy Solskiej opanowany i nie będzie się rozprzestrzeniać, informuje Straż Pożarna. Według szacunków dogaszanie może potrwać jednak kilka dni. Z ogniem od wtorku walczyły setki strażaków, objął około 300 hektarów lasu. Na działania operacyjne prowadzone są na powierzchni około 1000. W akcję gaśniczą zaangażowane były także śmigłowce i samoloty gaśnicze. Śledztwo w sprawie nieumyślnego spowodowania pożaru wszczęła prokuratura.
6: Przede wszystkim przedmiotem tego śledztwa będzie próba ustalenia przyczyn tego zdarzenia, w tym także ustalenia lub wykluczenia, czy mogło to być wynikiem działań osób trzecich i czy takie działania miały charakter umyślny lub nie.
5: Mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Zamościu Rafał Kawalec, prokuratury, która zajmuje się też śledztwem w sprawie spowodowania tragicznego wypadku podczas gaszenia pożaru. We wtorek wieczorem w trakcie akcji rozbił się samolot gaśniczy Dromader. Zginął 65-letni pilot maszyny. Sprawa publikacji zdjęć arkuszy maturalnych w mediach społecznościowych skierowana do prokuratury. Zawiadomienie złożył dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Robert Zakrzewski podał, że chodzi o fotografie arkuszy egzaminacyjnych z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego. Wcześniej we wtorek i w środę Zakrzewski przekazał, że za wniesienie telefonu na egzamin kilkunastu osobom unieważniono egzamin z języka polskiego, a kolejnym kilkunastu z matematyki. Będą mogły ponownie przystąpić do nich dopiero za rok. A już w poniedziałek start egzaminu ósmoklasisty Ben O'Connor.
7: Ósmoklasiści, by testy poszły jak najlepiej, na naukę poświęcili dużo czasu.
8: Przygotowujemy się praktycznie cały czas w szkole i poza szkołą. Każdy ma jakieś zajęcie dodatkowe, uczy się tak jak może, ale już odpuszczamy, żeby po prostu było spokojnie na egzaminie, żeby nikt się nie stresował.
9: Wiadomo, pod koniec już te ostatnie 2-3 miesiące jest najbardziej nauczyciele się przykładają do tego i największy jest wtedy nacisk na te egzaminy. No większość osób, wiadomo, ma jakieś korepetycje albo korzystają z repetytoriów różnych.
7: Do testu ósmoklasisty przystąpi ponad 390 tysięcy uczniów z 13 tysięcy szkół. Jego wyniki poznamy 3 lipca.
5: To test, którego wyniki będą szczególnie istotne przy rekrutacjach do szkół ponadpodstawowych. Zmieniamy temat. Co drugi mieszkaniec wspólnoty, bo 51% ankietowanych ufa Unii Europejskiej, wynika z opublikowanego dziś Eurobarometru. Polacy są powyżej tej średniej. Unii ufa w naszym kraju 58% pytanych. Androidy stworzone przez człowieka zaczynają się buntować, a świat przed nimi może uchronić jedynie łowca. W Teatrze Wielkim, Operze Narodowej w Warszawie w niedzielę prepremierę będzie miał balet Androidy z muzyką Przemysława Zycha. Rozwój technologii i AI jest bardzo szybki, mówi choreograf i librecista Robert Bondara.
10: Naukowcy na przykład mówią, że AI osiągnie świadomość swojej podmiotowości. To nie jest pytanie czy, ale kiedy. To są, wydaje mi się, rzeczy, chociaż brzmią trochę jak film science fiction, moim zdaniem nie tak odległe. Sprawiają, że musimy zastanowić się, co to znaczy być człowiekiem i czym jest człowieczeństwo.
5: Balet Androidy zainspirowany jest twórczością Isaaca Asimowa i Filipa K. Dicka.
4: Sport.
11: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. Po blisko 3-godzinnym pojedynku Iga Świątek może się cieszyć z awansu do trzeciej rundy turnieju rangi 1000 w Rzymie. Polka pokonała Amerykankę Katie McNally 6-1, 6-7 i 6-3. Nasza najlepsza tenisistka mogła ten mecz spokojnie zamknąć w dwóch setach, uważa Adam Romer z magazynu Tennis Club.
12: No chyba trzeba to powiedzieć, że to wcale nie Katie McNally była największą rywalką Igi dzisiaj na korcie Campo Centrale, ale sama Iga zrobiła dość dużo niewymuszonych błędów, spieszyła się. Iga musi trochę swoją grę uspokoić.
11: Szansa na rehabilitację będzie w meczu trzeciej rundy. Polka zagra w nim albo z Amerykanką Emmą Navarro, albo z reprezentantką gospodarzy Włoszką Elisabetą Cocciaretto. Nietypowo, bo w Bułgarii rozpoczął się Giro d'Italia. Pierwszy etap wygrał Francuz Paul Manier przed Duńczykiem Tobiasem Lundem Andersenem i trzecim Brytyjczykiem Ethanem Vernonem. Kilkaset metrów przed metą doszło do kraksy, która zatrzymała niemal cały peleton. W Bułgarii odbędą się jeszcze dwa etapy. Poniedziałek będzie dniem przerwy, a we wtorek peleton będzie się już ścigać we Włoszech. Polacy w Giro nie startują. Za to nasi hokeiści są o krok od awansu do hokejowej elity. Zwycięstwo w ostatnim meczu Mistrzostw Świata Dywizji 1A rozgrywanych w Sosnowcu zapewni tę przepustkę. Trzeba tylko wygrać z Litwą w regulaminowym czasie gry, mówi hokejowy ekspert i komentator Piotr Chłystek.
13: Kiedy wiemy, jaka jest stawka, kiedy do zgarnięcia jest awans do elity, no może pojawić się duży stres, duże napięcie i czasami nawet te najprostsze rzeczy, opanowanie krążka, podanie na 2-3 metry, no to może być trudniejsze zadanie niż kiedykolwiek. Tym bardziej, że Litwa, jeżeli będzie miała nadal szansę na utrzymanie, no to Litwa będzie szarpać, mówiąc kolokwialnie, do samego końca.
11: A mecz na lodowisku w Sosnowcu rozpocznie się o 19:30.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: Trzymajmy mocno kciuki dzisiaj za naszych hokeistów. Jest 7 minut po 18:00.

0: Reklama.
1: Zakupy tylko w Społe. Danone Actimel 4x 100 gramów w asortymencie za 7,99. Wspieraj polski handel. Wybierz Społe.
2: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
3: Można poinformować po prostu.
4: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
5: No w sumie.
6: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Koncert z okazji Dnia Matki. Szlagierowa gala z humorem już 23 maja w Krotoszynie. Kino Przedwiośnie przy Alei Powstańców Wielkopolskich 18. Duża dawka najlepszych szlagierów i dobrego humoru. Bilety w kasie kina oraz internetowo na kupbilecik.pl. Nie może Was tam zabraknąć.
0: Reklama.

0: Kto śpiewał dzisiejszy jubilat? Enrique Iglesias. Enrique Iglesias kończy dzisiaj 51 lat. Dziś swoje imieniny także obchodzą hiszpański piłkarz, urodziny obchodzą hiszpański piłkarz i trener piłkarski Luis Enrique, który kończy 56 lat, a także polski publicysta, współautor scenariuszy filmowych Zygmunt Miłoszewski, który obchodzi dzisiaj swoje 50. urodziny.
1: Za dużo spraw, za dużo spięć, spóźniona piękna, omijam ludzi sznur.

0: Reklama.
1: Nowość w MG Kalisz. Poznaj MG S9. Siedmioosobowy SUV plug-in hybrid. Komfort, przestrzeń i nowoczesna technologia dla całej rodziny. Już dostępny w MG Grupa Lis, ulica Poznańska 24. Rusz w przyszłość z MG S9.
2: Tysiące roślin w jednym miejscu. Unikalne odmiany, gorące nowości i wyjątkowe promocje. Prosto od pszczółkarzy polskich i z całej Europy. Nie przegap największego wydarzenia ogrodowego w Wielkopolsce. Ostrów 3MK Arena Ostrów 16 i 17 maja. Do zobaczenia!
0: Reklama.

0: 27 minut po godzinie 18. Koszykarze Stali Ostrów dziś rozegrają kolejny bardzo ważny mecz w rundzie play-in Orlen Basket Ligi. Tym razem zmierzą się wieczorem po godzinie 20 na wyjeździe w Dąbrowie Górniczej z tamtejszym zespołem. O przygotowaniach do tego spotkania już za chwilę w wiadomościach o 18.30.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.

0: Jest 18.30. Kasia Grucewicz.
1: W centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Nie będzie odznaki honorowego obywatelstwa miasta Kalisza. W tym serwisie powiemy także o tym, czy uszkodzony obelisk zostanie naprawiony, a w sporcie Stal w Dąbrowie Górniczej.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Honorowego obywatelstwa miasta Kalisza nie przyznano. W tym roku nikt nie otrzyma najwyższego wyróżnienia przyznawanego przez Radę Miasta osobom szczególnie zasłużonym dla lokalnej społeczności, rozwoju i promocji miasta. Natomiast odznakę honorową miasta Kalisza otrzyma 5 osób, a nagrodę miasta Kalisza za 2025 rok jedna.
3: To wyróżnienie dla osób, które poświęcają czas miastu, mieszkańcom tego miasta. To są osoby, które wyróżniają się na tle społeczeństwa. Zgłoszenia były przez różne instytucje i osoby. Te osoby były weryfikowane przez Komisję Rady Miasta, następnie przez kapitułę. Jeżeli chodzi o nagrody pieniężne, to jest tylko jedna nagroda miasta Kalisza. Ona jest przyznana formalnie osobie, ponieważ nie możemy honorować stowarzyszenia.
2: Powiedział Radiu Centrum Sławomir Lasiecki, przewodniczący Rady Miasta Kalisza. Nagrodę Miasta Kalisza w wysokości 20 tysięcy złotych otrzyma w tym roku Przemysław Kurowiak, prezes Stowarzyszenia Poszukiwaczy Śladów Historii Denar w Kaliszu. A wszystkie wyróżnienia zostaną wręczone podczas uroczystej sesji Rady Miasta Kalisza w czerwcu. Nazwiska osób uhonorowanych odznaką znajdziecie na naszej stronie internetowej.
1: www.rc.fm.
2: Obelisk został uszkodzony, więc go ogrodzono, ale czy będzie naprawiony? Pyta Roman, słuchacz Radia Centrum, za pośrednictwem linii interwencyjnej. Mowa o obelisku na cmentarzu żołnierzy radzieckich w Kaliszu. W tym momencie Urząd Miasta wymienia się mailami z Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu w sprawie podjęcia konkretnych działań.
4: Obelisk stoi w centralnej części cmentarza żołnierzy radzieckich. Został uszkodzony w pierwszym kwartale tego roku. Pojawiły się na nim m.in. niebieskie plamy zrobione farbą. Z początkiem marca uszkodzenie obelisku zostało zgłoszone do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu celem podjęcia dalszych działań oraz ustalenia drogi postępowania, poinformowała Radio Centrum Katarzyna Ciupek, rzeczniczka prasowa Urzędu Miasta Kalisza. W kwietniu Wielkopolski Urząd Wojewódzki wysłał odpowiedź w tej sprawie, a raczej pytanie do naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Kalisza. Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu poprosił o przygotowanie oceny stanu technicznego obiektu w kontekście ewentualnego zagrożenia bezpieczeństwa dla osób przebywających w pobliżu oraz wycenę jego remontu. Na tej podstawie będzie można przekazać Urzędowi Miasta Kalisza ewentualne środki finansowe na realizację zadania, poinformowała Radio Centrum Nina Swarcewicz, rzeczniczka prasowa Wojewody Wielkopolskiej. W 2022 roku po napaści Rosji na Ukrainę kaliskie środowiska prawicowe umieściły na nekropolii tabliczki z napisem "Teren budowy, wstęp wzbroniony". To wywołało dyskusję o możliwości usunięcia symboli radzieckich z cmentarza. Ten, zgodnie z prawem, jest terenem objętym szczególną ochroną, więc takie posunięcia możliwe są po konsultacjach z Rosją. Od momentu ataku tego kraju na naszego wschodniego sąsiada nie jest to możliwe. Agnieszka Walczak, Radio Centrum.
2: Kolejny mecz w ciągu 3 dni z kategorii zwycięstwo albo koniec sezonu. Mowa o drużynie Tasomix Rosiek Stali Ostrów, która po wygraniu u siebie nad Górnikiem Wałbrzych dziś o 20.15 zagra w Dąbrowie Górniczej z tamtejszym MKS-em w pierwszej rundzie fazy play-in Orlen Basketligi. W sezonie zasadniczym Stal przegrała 2 razy z MKS-em, ale teraz to nic nie znaczy. Nie mamy nic do stracenia, a apetyt rośnie w miarę jedzenia, powiedzieli Radiu Centrum trener Andrzej Urban i kapitan Stali Daniel Gołębiowski.
5: Oczywiście, że chcielibyśmy teraz bardzo znaleźć się w play-offach.
6: Ale będzie trudno, no nie oszukujmy się, na wyjazdach graliście słabo, a tutaj z tej pozycji niższej startujecie.
5: Startujemy z niższej pozycji, mamy wąską rotację, na pewno będzie trudno, ale nie poddamy się. Jedziemy teraz do Dąbrowy Górniczej i zrobimy wszystko, aby tam zwyciężyć.
7: Życie jest jakie jest, bierzmy to, co mamy w rękach. Nikt by wcześniej nie zakładał tego, że będziemy w fazie play-in, że będziemy walczyć o play-off i tak dalej, że będziemy na połowie sezonu walczyć o Puchar Polski, więc cieszmy się tym, co jest, cieszmy się, jaką mamy drużynę, jaką mamy grupę, jakich mamy kibiców. Bądźmy wdzięczni za to, bo to są naprawdę takie małe rzeczy, które dają tą pozytywną energię dla całej społeczności, dla klubu.
2: Zwycięzca meczu w Dąbrowie Górniczej zagra w niedzielę z przegranym z pary Anwil Włocławek, Orlen Zastal Zielona Góra. Drużyna, która przegra, zakończy sezon 2025-26.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: No to dzisiaj wieczorem nie tylko

za 18 minut będzie godzina 19. Walczące o utrzymanie się w Betclic drugiej lidze KKS Kalisz w ten weekend gra na wyjeździe. Kaliszanie wyjeżdżają do Wrocławia, aby zwiążyć się z rezerwami Śląska Wrocław. Będzie to naprawdę trudne spotkanie, bo Śląsk Wrocław zajmuje 7 miejsce w tabeli, a KKS Kalisz miejsce 15. Cały czas Kaliszanie w strefie spadkowej. Brakuje im 3 punktów do tego, aby dostać się do strefy barażowej. Nie będzie łatwo. Do końca rozgrywek ligowych zostało już tylko 4 kolejki. No i gramy niestety z bardzo mocnymi drużynami. Jutro emocje we Wrocławiu.

Za 8 minut będzie godzina 19, to była Ania Wyszkoni, a już niebawem, bo o godzinie 19 kolejne wiadomości, a w nich między innymi będziemy mówić o zbliżającej się jutro paradzie zwycięstwa w Moskwie, która w tym roku wyjątkowo bez pojazdów wojskowych.

0: Reklama.
1: 107, 106, 105, 104, 103.
2: Kolejne BMW X3 oraz X5 szybko znajdują nabywców. Pospiesz się i sprawdź ofertę samochodów gotowych do odbioru w BMW Premium Arena Kalisz. Szeroki wybór wersji wyposażenia oraz silnikowych. Przeglądaj dostępne na bmw-kalisz.pl. Wolisz własną konfigurację? Zapytaj naszego doradcę o BMW X3 za 2500 zł netto miesięcznie bez wpłaty wstępnej. Dealer BMW Premium Arena zaprasza. Kalisz, ulica Wrocławska 50A.
0: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
1: Sponsorem programu jest firma Michał i Krzysztof Kurdyk, właściciele i hodowcy kurek znoszących takie jaja. Beznatka 2 koło Kalisza.
2: Pogoda na jutro.
3: Do 18 stopni jutro na termometrach w naszym regionie. Co ważne, bez opadów. Od rana więcej chmur, po południu zdecydowanie więcej przejaśnień. Ciśnienie będzie stałe około 1020 hektopaskali.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
1: Sponsorem programu jest firma Michał i Krzysztof Kurdyk, właściciele i hodowcy kurek znoszących takie jaja. Beznatka 2 koło Kalisza. Właśnie minęła
3: 19.
2: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Miliardy na obronność. Umowa w sprawie programu SAFE podpisana. Parada zwycięstwa w Moskwie bez pojazdów wojskowych. Kosiarki nie tylko naturalne i eko.
5: Brak hałasu.
4: Mowa o owcach. Zajmują się zielenią w Katowicach. Marcin Krzemiński. Blisko 190 miliardów złotych do wydania w 4 lata. Polska oficjalnie podpisała dziś umowę na zaciągnięcie unijnej pożyczki z programu SAFE. Zaliczka w wysokości 6,5 miliarda euro ma zostać przelana jeszcze w maju. Wojsko już zaciera ręce i przygotowuje się do podpisania konkretnych zamówień. Cezary Jeszczyk.
6: To potężna inwestycja w polską obronność i przemysł zbrojeniowy, mówi wicepremier i szef MON-u Władysław Kosiniak. Kamysz.
7: Dzisiaj nie ma jeszcze bardziej dofinansowanej armii niż właśnie Armia Polska. W najbliższym czasie czeka nas do podpisania 40 nowych umów tylko w maju.
6: Listę programów, które mają być teraz finansowane z SAFE, wylicza rządowa pełnomocniczka programu Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.
8: Przede wszystkim program SAM, czyli tarcza antydronowa, która stanie na naszej wschodniej granicy. Drugie to są oczywiście pioruny, no i tankowanie w powietrzu. To jest game changer.
6: Polska jest pierwszym krajem, który podpisał umowę w ramach SAFE.
4: O krok od tragedii na jeziorze Żarnowieckim. Po południu na sztucznym akwenie na Kaszubach wywrócił się kajak. Płynęły nim dwie osoby, które nie były w stanie ponownie na niego wejść. Do pomocy rzucił się im jeden ze świadków. Inne osoby wezwały straż, która szybko zaczęła akcję ratunkową i udało się całą trójkę podjąć z wody, mówi Dawid Westrych z Pomorskiej Straży Pożarnej.
9: Poszkodowani byli przytomni, jednak wychłodzeni. Potwierdzili, że w wodzie nie znajdują się inne osoby. Sytuacja mogła zakończyć się tragicznie.
4: Bo jak mówią strażacy, w takich warunkach wychłodzenie organizmu następuje bardzo szybko. W krytycznym stanie brytyjska piosenkarka Bonnie Tyler w szpitalu w portugalskim Faro. 74-letnia artystka przebywa na oddziale intensywnej terapii po komplikacjach związanych z nagłą operacją jelita. Według mediów stan Tyler pogorszył się w ostatnim czasie na tyle, że była ona reanimowana. Po raz pierwszy od 18 lat parada w Moskwie z okazji Dnia Zwycięstwa odbędzie się bez pojazdów wojskowych. W związku z sobotnią uroczystością rosyjskie Ministerstwo Obrony poinformowało o wprowadzeniu od dziś do niedzieli zawieszenia broni w wojnie z Ukrainą. Na początku tygodnia Kijów wprowadził tymczasowy rozejm, do którego Rosja się nie dostosowała. Kreml ostrzega, że jeśli Ukraina w najbliższy weekend dokona ataku, odpowie uderzające w Kijów. Ukraiński prezydent z kolei odradza zagranicznym delegacjom udział w uroczystości w Moskwie. Owce po raz kolejny zastąpią w Katowicach kosiarki. Zwierzęta już rozpoczęły pracę i do września będą pomagać w utrzymaniu zieleni w kilku częściach miasta, mówi Michał Mendala z Katowickiego Urzędu Miasta.
5: Dodatkową zaletą takiego rodzaju koszenia jest brak hałasu, który towarzyszy pracy kosiarek.
4: No, przyznajmy, że to bardzo ważna i cenna informacja.
10: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. Trwa 32. kolejka piłkarskiej ekstraklasy. Lech Poznań jest o krok od obrony tytułu mistrzowskiego. Z mistrzostwa może się cieszyć już jutro, ale warunki są trzy. Górnik Zabrze nie może wygrać z Ogłębiem Lubin, Jagiellonia Białystok z Pogonią Szczecin, no i oczywiście Kolejusz musi wygrać swój mecz, a ten już dziś o 20.30 z Arką Gdynia, mówi trener Lecha Nils Frederiksen.
11: Przygotowujemy się na trudne spotkanie. Zagramy przeciwko drużynie, która może mocno walczy o uniknięcie degradacji. Jesteśmy przekonani, że taki zespół zagra na 100% i zostawi na boisku wszystko, co ma. Myślę, że będą się głęboko bronić, więc będzie ciężko.
10: Arka walczy o utrzymanie, tak samo jak Lechia Gdańsk oraz Widzew. Obie drużyny zmierzą się jutro ze sobą w Łodzi. Legia Warszawa, która jest coraz bliżej utrzymania, w niedzielę zagra w Nieciecze z Termaliką, która nie ma już szans na pozostanie w Ekstraklasie. Piłkarska reprezentacja Polski zagra z Ukrainą 31 maja we Wrocławiu w towarzyskim spotkaniu. Obie drużyny nie zakwalifikowały się na tegoroczne Mistrzostwa Świata. W barażach przegrały ze Szwecją. Ukraina w półfinale, a Polska w finale. Nasi zawodnicy na Stadionie Narodowym wystąpią też 3 czerwca w meczu z Nigerią. 4 drużyny i 1 trofeum. W weekend w Elblągu odbędzie się Final Four Pucharu Polski Kobiet w piłce ręcznej i od razu kibiców czeka wielkie starcie, bo w półfinale zagrają 2 najlepsze drużyny tego sezonu i ostatnich lat. Zagłębie Lubin i MKS Lublin. Znamy się doskonale, mówi bramkarka Zagłębia Barbara Zima.
12: Gramy z nimi chyba 6 razy w sezonie, czy nawet więcej. Już 7 będzie. Także rywal nam bardzo dobrze znany. Ja dalej chyba jestem zdania, że dobra obrona jest kluczem tutaj do zwycięstwa. Musimy się po prostu skupić tylko na sobie. Jak my zagramy dobrze, jestem spokojna.
10: Ten mecz jutro o 15.30. W drugim półfinale start Elbląg zagra z Piotrkowią. Finał w niedzielę o godzinie 15.00.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: Już 6 minut po 19.00. Mam

Supermoce to hymn męskiego grania sprzed 3 lat. A jak sobie radzi hymn tegorocznego męskiego grania? Ta piosenka już od 3 tygodni jest w propozycjach do listy przebojów top 30, czy dzisiaj pojawi się w pierwszej 30. O tym dowiecie się niebawem po godzinie 20. A pierwsze szczegóły statystyczne dzisiejszej listy przebojów top 30 już za kilka minut.

0: Reklama.
1: Nowość w MG Kalisz. Poznaj MG S9. Siedmioosobowy SUV, plug-in hybrid. Komfort, przestrzeń i nowoczesna technologia dla całej rodziny. Już dostępny w MG Grupa Lis, ulica Poznańska 24. Rusz w przyszłość z MG S9.

kwadrans po 19. Dziś 1522 notowanie listy przebojów top 30. Lista dzisiaj świeci bardzo mocno na czerwono, bowiem aż 16 piosenek, czyli ponad połowa, dzisiaj po prostu traci, spada. 10 piosenek awansuje, pojawią się w pierwszej 30 dwie nowości i dwie piosenki usadowią się na miejscach z ubiegłego tygodnia. Szczegóły po 20.

0: 23 minuty po 19, a w Pleszewie powstaną nowe ścieżki rowerowe. O tym za chwilę w wiadomościach o 19.30.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.

0: na 130. Przed mikrofonem Kasia Górcewicz.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Walczą o oddział onkologii i nie będzie zawieszenia. W tym serwisie także o nowych ścieżkach rowerowych w Pleszewie i ważnym meczu KK.

0: wniosek nawet do Narodowego Funduszu Zdrowia nie poszedł o zawieszenie oddziału. Nie udało się pozyskać żadnych funduszy, po prostu poszedł inny wniosek do Narodowego Funduszu Zdrowia o przekształcenie w oddział dzienny, który będzie czynny tylko od poniedziałku do piątku i to do godziny 15.
1: Powiedział Radio Centrum Paweł Radojewski, starosta krotoszyński. Jak przekazuje starosta, oddział onkologiczny przewiduje stratę w tym roku w wysokości około 4 milionów złotych i tę stratę należy zredukować przynajmniej do poziomu kilkuset tysięcy złotych, bo jak się okazuje, sytuacja nie tylko tego oddziału, ale i całego szpitala jest dramatyczna.
0: My w tej chwili jesteśmy w tak dramatycznej sytuacji, że nie wiadomo, czy szpital wytrzyma w całości. Mówię oczywiście, przetrwa do końca roku. Płacenie przez Narodowy Fundusz Zdrowia szpitalom za normalne płatności, za nadwykonania, za wszystko jest tak fatalne, że dzisiaj powoli również szpital krotoszyński zaczyna tracić płynność i jeżeli czegoś nie zrobimy, jakichś naprawdę poważnych restrukturyzacji, to możemy się nie utrzymać do końca roku.
1: Dodaje Paweł Radojewski. Oddział onkologii w krotoszyńskim szpitalu od początku powstania realizuje wyłącznie świadczenia z zakresu chemioterapii.
2: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: Ponad 1800 metrów nowych ścieżek rowerowych, 16 nowych przystanków autobusowych, 2 interaktywne przejścia dla pieszych powstaną w gminie Pleszew w ramach dużego projektu zrównoważonej mobilności. Samorząd zdobył na inwestycje blisko 5 900 000 zł dofinansowania z funduszy europejskich.
3: Do czerwca 2027 roku potrwa realizacja projektu Rozwój Zrównoważonej Mobilności w mieście i gminie Pleszew. Przewiduje on wybudowanie łącznie ponad 1860 metrów nowych dróg dla rowerów. I tak, przy ulicy Poznańskiej, od Szpitalnej do Kasztanowej, od Targowej do Sienkiewicza, przy ulicy Sienkiewicza, przy ulicy Samulskiego w Pleszewie, a także przy ulicy Bolesława Chrobrego w Kowalewie. Projekt obejmuje także zakup i montaż 16 nowych przystanków autobusowych oraz 6 interaktywnych tablic informacji przystankowej. Dodatkowo w ulicach Kaliskiej i Poznańskiej w Pleszewie powstaną interaktywne przejścia dla pieszych zwiększające bezpieczeństwo uczestników ruchu. I tu utrudnień można się spodziewać pomiędzy 12 a 19 maja. Całkowita wartość projektu sięga 8,5 miliona złotych, z czego 5 milionów 900 tysięcy złotych stanowi dofinansowanie z funduszy europejskich. Irena Kuczyńska, Radio Centrum.
1: Po zwycięstwie w Rzeszowie piłkarze KKS-u chcą powalczyć o kolejny komplet punktów na wyjeździe i opuścić strefę spadkową. Jutro w meczu 31. kolejki Betclic drugiej ligi KKS Kalisz zmierzy się we Wrocławiu z rezerwami Śląska. Aktualnie Kaliszanie z dorobkiem 31 punktów są na 15. miejscu i wciąż walczą o ligowy byt. Tymczasem wrocławianie mają 46 punktów i zajmują 7. pozycję. Trener KKS-u Kalisz Artur Derbin podkreśla Radiu Centrum ogromną determinację swoich podopiecznych.
4: Oni mi cały czas pokazują tutaj ogrom ambicji, ogrom determinacji. Natomiast oczywiście przy tym wszystkim zachowujemy pokorę, bo wiemy, w jakim miejscu jesteśmy, ale oczywiście robimy wszystko, co w naszej mocy, żeby z tego miejsca się wydostać.
1: Niestety w meczu ze Śląskiem zabraknie dwóch ważnych zawodników, Jakuba Staszaka, który jest kontuzjowany, i pauzującego za kartki Przemysława Zdybowicza. Początek spotkania we Wrocławiu zaplanowano jutro o 13:00.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Reklama.

Rzeka Marzeń. To była Beata Kozidrak za 14,5 minuty, godzina 20. Jak wiecie z naszej anteny, w ten weekend na stacjach paliw będzie taniej, a okazuje się, że według analityków rynku paliwowego w przyszłym tygodniu może być jeszcze taniej. Szczegóły już za chwilę w wiadomościach o 20:00.

0: Reklama.
1: Nowość w MG Kalisz. Poznaj MG S9. Siedmioosobowy SUV plug-in hybrid. Komfort, przestrzeń i nowoczesna technologia dla całej rodziny. Już dostępny w MG Grupa Lis, ulica Poznańska 24. Rusz w przyszłość z MG S9.
0: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło kalisza, rogatka 20C.
1: Sponsorem programu jest firma Michał i Krzysztof Kurdyk, właściciele i hodowcy kurek znoszących takie jaja. Beznatka 2 koło kalisza.
2: Pogoda na jutro.
3: 18 stopni jutro maksymalnie na termometrach w regionie. Bez opadów, zachmurzenie duże od rana, a po południu więcej przejaśnień. Ciśnienie będzie stałe 1020 hektopaskali.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło kalisza, rogatka 20C.
1: Sponsorem programu jest firma Michał i Krzysztof Kurdyk, właściciele i hodowcy kurek znoszących takie jaja. Beznatka 2 koło kalisza.
4: Właśnie minęła
3: 20.
4: Radio Centrum.
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Może być jeszcze tańsze paliwo w przyszłym tygodniu. Dron zakłócił ruch lotniczy w Pradze, właściciel już zatrzymany. Lech Poznań coraz bliżej obrony Mistrzostwa Polski. Marcin Krzemiński. Od jutra do poniedziałku włącznie litr benzyny 95 będzie mógł kosztować maksymalnie 6 zł i 35 groszy, a oleju napędowego 7 zł i 3 grosze. To mniej niż dziś, a w przyszłym tygodniu jest szansa na kolejne obniżki.
6: Benzyna Eurosuper 95 powinna spadać w okolice 6,15-6,17 groszy za litr. Olej napędowy do poziomu poniżej 7 zł. Możliwe poziomy to około 6,96-6,95 za litr.
5: Prognozuje analityk rynku paliw SBM Reflex Urszula Cieślak. Potanieć ma też autogaz. Dron bez autoryzacji zakłócił ruch lotniczy w Pradze. Bezzałogowiec pojawił się w rejonie zakazu lotów w pobliżu lotniska imienia Wacława Havla. Spowodował, że jeden z samolotów przekierowano do Wiednia, a kilka innych odnotowało opóźnienia w startach i lądowaniach. Policja zatrzymała jedną osobę i zabezpieczyła bezzałogowca. Zatrzymany to mężczyzna urodzony w 1988 roku. Jest podejrzany o nieumyślne spowodowanie zagrożenia publicznego. Dziś sprawdzali swoją wiedzę z rozszerzonej biologii i filozofii. Kolejne egzaminy za maturzystami. Rozmawialiśmy ze zdającymi w 9 liceum ogólnokształcącym w Poznaniu.
7: Jestem dobrze nastawiony.
8: Szczerze mówiąc, nie przygotowywałam się jakoś super, ale no zobaczymy.
7: Łatwiejsza niż próbna, ale mi się wydaje, że trochę trudniejsza niż w zeszłym roku.
5: Matury wrócą po weekendzie. W poniedziałek o 9 rano rozpocznie się egzamin z rozszerzonej matematyki. Po weekendzie, przypomnę, do egzaminów przystąpią też ósmoklasiści. Sport. Lech Poznań jest już o krok od obrony tytułu Mistrza Polski. Z sukcesu może cieszyć się już jutro, ale warunki są trzy. Górnik Zabrze nie może jutro wygrać z Zagłębiem Lubin, a Jagiellonia Białystok z Pogonią Szczecin. No i oczywiście Kolejorz musi wygrać swój mecz 32. kolejki Ekstraklasy z Arką Gdynia. A ten już za niespełna pół godziny w Poznaniu przy Bułgarskiej. Mówi trener Lecha Nils Frederiksen.
9: The game will be very difficult.
10: Przygotowujemy się na trudne spotkanie. Zagramy przeciwko drużynie, która mocno walczy o uniknięcie degradacji. Jesteśmy przekonani, że taki zespół zagra na 100% i zostawi na boisku wszystko, co ma. Myślę, że będą się głęboko bronić, więc będzie ciężko.
9: Very, very tough game.
5: No właśnie, choć Kolejorz zagra na swoim terenie, to na pewno nie będzie łatwo, bo Arka walczy o utrzymanie. Jeszcze krótko piłka. Piłkarska reprezentacja Polski zagra z Ukrainą 31 maja we Wrocławiu w towarzyskim spotkaniu. Obie drużyny nie zakwalifikowały się na tegoroczne Mistrzostwa Świata. W barażach przegrały ze Szwecją, Ukraina w półfinale, a Polska w finale.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
11: A teraz
2: lista przebojów top 3.

4 minuty po 20. Rozpoczynamy 1522 notowanie listy przebojów Top 30. Dzisiaj 10 piosenek awansuje, aż 16 spada. Pojawią się dwie nowości i dwie piosenki na pozycjach sprzed tygodnia. Szczegóły już niebawem, ale najpierw 15 propozycji i na początek te piosenki, które po raz pierwszy pojawią się w zestawie do głosowania. I tak na początek zapowiedź nowego albumu studyjnego tego artysty, taki można powiedzieć letni singiel, a mowa o piosence Nie ma miejsca jak dom, a ten artysta, który zapowiada już swój singiel, właśnie zapowiada swój album tym singlem, to Mrozu.

0: Ta pani pojawia się u nas po raz pierwszy, nie tylko z tą piosenką, ale w ogóle po raz pierwszy. To Sienna Spiro, która pochodzi z Wielkiej Brytanii, dokładnie z Londynu. Jeszcze nie skończyła 21 lat, dopiero we wrześniu będzie obchodziła swoje urodziny. A jaki już dojrzały głos. W tym roku nominowana do ceremonii rozdania nagród Brit Awards. A ta piosenka, którą mieliśmy okazję, piękna piosenka, wysłuchać, to Material Lover.
1: Reklama.
2: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
3: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
1: Reklama.
4: Lista przebojów Top 30. Muzyka, jaką lubisz.
0: O tej pierwszej pani mówią ikona popu. O tej drugiej jedna z najpopularniejszych artystek młodego pokolenia. Panie postanowiły połączyć siły i nagrały wspólny singiel, piosenkę Bring Your Love. Ta piosenka zapowiada 15. album w dorobku tej gwiazdy popu, czyli Madony, Confessions 2. A ta młoda artystka, która jej pomaga w tym utworze, to Sabrina Carpenter. Madonna i Sabrina Carpenter, Bring Your Love.

0: Staram powiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Nareszcie hymn tegorocznego męskiego grania. Jak na razie cały czas w propozycjach, a przed nami kolejny numer, na który możecie głosować. To nowe nagranie Teddy'ego Swimsa, Mr. Know It All.

0: To była Marisa i piosenka Odkochaj.
1: Reklama.
2: Nowość w MG Kalisz. Poznaj MG S9. Siedmioosobowy SUV plug-in hybrid. Komfort, przestrzeń i nowoczesna technologia dla całej rodziny. Już dostępny w MG Grupa Lis, ulica Poznańska 24. Rusz w przyszłość z MG S9.
1: Reklama.
3: Lista przebojów. Top 30. Muzyka, jaką lubisz.
0: 24,5 minuty po 20. Teraz dwie piosenki o lecie. Najpierw Cleo i Kolory lata.

Kuba i Kuba, zespół Kuba i Kuba i Stygnie. Lato jest w pół do 21, a przed nami Pszona w duecie z Fanką. Pamiętaj.

0: Pamiętaj, to był Przona i Fanka. Jest za 27 minut godzina 21. Już wcześniej anonsowaliśmy dzisiejsze spotkanie w Dąbrowie Górniczej, koszykówki pomiędzy MKS-em Dąbrowa Górnicza a Stalą Ostrów. Mecz się już rozpoczął, a mecz obserwuje Maciej Kmiecik. Halo?
1: Dobry wieczór. Praktycznie rozpoczęły się już dwa spotkania równoległe, ważne dla kibiców z Ostrowa Wielkopolskiego. Mecz w Dąbrowie Górniczej w rangi play-in w Orlen Basket Lidze. Tam na razie 7-4 prowadzenie MKS-u. Słaby początek Stali. Teraz już 10-4 wygrywa MKS Dąbrowa Górnicza. Czwarta minuta tego spotkania. Błędy w obronie, kilka kontr poszło wykorzystanych przez drużynę MKS-u, która napędziła się, no i chce zagrać w niedzielę w drugiej rundzie play-in z przegranym z pierwszego dzisiejszego meczu, którym tym przegranym niespodziewanie jest Anwil Włocławek, ale Ostrowianie niesieni dopingiem kibiców Stalówki teraz odpowiadają trójką, konkretnie kapitan drużyny Daniel Gołębiowski. No i w czwartej minucie w Dąbrowie Górniczej mamy 10-7. Spróbujemy zajrzeć równolegle do Kielc. Tam z kolei półfinał Orlen Superligi, mecz rewanżowy. Faworyt zdecydowany Industria Kielce prowadzi z Ostrowią 1-0. To mecz rewanżowy. W pierwszym Kielczanie wygrali w Ostrowie w niedzielę 34-26. No i można powiedzieć, że to spotkanie jest tylko formalnością. Postaramy się oczywiście na bieżąco informować, jak idzie biało-czerwonym pasiakom, które chcą zdobyć brązowy medal w tym sezonie, a ten mecz półfinałowy to takie dobre przetarcie przed tym, co czeka ostrowską drużynę w starciu z prawdopodobnie z Wybrzeżem Gdańsk, no bo finał Orlen Superligi raczej pewny. No a teraz znakomita akcja Meyerisa, który zdobywa 11 punkt, jest 12-11. Meyeris kapitalnym wsadem, jeszcze faulowany był. Będzie miał reprezentant Łotwy szansę na doprowadzenie do remisu w Dąbrowie Górniczej na 5 minut przed końcem pierwszej kwarty tego spotkania. Wielki szacunek dla ostrowskich kibiców, którzy no skrzyknęli się, można powiedzieć, w ostatniej chwili, no bo przecież o tym, że ten mecz będzie akurat w Dąbrowie Górniczej, dowiedzieli się dopiero w środę wieczorem, po tym jak zespół zapewnił sobie awans do fazy play-in. 12-12 w Dąbrowie Górniczej, remis po 5 minutach grania, a w Kielcach 2-1 dla Industrii. Halo Studio.
0: Dziękuję bardzo, mówił Maciej Kmiecik. A w propozycjach do listy przebojów top 30 teraz grupa BTS i utwór Swim.

Ta nowa Edyta Górniak jak na razie nie trafiła w wasze gusta, bo Super Power, jej piosenka cały czas w propozycjach do listy przebojów top 30. A to już Bledka i dwa dni.

0: To był Vixen i Tap w duecie, piosenka Anusz, ostatnia 15 propozycja do listy przebojów top 30. Przypominam, samą 15 nie ma miejsca jak dom. To był Mrozu, Material Lover, Siena Spyro, Madonna w duecie z Sabriną Carpenter, Bring Your Love, nareszcie męskie granie orkiestra, Teddy Swims i utwór Mr. Know It All, Marisa z kompozycją Odkochaj, Cleo, Kolory Lata, Stygnie Lato, piosenka zespołu Kuba i Kuba, Przona w duecie z fanką Pamiętaj, Swim to piosenka koreańskiej grupy BTS, Edyta Górniak Super Power, Bledka z utworem Dwa Dni, Gotham, kompozycja Metznera, Igo i utwór To Nie Koniec i Anusz, piosenka, którą śpiewał duet Vixen i Tap. Te 15 propozycji znajdziecie na RCFM w zakładce Lista Przebojów. Tam także odbywa się głosowanie. Głosujecie maksymalnie na 10 utworów, a wybieracie je zarówno z propozycji, jak i tych, które są w pierwszej 30. A my szybciutko przenosimy się na parkiety, na których grają ostrowskie drużyny koszykówki i piłki ręcznej, bo tam dzieją się ciekawe rzeczy. Halo, Maciej Kmiecik.
1: Ciekawe rzeczy, bo naprawdę Stale odzyskała prowadzenie w tej pierwszej kwarcie. Wygrała ją 27-24. Wynik cały czas utrzymuje się. Stal nie trafia z dystansu. 1-6 tylko, jeśli chodzi o te próby trzypunktowe. Gospodarze 4-10, ale Stal wykonała aż 13 rzutów wolnych. Trafiła 8. Dobra skuteczność w rzutach za 2 punkty, 72%. No i na razie zaczyna to wyglądać coraz lepiej w drużynie Stali. Nawet Efton Reed, który zawodził przez dużą część sezonu, od kiedy pojawił się w Ostrowie. Dzisiaj naprawdę efektowna zbiórka, dobitki. I trzeba pochwalić tego rosłego, środkowego, amerykańskiego. 213 cm dziś wreszcie wykorzystane. Cały czas w Dąbrowie 27-24. Mamy 12 minutę spotkania, ale ciekawe rzeczy działy się również w Kielcach. Tam, przypomnę, rebut KPR Ostrowia walczy w rewanżowym półfinale Norlen Superligi z wicemistrzem Polski Industrią Kielce. No i w 18 minucie mamy remis 7-7 po bramce Miriani Gawaszyliszwiliego, a teraz nawet już jest 8-7 po bramce Dawida Frankowskiego. Prowadzili Ostrowianie również po golu Iwana Burcaka w 15 minucie 6-5. Teraz szybkie wyrównanie przez Michała Olejniczaka i mamy remis 8-8, ale wszyscy, którzy znają realia piłki ręcznej w Polsce, wiedzą, że granie jak równy z równym z wicemistrzem Polski, z Industrią Kielce, no to jest świetna gra. Rebut KPR Ostrowi, brązowego medalisty poprzednich rozgrywek. Jakby na to nie spojrzeć, srebrny i brązowy medalista poprzedniego sezonu mierzą się, a w Dąbrowie Górniczej 29-26, 13 minuta spotkania i trzeba dalej walczyć, trzeba bronić i teraz jednak po dobrej zbiórce sędziowie dopatrzyli się przewinienia Eftona Rida. Musi nad tym popracować jeszcze Amerykanin, który jest zdziwiony teraz tym faulem, który odgwizdali, ale powtórki pokazały, że faktycznie popychał przy tej zbiórce i zasłużony gwizdek arbitrów. W Dąbrowie Górniczej 29-26 dla Stali, w Kielcach 9-8 prowadzi rebut KPR Ostrowia po bramce Wojciechowskiego. Także jest nieźle, 10-8 nawet Ostrowia prowadzi. Zmienia się to szybko jak w kalejdoskopie i oby to był bardzo dobry piątkowy wieczór dla ostrowskich drużyn. Halo Studio.
0: Dziękuję bardzo, mówił Maciej Kmiecik.
2: Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w sobotę z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Reklama.
0: Za 4 minuty będzie godzina 21, za 4 minuty wiadomości, ale zanim wiadomości, to jeszcze zmieści nam się piosenka z miejsca 30 dzisiejszego 1522 notowania listy przebojów w top 30, w którym, przypomnę, 10 piosenek awansuje, 16 spada, mamy dwie nowości i dwa utwory na pozycjach sprzed tygodnia. Dziś na miejscu 30, 27 tydzień w zestawieniu, spadek o 9 pozycji, Rubens i Buenos.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, rogatka 20C.
1: Sponsorem programu jest firma Michał i Krzysztof Kurdyk, właściciele i hodowcy kurek znoszących takie jaja. Beznatka 2 koło Kalisza.
2: Pogoda na jutro.
3: Jutro w naszym regionie bez opadów. To pierwsza dobra wiadomość. Zachmurzenie będzie duże od rana, po południu więcej przejaśnień, a na termometrach do 18 stopni Celsjusza. Ciśnienie stałe 1020 hektopaskali.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, rogatka 20C.
1: Sponsorem programu jest firma Michał i Krzysztof Kurdyk, właściciele i hodowcy kurek znoszących takie jaja. Beznatka 2 koło Kalisza.
4: Właśnie minęła
3: 21.
4: Radio Centrum.
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Prezydent USA ogłosił trzydniowy rozejm między Rosją i Ukrainą. Potem śledztwie w sprawie tragedii podczas gaszenia pożaru w Puszczy Solskiej. Iga Świątek w trzeciej rundzie turnieju w Rzymie. Powiemy, kto może być jej kolejną rywalką. Marcin Krzemiński. Prezydent USA Donald Trump ogłosił trzydniowe zawieszenie broni między Rosją i Ukrainą. Rozejm ma obowiązywać od jutra do poniedziałku i ma związek z rocznicą zakończenia II wojny światowej. Ma objąć zawieszenie wszelkich działań wojennych, a także wymianę więźniów w formule 1000 za 1000. Trump zaznaczył, że to on wnioskował o rozejm i wyraził uznanie dla przywódców obu krajów za przyjęcie jego propozycji. Informacje amerykańskiego prezydenta potwierdził już doradca prezydenta Ukrainy do spraw komunikacji Dmytro Łytwyn. Donald Trump napisał, że ma nadzieję, że rozejm to początek końca, tu cytat, bardzo długiej, krwawej i zaciętej wojny. Andrzej Poczobut mógł wcześniej opuścić białoruskie więzienie, ale nie chciał iść na układ z tamtejszymi służbami. Dziennikarz i działacz Związku Polaków na Białorusi ujawnia, że już po miesiącu od uwięzienia dostał propozycję deportacji do Polski, ale ją odrzucił. To kwestia odpowiedzialności przywódców za los swojej organizacji, mówi Poczobut.
6: Jeżeli działalność Związku Polaków została nagle uznana za przestępstwo, no to naturalne, że to my powinniśmy nieść odpowiedzialność, a nie zwykli szeregowi ludzie. Gdybyśmy my wyjechali, no to dzisiaj na Białorusi nie byłoby naszej organizacji. A ona nadal istnieje.
5: Andrzej Poczobut przechodzi badania i dochodzi do siebie po 5 latach w białoruskim więzieniu. Jak mówi, czuje się lepiej niż przewidywał. Prokuratura zakończyła pracę na miejscu katastrofy samolotu gaśniczego Dromader. Maszyna rozbiła się we wtorek podczas akcji gaśniczej w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie, mówi prokurator Rafał Kawalec z prokuratury okręgowej w Zamościu.
7: Zabezpieczony wrak samolotu zostanie poddany dalszym badaniom. Tak jak wcześniej informowaliśmy, prowadzone w prokuraturze śledztwo będzie zmierzało do ustalenia wszystkich okoliczności tego wypadku, w tym przebiegu zdarzenia, ustalenia jego przyczyn.
5: W wypadku zginął 65-letni pilot. Ruszyło też śledztwo w sprawie przyczyn samego pożaru w Puszczy Solskiej. W poniedziałek w całej Polsce rozpocznie się egzamin ósmoklasisty. Jego formuła jest bardzo zbliżona do formuły matur, mówi dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski.
8: Ten egzamin jest ważny, dlatego że liczy się w rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej. Nie ma progu zdawalności, natomiast do niego należy przystąpić. Składa on się z 3 egzaminów języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego.
5: Egzamin trwa 3 dni. Rośnie liczba emerytów dorabiających do emerytury, a to oznacza słabość obecnego systemu, pisze Rzeczpospolita. Jak wynika z najnowszego raportu ZUS-u, w ciągu ostatnich 10 lat liczba pracujących seniorów wzrosła o ponad 52%. Iga Świątek wygrała swój pierwszy mecz na turnieju w Rzymie. Pokonała dziś Amerykankę Katie McNally 6-1, 6-7, 6-3. Kolejną rywalką Igi w trzeciej rundzie turnieju w Wiecznym Mieście będzie zwyciężczyni dzisiejszego pojedynku Emmy Navarro z Elisabetą Cocciaretto.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
9: A teraz
2: lista przebojów Top

4,5 minuty po 21, druga godzina, listy przebojów w top 30, notowanie 1522, 10 w górę, 16 w dół, dwie nowości i dwie piosenki na pozycjach sprzed tygodnia. Tuż przed 21 zagrałem jedną piosenkę z miejsca 30, teraz pora na 29, tu także spadek z 26, Oskar Cyms, Zabierz mnie.

0: To była pierwsza dzisiejsza nowość. Piosenka Alexa Warrena Fever Dream, debiut na miejscu 28, a na parkietach w Dąbrowie Górniczej i w Kielcach powoli dobiegają pierwsze części spotkań koszykarzy i piłkarzy ręcznych. I my przenosimy się do Macieja Kmiecika. Halo?
1: Rzeczywiście powoli kończą się pierwsze połowy meczów. Bliżej końca jest w Kielcach. 12-11 prowadzi Industria, a w Dąbrowie Górniczej przed chwileczką był remis 37-37. Na prowadzenie Stal przywrócił Luka Sakota. Było już nawet 6 punktami dla Stali. 32-26. Świetnie gra dzisiaj Quan Jackson, który przed meczem odebrał statuetkę dla najlepszego obrońcy sezonu zasadniczego, ale teraz kolejna trójka Bonera, który wyprowadza Dąbrowę na jednopunktowe prowadzenie, ale Quan Jackson odpowiada drugą trójką. No dzisiaj to jest fenomenalny dzień tego Amerykanina. Nie dość, że świetnie broni, dobrze zbiera, to jeszcze dwie trójki w meczu. To jest prawdziwa rzadkość w przypadku tego koszykarza. No jeśli on poprawił rzuty dystansowe w Ostrowie, no to obawiam się, że nie zostanie, bo myślę, że ktoś lepszy go zakontraktuje, lepsza liga, no bo to był jego mankament, te rzuty czy punktowe, a w tym meczu bryluje. Jeśli ktoś zrobi skrót właśnie z tego spotkania, no to myślę, że Quan Jackson może grać naprawdę w dużo mocniejszej lidze. W pierwszej kwarcie chwaliłem Eftona Rida, teraz tej drugiej znów niestety gorzej, więcej przeszkadza niż pomaga, faule w obronie, faule w ataku tego Amerykanina i niestety powoduje to straty Stali Ostrów. W Kielcach skończyła się już ta pierwsza połowa meczu, 12-11, cały czas taki niski wynik. Prowadzenie jednopunktowe Industrii Kielce. Przypomnę, że Ostrowianie wygrywali nawet tam 10-8 w 20 minucie. Później po karach Dimi Smolikowa i Krzysztofa Misiejuka gospodarze wyrównali na 10-10, a po bramce Jaroszewicza z rzutu karnego w 25 minucie zrobiło się 11-10 dla drużyny Krzysztofa Lijewskiego, wychowanka KPR Ostrowi, który przejął obowiązki pierwszego trenera po talancie Dujsze Bajewie. No ale później Marciniak wyrównał na 11-11. No i cały czas można powiedzieć, że ta pierwsza połowa w Kielcach przypomina to, co działo się w Ostrowie w niedzielny wieczór, kiedy również do przerwy Ostrowianie grali jak równy z równym, 15-15 było. No a teraz wracamy do Dąbrowy Górniczej. Nikodem Czoska z dystansu nie trafia. Szkoda, że zrobił dwa kroki w tył, bo ta piłka wróciłaby do niego, a tak zebrali koszykarze z Dąbrowy. Minuta z sekundami do zakończenia pierwszej połowy spotkania. Kolejny rzut dystansowy i niestety kolejna trójka i tym razem znów Dąbrowa na prowadzeniu 43-42. Peterka trafił z dystansu. To jest mocna strona drużyny Artura Gronka. Trafiają z dystansu gospodarze i jeśli trafiają, no to prowadzą. Odpowiedź Gibsona niecelna. No i teraz napędza się atak drużyny z Dąbrowy, ale jednak spowolnili. Nie było kontry. Jest atak pozycyjny. Będzie kolejny rzut dystansowy. Na szczęście niecelny, zebrał piłkę Meyeris i 28 sekund do zakończenia pierwszej połowy tego spotkania. 43-42 prowadzi MKS. Końcówka już właśnie tej drugiej kwarty. Gibson będzie pewnie grał do samego końca, jak najwięcej sekund wykorzystać. Gibson zobaczył Quana Jacksona. Quan Jackson zawahał się, ale teraz kompletnie nieudany rzut dystansowy i jeszcze Dąbrowa ma szansę i zdobywa niemalże równo z końcową syreną punkty. Po tej częściowo dobrej drugiej kwarcie to jednak do przerwy górą MKS Dąbrowa 45-42. Przypomnę, w Kielcach Industria prowadzi z Rebut KPR Ostrowia 12-11. Halo Studio.
0: Dziękuję bardzo, mówił Maciej Kmiecik. A na liście przebojów Top 30 pora na miejsce 27. Tutaj Harry Styles i Aperture.

0: Reklama.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w sobotę z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Reklama.
2: Lista przebojów. Top 30. Muzyka, jaką lubisz.

0: To były pokoje Kaśki Sochackiej. 13 tygodni na liście przebojów w top 30. Dziś spadek z 25 na 26.
1: Nowość.
0: A przed nami druga i ostatnia dzisiejsza nowość. To nowe nagranie Dawida Kwiatkowskiego. Czy wie? Debiut na 25.

0: Lista przebojów top 30. Muzyka, jaką lubisz. Reklama.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w sobotę z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Reklama. Spadek.

Igo i piosenka Bruce dziś. To już 32 tydzień na liście przebojów w top 30. Piękny wynik i spadek o jedną pozycję na miejsce 24. A to Gunsi, zespół Guns N' Roses z utworem Nothing znowu w górę z 24 na 23.

0: To był Krzysztof Zalewski, Lepiej już było. Jest za 27 minut godzina 22, a w Dąbrowie Górniczej rozpoczęła się druga część meczu pomiędzy koszykarzami MKS-u a Stolą Ostrów. Mecz obserwuje Maciej Kmiecik, halo.
1: Druga połowa, na razie można powiedzieć wymiana ciosów. Raz prowadzi MKS, raz Stale, aktualnie 49-48 i kolejna teraz trójka drużyny z Dąbrowy i rośnie przewaga w 23 minucie do 4 punktów. 52-48, blisko straty. Kwan Jackson nie idzie dzisiaj mecz Trentonowi i Gibsonowi, który w pierwszej połowie nie trafił ani razu. Nie ma też w grze Daniela Lastera, jest za to świetny Kwan Jackson. 19 punktów tego koszykarza, ale on sam meczu może nie wygrać. Teraz kolejny otwarty rzut Dąbrowian, nietrafiony, ale niezastawiony, i również punkty Greja spod kosza. No zbiórka to jest duży mankament dzisiaj ostrowskiej drużyny. 16-25 przegrany ten element w pierwszej połowie, no i to się może zemścić. 27 zbiórek już mają koszykarze z Dąbrowy, 10 w ataku, stanowczo za dużo. Śpią w obronie, nie zastawiają przy tych bronionych piłkach, które nie wpadają do celu, a mogłyby stać się łupem Ostrowian. Koszykarze Stali Ostrów i od czas poprosił trener Andrzej Urban, bo ta przewaga MKS-u wzrosła do 6 punktów, jest 54-48. Zaglądamy oczywiście również do Kielc, a tam z kolei 17-13 prowadzi faworyt Industria Kielce. Przypomnę, 12-11 było do przerwy. Druga połowa właśnie rozpoczęła się od delikatnego odskoczenia na 3 bramki drużyny Krzysztofa Lijewskiego, pomimo tego, że Daniel Dujszewajew zobaczył czerwoną kartkę zaraz na początku drugiej połowy, niemalże kopia sytuacji z Ostrowa Wielkopolskiego. Wtedy Artem Karalek zobaczył czerwoną kartkę i musiał opuścić boisko. No i od tego momentu Industria w Ostrowie przyspieszyła, zagrała dużo lepiej z kontry i wyszła na kilkupunktowe prowadzenie. Ostatecznie wygrała różnicą 8 bramek. Dzisiaj prowadzi 17-13. Mamy 40 minutę spotkania w Kielcach. Można powiedzieć, losy dwóch meczu rozstrzygnięte, ale duże, duże brawa dla Ostrowian, którzy z dziesiątkowanym składzie, bez 5 podstawowych piłkarzy ręcznych, podobnie jak w tym pierwszym meczu w Ostrowie, bez Roberta Kamyszka, bez Kamila Adamskiego, bez Patryka Kroka, no i rzecz jasna bez wcześniej kontuzjowanych Xawerego Gajka i młodego Chojnackiego, również 5 graczy nie ma KPR Ostrowia, a mimo wszystko walczy jak równy z równy z wicemistrzem Polski. Koszykarze w Dąbrowie już wrócili na parkiet i dobra akcja Ostrowian, którzy w tym momencie na 6 minut przed końcem trzeciej kwarty przegrywają z MKS-em 50-54. Przypomnę, to pierwszy mecz fazy play-in Orlen Basket Ligi. Zwycięzca tego meczu zagra w niedzielę we Włocławku z Anwilem, a przegrany kończy sezon. Kolejna świetna kontra i Meieris wykorzystuje akcji spod kosza. Mamy już wynik na styku 54-52. Halo Studio.
0: Dziękuję bardzo, mówił Maciej Kmiecik.
2: Reklama.
3: Keno kręci nas już 18 lat.
4: A my się rozkręcamy.
3: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
5: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
6: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
5: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
4: Ale to kręci.
3: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Reklama.
7: Lista przebojów.
8: Top 30.
0: A trzecią dziesiątkę dziś na miejscu 21 zamyka Damiano David, Tyla i Neil Rogers. Talk to me.

Świetny numer to jest naprawdę. Damiano David, wokalista grupy Maneskin, Tyler Neil Rogers, utwór Talk to Me, tak kończy się trzecia dziesiątka. Na miejscu 30 1522 notowania listy przebojów Top 30 piosenka Buenos Rubensa, na 29 Zabierz mnie Oscar Sims. Pierwsza dzisiejsza nowość na 28 Fever Dream, utwór Alexa Warrena, Harry Styles i Aperture na 27, 26 Pokoje, piosenka Kaśki Suchackiej, utwór Dawida Kwiatkowskiego Czy wie, na 25 i to była druga, ostatnia dzisiejsza nowość Igo i Bruce. 24, 23 Nothing, piosenka Guns N' Roses, Krzysztof Zalewski, utwór Lepiej już było na 22 i na 21 Talk to Me, kompozycja Damiano Davida. Rozpoczynamy drugą dziesiątkę, bo do 22 zostało nam już tylko 13 minut, a na miejscu 20 w Tomi Graj, Ania Karwan.

Tam był Sombr i kompozycja 12 to 12. Dziś Sombr na liście przebojów top 30 na miejscu 19. A 18 dla Dominika Dudka, Może wolniej.

0: 4 minuty zostały do 22. Przenosimy się na parkiety w Dąbrowie Górniczej. Halo Maciej.
1: 50 sekund pozostało do zakończenia trzeciej kwarty w Dąbrowie Górniczej. Remis 63 do 63, ale teraz na linii rzutów wolnych Quan Jackson. Fantastyczne spotkanie gra, ale teraz niestety spudłował rzut wolny. To jeszcze chyba jeden z jego najsłabszych elementów, właśnie rzuty wolne. Poprawił trójki, jeszcze te rzuty wolne, bo dzisiaj Quan Jackson drugi trafia. Stal ponownie na prowadzeniu. Quan Jackson dzisiaj fantastycznie nie tylko w obronie, ale również w ataku, a z konieczności dzisiaj dużo rozgrywa piłki. Skąd on czerpie siły na to wszystko, bo dzisiaj widać, że ewidentnie sił brakuje Trentonowi Gibsonowi, który popełnia straty, buduje rzuty. Wreszcie włączył się do rzucania Daniel Laster, którego punkty były bardzo potrzebne dla drużyny z Ostrowa Wielkopolskiego. Jackson ma już na koncie 24 punkty. Świetny mecz również do kapitana Daniela Gołębiowskiego. 14 punktów. Brakuje punktów Meyerisa. 5 tylko zdobył. Brakuje punktów Gibsona, 3 i to wszystkie z rzutów wolnych, no i mógłby jeszcze któryś koszykarz, ale może ja wierzę, że w tej czwartej kwarcie Gibson przełamie się. Jackson próbował z dystansu, ale ten rzut kompletnie nieudany, no i nieudany i Stal ma teraz, przepraszam, Dąbrowa Górnicza ma teraz szansę na to, by ponownie prowadzić po 30 minutach. Na razie jednym punktem prowadzenie Stali. Trafiają dużo z dystansu dzisiaj i teraz właśnie znów na zamknięcie kwarty Musiał trafia za 3 punkty, dzięki czemu MKS Dąbrowa Górnicza prowadzi 66 do 64. Od razu mi się przypomina ten nieszczęsny rzut w Sopocie w ostatniej sekundzie sobotniego meczu, który zadecydował o tym, że dzisiaj Stal nie grała w Ostrowie z Anwilem Włocławek, a musiała pojechać do Dąbrowy Górniczej, by grać z MKS-em. Jeden jedyny rzut, a tyle zmienił. No niestety ta trzecia kwarta, choć wygrana przed zespół z Ostrowa Wielkopolskiego 22 do 21, to jednak ten rzut na koniec sprawił, że jest 66 do 64 po 30 minutach dla MKS-u. Rzut oka jeszcze na Kielce. Tam 53 minuta spotkania, 25 do 20 prowadzi Industria Kielce z Rybut KPR-em Ostrowią. Halo Studio.
0: Dziękuję bardzo, mówił Maciej Kmiecik.
2: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
3: Sponsorem programu jest ferma Michał i Krzysztof Kurdyk, właściciele i hodowcy kurek znoszących takie jaja. Beznatka 2 koło Kalisza.
4: Pogoda na jutro.
0: Jutro bez opadów, od rana zachmurzenie duże i umiarkowane, po południu więcej przejaśnień. Temperatura maksymalna to plus 18 stopni Celsjusza, ciśnienie stałe 1020 hektopaskali.
2: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
3: Sponsorem programu jest ferma Michał i Krzysztof Kurdyk, właściciele i hodowcy kurek znoszących takie jaja. Beznatka 2 koło Kalisza.
5: Właśnie minęła
0: 22.
5: Radio Centrum.
4: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
6: Miliardy dla Polski z programu SAFE. Jak wpłyną na bezpieczeństwo? Potem dekret prezydenta Ukrainy ma umożliwić paradę w Moskwie. Będzie też o nastolatku, który groził kierowcy zabawkowym pistoletem. Marcin Krzemiński. Polska jako pierwsze państwo w Unii Europejskiej podpisała umowę na zaciągnięcie pożyczki w ramach programu SAFE. Nad Wisłę do 2030 roku trafi prawie 190 miliardów złotych. Pieniądze trafią na rozwój polskiej zbrojeniówki, rekordowe zakupy dla armii i ochronę cyberprzestrzeni. Cezary Jaszczyk.
7: Jeszcze w tym miesiącu rząd planuje podpisać 40 umów na zakup uzbrojenia. Mówił w czasie uroczystości podpisania SAFE wicepremier i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
8: Do tego aneksowanie już tych, które zostały podpisane. Do tego dochodzi jeszcze całe działanie w obszarze cyberbezpieczeństwa, gdzie cyberwojska i Agencja Uzbrojenia współpracują. Trafi nowoczesny sprzęt we wszystkich rodzajach sił zbrojnych.
7: a na miliardy czeka nie tylko armia, ale i polska zbrojeniówka.
9: Będziemy wspólnie informować o podpisywaniu kolejnych umów na nowe borsuki, na nowe kraby, na nowe pioruny, które wyprodukuje polski przemysł do 2030 roku.
7: Mówił szef Polskiej Grupy Zbrojeniowej Adam Leszkiewicz. Rząd w odpowiedzi na zarzuty opozycji przekonuje, że sejf jest najtańszą obecnie dostępną formą pożyczki.
6: Prezydent Ukrainy wydał dekret umożliwiający zorganizowanie jutro parady w Moskwie. Wyłącza on tego dnia obszar wokół Placu Czerwonego z planu użycia ukraińskiej broni. Dekret wchodzi w życie z dniem podpisania. Wcześniej Wołodymyr Zełenski poinformował, że w ramach negocjacji z pośrednictwem USA Rosja zgodziła się na zawieszenie broni od jutra do poniedziałku włącznie, a także na przeprowadzenie wymiany jeńców wojennych w formacie 1000 za 1000. Bartosz Grodecki nowym szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Na stanowisko powołał go prezydent Karol Nawrocki. Grodecki pracował w resorcie dyplomacji m.in. na placówkach w Stanach Zjednoczonych i w Szwecji. W marcu 2020 roku został wiceministrem spraw wewnętrznych i administracji w resorcie, którym kierował Mariusz Kamiński. Bartosz Grodecki zastąpił na stanowisku Sławomira Cęckiewicza, który odszedł z BBN-u pod koniec kwietnia. Zmieniamy temat. Policjanci z Poznania zatrzymali nastolatków, którzy dokonali rozboju. Jeden z nich jest podejrzewany o grożenie kierowcy pistoletem. Nagranie z kamerki samochodowej trafiło do sieci. Zatrzymani to 13- i 14-latek pochodzenia romskiego, mówi podkomisarz Łukasz Paterski.
10: Starszy z chłopców miał kierować groźby wobec kierowcy na ulicy Lechickiej, wykorzystując plastikową zabawkę przypominającą broń, wcześniej skradzioną 11-latkom podczas wymuszenia rozbójniczego przy ulicy Multowskiej.
6: Zatrzymani trafili na komisariat, o karze zdecyduje sąd rodzinny i nieletnich. Na koniec jeszcze sport i spora niespodzianka w Rzymie. Rozstawiony z numerem 3 Nowak Dziokowicz niespodziewanie odpadł w drugiej rundzie turnieju w Wiecznym Mieście. 38-letni Serb przegrał z 18 lat młodszym Chorwatem Dino Prismiciem 6-2, 2-6, 4-6.
4: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
11: A teraz
4: lista przebojów Top 30.

trzecia i ostatnia godzina 1522 notowania listy przebojów top 30. Przypomnę, 10 w górę, 16 w dół. Dwie nowości, dwie piosenki na policjach sprzed tygodnia. Nowości za nami, a te piosenki, które nie zmieniły stanu posiadania, jeszcze przed nami. No to zaczynamy od miejsca 17. Where is my husband? Ray.

0: Wracam do piosenki Jeremiego Sikorskiego, dziś na miejscu 16, a my przenosimy się na parkiet w Dąbrowie Górniczej, bo tam jest, sytuacja zmienia się jak w kalejdoskopie. Halo Maciej.
1: Niespełna 6 minut do zakończenia tego meczu, o być albo nie być dalej w grze w tym sezonie. 70-68 prowadzi stale dzięki niesamowitemu Kwanowi Jacksonowi, który otrzymał dzisiaj przed meczem statuetkę za najlepszego obrońcę sezonu zasadniczego, a Kwan Jackson pokazuje, że jest nie tylko wielkim obrońcą, ale też potrafi zagrać kapitalnie w ataku. Myślę, że to jest najlepszy mecz Amerykanina w ataku. 28 punktów, 12 na 18 trafione z gry, 10 na 12 za 2 punkty, 2 na 6 za 3, 7 zbiórek, 3 asysty. No wielki, wielki mecz drużyny Kwana Jacksona, ale on sam tego meczu może nie wygrać. Teraz Mohamad trafia z dystansu i ponownie na prowadzeniu MKS Dąbrowa Górnicza 71-70. Trenton Gibson jest dzisiaj jakby wykończony trudami całego sezonu. Trafił raz trójkę, ale po czasie 24 sekund teraz pudłował siódmy rzut za 2 punkty. No nie można tak grać. Trenton, kapitalny zawodnik, 15 średnio punktów zdobywa dla Stali w tym meczu, sporo asyst, sporo zbiórek, no ale dzisiaj już chyba zamęczony przez rywali, dobra taktyka na zmęczenie tego zawodnika, a teraz jeszcze niestety faul przy rzucie za 3 punkty, faulował Marek Meyeris, który dziś też ma słabszy dzień, choć tak dużo dobrego mimo wszystko dokłada. 4 zbiórki, 5 punktów, mniej rzuca, mniej czasu też gra, więcej na parkiecie dzisiaj Efton Reed, no bo prawie 18 minut już zagrał. 4 na 5 trafione, 8 punktów, 7 zbiórek. Myślę, że drugi pod kątem jakości mecz tego potężnego Amerykanina i teraz kolejne rzuty wolne dla drużyny z Dąbrowej Górniczej. Stal jest już na marginesie fauli. Teraz każdy rzut wolny będzie nagradzany dla rywala rzutami wolnymi i trafiają koszykarze z Dąbrowy Górniczej, którzy mało tych rzutów wolnych wykonywali, ale 80% skuteczności Stal dużo wykonywała, ale 63% tej skuteczności. Spoglądam na Kielce, tam z kolei zakończył się mecz półfinału. Industria Kielce pokonała Rebut KPR Ostrowie 30-23, no i zameldowała się w wielkim finale, a Rebut KPR Ostrowia po raz drugi z rzędu zagra o brązowy medal, biorąc pod uwagę, jak zdziesiątkowana jest ta drużyna z Ostrowa Wielkopolskiego w końcówce tego sezonu kontuzjami. To jest tak świetny wynik. 74-70, 4 minuty z sekundami do zakończenia meczu w Dąbrowie Górniczej. Było 2 na plusie dla Ostrowian, teraz 4 na plusie dla Dąbrowian. Zmienia się to niesamowicie. No i oby Stali starczyło sił. Teraz faulowany Daniel Gołębiowski. No i on stanie na linii rzutów wolnych, ale oby trafił. Połączymy się na końcówkę tego spotkania. 74-70 MKS prowadzi ze Stalą, 4 minuty ponad do zakończenia tego meczu. Halo Studio.
0: Dziękuję bardzo, mówił Maciej Kmiecik. Na 15 Shakira i Zoo. Come on, get up.

Cry to był Charlie Puth i w duecie z saksofonistą Kenny G na miejscu 14 awans o 3 pozycje, a na 13 Opalite Taylor Swift.

0: Opalady Taylor Swift, a na zegarze 23 minuty do 22:00. Końcówka meczu pomiędzy MKS-em Dąbrowa Górnicza a Stalą Ostrów. Halo Maciej.
1: Wszystko wskazuje na to, że to ostatni mecz w sezonie Tasomix Rosiek Stali Ostrów. Na niespełna minutę przed końcem Ostrowianie przegrywają w Dąbrowie Górniczej 82-90. O ostatni czas poprosił jeszcze trener Andrzej Urban, ale wszystko wskazuje na to, że to już jest przysłowiowa musztarda po obiedzie. Walczyli jak lwy, ale no jak w 38 minucie spadł za 5 przewinień Kwan Jackson, no to już tutaj naprawdę nie ma kto pociągnąć tego stalowego wózka, mocno wyeksploatowanego przecież w środę, ciężki mecz z Górnikiem, podróż do Dąbrowy Górniczej, no i gra z tym rywalem, który miał mecz domowy, dziś też ma mecz domowy, no i to, że Ostrowianie kończą, to nie jest powód dzisiaj, ale powód miał miejsce w Sopocie w ostatnich akcjach meczu, kiedy to Trefl przechylił losy tego, wydawało się, że przegranego meczu na swoją korzyść. No i Stal zamiast grać z 7 miejsca dziś w Ostrowie z Danwilem, gra z 10 w Dąbrowie Górniczej. No i wszystko wskazuje na to, że skończy ten sezon. Za 3 próbował Gibson, nie trafił, zebrał jeszcze Meieris 90-84, no ale MKS będzie teraz grał długo. Bogucki dostał piłkę pod kosz, zapakował. No błędy w obronie, już brakuje chyba sił, tych sił brakowało dzisiaj Gibsonowi przez całe spotkanie, bo jeden ze słabszych meczów tego naprawdę grającego bardzo dobry sezon amerykańskiego rozgrywającego. No szkoda, że spadł Kwan Jackson. Fantastyczny mecz dzisiaj, powtarzam się, ale naprawdę 32 punkty, 6, 7 zbiórek nawet, 4 asysty i 1 przechwyt. No dzisiaj dużo więcej w ataku niż w obronie, ale no niestety ten moment takiego rozluźnienia, gdzie Dąbrowianie trafili ważne punkty, no i na te 30 parę sekund przed końcem 92-86, no jeszcze teoretycznie może wszystko się zdarzyć, jeszcze walczą, jeszcze nie poddali się, ale tutaj MKS ma naprawdę dużo, dużo więcej atutów i teraz blisko przechwytu, zaryzykowali, byli bliscy tego, żeby przejąć piłkę. No może byłaby tu kluczowa akcja, ale MKS przeszedł na połowę atakowaną i mogą teraz sobie grać. Sekundy uciekają, już nawet próbują faulować, ale nie ma kto zbierze. Zbierają jeszcze koszykarze z Dąbrowy Górniczej. Trener Andrzej Urban nakazuje faulować, ale to już jest wszystko niestety za późno, 13 sekund do końca, 6 punktów straty, jeszcze na linii rzutów wolnych stanie zawodnik gospodarzy, no i ci ostrowscy kibice, którzy wybrali się do Dąbrowy Górniczej w ten piątkowy wieczór, będą dzisiaj dziękować swojej drużynie za ten mimo wszystko bardzo dobry sezon. Pewnie, że apetyt rośnie w miarę jedzenia, pewnie, że chciało się więcej, pewnie, że chciało się w niedzielę jechać do Włocławka na mecz z odwiecznym rywalem, ale no szkoda, szkoda, było blisko, zabrakło dzisiaj sił, zabrakło w ataku Trentona Gibsona, zabrakło Daniela Laftera, wybitny mecz Kwana Jacksona, to niestety za mało, trafiają gospodarze rzuty wolne 94-86, ostatnie sekundy tego spotkania, jeszcze będzie Gibson, nie, podał do Lastera, ten pudłuje i już nic z tego nie będzie. MKS Dąbrowa Górnicza wygrywa ze Stalą 94-86 i w niedzielę o 20:15 zagra we Włocławku, a koszykarze Tasomix Rosiek Stali Ostrów udają się na wakacje. Jeśli to był ostatni mecz w barwach Stali Kwana Jacksona, który na pewno będzie miał oferty z większych klubów, z lepszych lig, to naprawdę pożegnał się w wielkim stylu ten jeden chyba z najlepszych graczy w historii ostrowskiej koszykówki, jaki tutaj występował. Kwan Jackson dziś 32 punkty, 7 zbiórek, 4 asysty, 1 przechwyt. Najlepszy obrońca Orlen Basket Ligi sam dzisiaj nie był w stanie wygrać. Stal przegrywa, Stal kończy sezon, ale tak wielkie brawa dla tej drużyny za to, co zrobiła w tej rundzie zasadniczej. Bilans 16-14. Pewnie, że były mecze wygrane, które kończyły się porażkami, których bolało koniec końców, ale przed sezonem, gdyby ktoś powiedział, że Stal będzie w połowie stawki i że Stal powalczy w play-inach, myślę, że nikt by w to nie uwierzył i każdy taki bilans brałby w ciemno. Wielkie brawa dla ostrowskiej drużyny, wielkie brawa dla Andrzeja Urbana. Pomimo porażki ten sezon zapamiętamy na długo. Halo Studio.
0: Dziękuję bardzo, mówił Maciej Kmiecik. A na miejscu 13, na miejscu 12 Mam Talent, Kacperczyk i Vito Bambino. Bo to nie jest

0: pytanie.
1: Mam talent, bracia Kasperczyk i Vito Bambino, dziś na miejscu 12, a drugą dziesiątkę kończy dzisiaj Bledka, bo jej piosenka, która nazywa się Kołm, miałbym powiedzieć, jest na miejscu 11.

Hey, Mr. DJ, pozdrawiamy kolegę Bruno Marsa, który bardzo lubi nas, DJ-ów. I Just Might, to piosenka dziś z miejsca 10, spada z miejsca 6. Szkoda, bo fajny numer. A na 9 Drive Safe, Miles Smith w duecie z Nailem Horanem.

Graceland i Yearbox. Dziś spadek z miejsca 5 na 6. A następna piosenka to czuję będzie mocne uderzenie i gwałtowna kariera. Dopiero drugi tydzień, tydzień temu debiutowała na 10, dziś już 5. To Dawid Podsiadło i Sezon.

Sezon Dawida Podsiadły dziś na pozycji piątej, a na czwartym piosenka, która wypada z czołowej trójki End of Beginning i Joe.

Niewiele czasu zostało nam na pierwszą trójkę, tak więc nie przypominam już dzisiejszych 15 propozycji, znajdziecie je na RCFM. Dziś na miejscu trzecim, tak jak tydzień temu, Olivia Dean, So Easy.

So Easy, to piosenka Olivii Dean, tak jak tydzień temu na miejscu trzecim. A teraz najbardziej spektakularny awans w dzisiejszej liście przebojów Top 30. Z miejsca 12 na miejsce drugie, na szeroką wodę, Roxy w duecie z Faustem.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
1: Sponsorem programu jest firma Michał i Krzysztof Kurdyk, właściciele i hodowcy kurek znoszących takie jaja. Beznatka 2 koło Kalisza.
2: Pogoda na jutro.
3: Do 18 stopni Celsjusza jutro na termometrach w naszym regionie. Zachmurzenie umiarkowane i duże. Od rana po południu więcej przejaśnień. Na barometrach stałe wartości 1020 hektopaskali.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
1: Sponsorem programu jest firma Michał i Krzysztof Kurdyk, właściciele i hodowcy kurek znoszących takie jaja. Beznatka 2 koło Kalisza.
4: Właśnie minęła
3: 23.
4: Radio Centrum.
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Miliardy dla Polski z programu SAFE. Jak wpłyną na bezpieczeństwo? Potem dekret prezydenta Ukrainy ma umożliwić paradę w Moskwie. Będzie też o nastolatku, który groził kierowcy zabawkowym pistoletem. Marcin Krzemiński. Polska jako pierwsze państwo w Unii Europejskiej podpisała umowę na zaciągnięcie pożyczki w ramach programu SAFE. Nad Wisłę do 2030 roku trafi prawie 190 miliardów złotych. Pieniądze trafią na rozwój polskiej zbrojeniówki, rekordowe zakupy dla armii i ochronę cyberprzestrzeni. Cezary Jaszczyk.
6: Jeszcze w tym miesiącu rząd planuje podpisać 40 umów na zakup uzbrojenia. Mówił w czasie uroczystości podpisania SAFE wicepremier i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
7: Do tego aneksowanie już tych, które zostały podpisane. Do tego dochodzi jeszcze całe działanie w obszarze cyberbezpieczeństwa, gdzie cyberwojska i Agencja Uzbrojenia współpracują. Trafi nowoczesny sprzęt we wszystkich rodzajach sił zbrojnych.
6: A na miliardy czeka nie tylko armia, ale i polska zbrojeniówka.
8: Będziemy wspólnie informować o podpisywaniu kolejnych umów na nowe borsuki, na nowe kraby, na nowe pioruny, które wyprodukuje polski przemysł do 2030 roku.
6: Mówił szef Polskiej Grupy Zbrojeniowej Adam Leszkiewicz. Rząd w odpowiedzi na zarzuty opozycji przekonuje, że SAFE jest najtańszą obecnie dostępną formą pożyczki.
5: Prezydent Ukrainy wydał dekret umożliwiający zorganizowanie jutro parady w Moskwie. Wyłącza on tego dnia obszar wokół Placu Czerwonego z planu użycia ukraińskiej broni. Dekret wchodzi w życie z dniem podpisania. Wcześniej Wołodymyr Zełenski poinformował, że w ramach negocjacji z pośrednictwem USA Rosja zgodziła się na zawieszenie broni od jutra do poniedziałku włącznie, a także na przeprowadzenie wymiany jeńców wojennych w formacie 1000 za 1000. Bartosz Grodecki nowym szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Na stanowisko powołał go prezydent Karol Nawrocki. Grodecki pracował w resorcie dyplomacji m.in. na placówkach w Stanach Zjednoczonych i w Szwecji. W marcu 2020 roku został wiceministrem spraw wewnętrznych i administracji w resorcie, którym kierował Mariusz Kamiński. Bartosz Grodecki zastąpił na stanowisku Sławomira Cęckiewicza, który odszedł z BBN-u pod koniec kwietnia. Zmieniamy temat. Policjanci z Poznania zatrzymali nastolatków, którzy dokonali rozboju. Jeden z nich jest podejrzewany o grożenie kierowcy pistoletem. Nagranie z kamerki samochodowej trafiło do sieci. Zatrzymani to 13- i 14-latek pochodzenia romskiego, mówi podkomisarz Łukasz Paterski.
9: Starszy z chłopców miał kierować groźby wobec kierowcy na ulicy Lechickiej, wykorzystując plastikową zabawkę przypominającą broń, wcześniej skradzioną 11-latkom podczas wymuszenia rozbójniczego przy ulicy Multowskiej.
5: Zatrzymani trafili na komisariat. O karze zdecyduje sąd rodzinny i nieletnich. Na koniec jeszcze sport i spora niespodzianka w Rzymie. Rozstawiony z numerem 3 Nowak Dziokowicz niespodziewanie odpadł w drugiej rundzie turnieju w Wiecznym Mieście. 38-letni Serb przegrał z 18 lat młodszym Chorwatem Dino Pryzmiciem 6-2, 2-6, 4-6.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: Już 4 minuty po 23. To wszystko dziś ode mnie. Pięknie dziękuję za wspólnie spędzony piątkowy wieczór. Życzę, mimo nie najlepszych prognoz, dobrego, udanego i fajnego weekendu. Robert Markowski, do usłyszenia.